0: nagrani monitoringu widać, że szkolny bus wjechał na przejazd, mimo że opuszczony był szlaban. Siła uderzenia w pociąg była tak duża, że jak opisują lokalne media, samochód został przesunięty, wręcz katapultował na podjazd jednego z pobliskich budynków. Zdaniem belgijskich władz to jeden z najpoważniejszych wypadków na przejeździe kolejowym w historii kraju. Jeśli się nie zatrzymasz, jest duże prawdopodobieństwo, że zginiesz. Po tragedii na torach pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność w czasie pokonywania drogowo-kolejowych przejazdów, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków z udziałem pociągów na przejazdach powodują kierowcy, mówi Radiu Z Karol Jakubowski z PKP PLK.
1: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych zdarzają się w Polsce średnio co 49 godzin. Sąd aresztował 20-latka, który w Wodzisławiu Śląskim potrącił autem idącą chodnikiem starszą kobietę i odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając jej pomocy. Grozi mu 16 lat więzienia. Mężczyzna miał już 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Chciał uciec za granicę. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie także 2 inne osoby. Pasażera samochodu i 21-latka, który pomagał ukrywać się sprawcy. Seniorka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Coraz wyższe temperatury to coraz częstsze wyprawy nad wodę i coraz więcej tragicznych wypadków. W tym sezonie są już pierwsze ofiary. W miniony weekend na Śląsku w okolicach Będzina utonął wędkarz. Natomiast po imprezie nad Zalewem Rybnickim 30-latek wskoczył na główkę do wody. Trafił do szpitala z urazem kręgosłupa. Lekkomyślność i alkohol to najczęstsze przyczyny tragedii. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: O procentach innych używkach często chcemy się popisać i tracimy krytyczne myślenie. O tym cały czas przypominają ratownicy. Skok na główkę może skończyć się oczywiście paraliżem lub nawet śmiercią, ale groźny jest też nagły kontakt z wodą, szczególnie w upalne dni, ostrzega specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
3: Zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych.
2: A to może skończyć się nagłym zawałem i utonięciem. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W zeszłym roku w Polsce utonęło ponad 200 osób, a w tym już 30. Ministerstwo Rodziny i Pracy proponuje zmiany dla rodziców chorych dzieci. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce wydłużyć o 60 dni zasiłek opiekuńczy na dziecko z nowotworem lub inną chorobą przewlekłą. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera. O tym, kiedy zmiany mogą wejść w życie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Ministerstwo chce, żeby wydłużony zasiłek obowiązywał od przyszłego roku. Według ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w rządzie powinno być co do tego porozumienie. Zmiany są konieczne, mówi pani Olga, mama chorej na nowotwór Toli, i dodaje, że leczenie często trwa nie miesiące, a lata.
5: Wielu rodziców staje przed wyborem, czy zostać przy swoim chorym dziecku i stracić stabilność finansową, albo wrócić do pracy kosztem opieki nad własnym dzieckiem.
4: Obecnie zasiłek opiekuńczy przyznawany jest maksymalnie na 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku chorego dziecka.
0: Rocznie rozwiązania mogą kosztować budżet państwa 100 milionów złotych. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck nadal bez wody pitnej. Kranówka w Leśniewie, Domatowie, Wielkiej Piaśnicy, Dąbrowie i Domatówku. Na razie nadaje się on tylko do spłukiwania toalet. W piątek wykryto w niej bakterię E. coli. Z najnowszego raportu wynika, że skażona była tylko jedna z wcześniej pobranych próbek. Władze czekają na wyniki kolejnych testów. Mają być najpóźniej w czwartek. W związku z sytuacją kryzysową uczniowie mają zajęcia zdalnie. Burza wokół studentów z zagranicy w Lublinie. Władze miasta i tutejsze uczelnie stanowczo zaprzeczają, że nie organizują pomocy dla rodzin studentów z Nigerii czy Zimbabwe. To po słowach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Ten w swoich mediach społecznościowych zarzuca Lublinowi zasiedlanie miasta cudzoziemcami. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną już edycję Africa Day Festival. Konfederacja zarzuca władzom miasta, miasta, że ściąga tu rodziny cudzoziemców i opłaca im domy, to polityka nienawiści, mówi wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.
7: Dementuje, jakoby miasto Lublin ściągało rodziny, włączało się w proces poszukiwania mieszkań dla całych rodzin.
6: Według danych spośród około 60 tysięcy studentów ponad 8 tysięcy stanowią obcokrajowcy. Rocznie zostawiają tu ponad 480 milionów złotych. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Festiwal Africa Day odbędzie się w Lublinie od 29 do 30 maja. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest promocja kultury Afryki. 5 z 6 polskich tenisistów awansowało do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Przegrał tylko Kamil Majchrzak, który wyraźnie uległ Chilijczykowi Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Od dziś mecze kolejnej fazy zagra m.in. Iga Świątek. Polka zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek. Grę naszej najlepszej tenisistki śledzi była zawodniczka Agnieszka Radwańska, która swoimi obserwacjami podzieliła się w podcaście Breakpoint.
8: Ewidentnie dużo lepsze mecze. Przede wszystkim styl, pewność siebie. Tutaj widać po forehandzie, który jest z pełną mocą, z rotacją. Widać, że pracuje na tej ziemi. Jest na nawierzchni, na której czuje się najlepiej, więc to też pomaga.
0: W drugiej rundzie French Open oprócz Igi Świątek zagrają także Magda Linet, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Protestujący Meksykanie chcą sparaliżować piłkarskie święto. Zapowiadają blokadę stolicy w dzień otwarcia mundialu. Na ulice wyjdą m.in. rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy. Ich hasło to 11 czerwca zatrzymamy mundial. Teraz piłka jest po stronie rządu, twierdzą związkowcy i wierzą, że groźby spowodują szybką reakcję na ich postulaty.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Młody Adam uciekł i już nigdy więcej nie przyszedł na WF. Bał się tego, co mu się przydarzyło. To gwałtowne, obezwładniające i zarazem upokarzające uczucie przeraziło go na tyle, że zamknął się na 2 tygodnie w pokoju i z niego nie wychodził. Modlił się, dużo czytał i myślał. W końcu zrozumiał, że Bóg go wybrał, wystawił na próbę. Następnie wskazał drogę. Wkroczył więc na nią świadomie i przeniósł się do liceum katolickiego, a po zdaniu matury poszedł do seminarium. Tam już nikt nie śmiał się z jego wielkiego nosa, nikt go nie obrażał i nikt nie wsadzał mu głowy do klozetu. Blisko 3 lata zajęło mu zrozumienie, że większość jego nowych kolegów też zostało wybranych przez Boga w ten czy inny sposób. Rozumiał się z nimi bez słów, ale co drugim gardził. W jego oczach byli hipokrytami. Przyjęli dar, ale nie potrafili go wykorzystać. Nie mógł na to patrzeć. To obrażało Boga i jego. Młody ksiądz krótko po wyświęceniu został poddany kolejnej próbie, ale nie zrobił tego, czego oczekiwał od niego jeden z biskupów. I dlatego został zesłany na drugi koniec Polski do liczącego nieco ponad 1000 mieszkańców Nietkowa, z niewielkimi szansami na jakąkolwiek zmianę w najbliższej przyszłości. Ale po chwilowym rozczarowaniu zaczął szanować nowe miejsce pracy i doceniać spokój, jaki oferuje. Nawiązał kontakt z lokalną społecznością, dla której mógł przygotowywać luźniejsze i bardziej spersonalizowane kazania. Szybko zyskał sympatię mieszkańców i z każdym kolejnym dniem czuł, że zapuszcza korzenie coraz głębiej. Po roku znał imię i nazwisko każdego ze swoich parafian, ich problemy i radości, grzechy i dobre uczynki, może z wyjątkiem kilku rodzin, które nie wykazywały najmniejszej ochoty na jakikolwiek kontakt. On nie naciskał. Wiedział, że prędzej czy później sami się do niego zgłoszą. Gdy ludzie czują na karku zimny oddech kostuchy, prawie zawsze chcą porozmawiać z Bogiem. Tak na wszelki wypadek. Dziś w kościele było wyjątkowo chłodno. Klich właśnie krzątał się wokół ołtarza w towarzystwie jednego z ministrantów, gdy usłyszał kroki. Zwykle po mszy mieszkańcy udawali się do domów, dlatego z zaciekawieniem spojrzał w kierunku drzwi. W półmroku dostrzegł 2 postaci. Z ich ust wydobywały się białe obłoczki. Szczęść Boże! Przywitał ich, a jego donośny głos poniósł się echem po wnętrzu świątyni. Szczęść Boże! Odparł przybysz tonem, w którym dało się odczuć skrzętnie ukrywaną drwinę. Czym mogę Państwu służyć? Ksiądz Adam Klich? Tak. Dwójka nieznajomych zbliżyła się do ołtarza. Klich zobaczył, że przybysze się nie przeżegnali. Było w nich coś, co sprawiło, że poczuł niepokój. Szepnął pomocnikowi, aby zostawił ich samych. Młody chłopak o pucołowatej twarzy posłusznie opuścił główną salę i zniknął za drzwiami zakrystii. Chcemy porozmawiać, oznajmiła kobieta. Zwykle nie spowiadam w piątki, ale... A czy ja wspomniałam o spowiedzi? Proszę wybaczyć, ale nie kojarzę państwa i... Głos uwiązł Klichowi w gardle. Znał mężczyznę w płaszczu. W wieczornych wiadomościach jego twarz pojawiała się regularnie. Odruchowo cofnął kościstą dłoń, ale po chwili zreflektował się i przywitał. Proszę się nie obawiać, rzekł brudny. Nie jestem mężczyzną, którego szuka policja. Nazywam się Igor Brudny i jestem komisarzem stołecznej policji. Brudny wyciągnął odznakę i legitymację służbową. Klich omiótł ją wzrokiem. Przepraszam, komisarzu, ale jakim cudem? Jestem bratem bliźniakiem poszukiwanego Filipa Trochana. Przed tą całą sytuacją nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Rozumiem. Klich pokiwał głową, która wydała się Brudnemu ledwo przytwierdzona do długiej i chudej szyi. Ksiądz w ogóle wyglądał na niedożywionego. Był blady, miał zapadnięte policzki i sine usta. Palce zaś jak anorektyczny pianista. Jeszcze raz przepraszam za swoją ignorancję. Nie było moim celem pana obrazić. Czy w ramach przeprosin mogę zaprosić państwa do zakrystii na kawę i ciasto? Z przyjemnością, odparł brudny i zdobył się nawet na słaby uśmiech. Ruszyli na zaplecze kościoła. Brudny bacznie obserwował kapłana, ale pomimo swojego wyraźnie negatywnego stosunku do mężczyzn i kobiet parających się wciskaniem prostym ludziom kitu o Bogu, Duchu Świętym i Zmartwychwstaniu, nie mógł zarzucić Klichowi braku swoistej charyzmy. Ten młody facet miał w sobie coś, co już podczas pierwszego kontaktu przyciągało. Nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Po prostu emanował pozytywną energią. Nawet jeśli wyglądał jak skrajny przypadek anorektyka. I do tego ta naturalna, okrągła łysina, która sprawiała, że przypominał trochę poczciwego, średniowiecznego franciszkanina. Klich wprowadził gości do niewielkiego pomieszczenia i wskazał im starą kanapę. Wnętrze okazało się bardzo skromne. Nie było nawet telewizora, jedynie kilka kwiatków i obrazków z Maryją bądź Chrystusem. Otwarte drzwi po drugiej stronie zdradzały, że za nimi znajduje się kuchnia, równie mała i skromna jak pokój, do którego ich zaprosił. Proszę się rozgościć, zaparzę kawy i przyniosę ciasto. Klich lekko skłonił głowę i opuścił pomieszczenie. Wrócił po kilku minutach. Postawił na stole tacę, filiżanki z kawą oraz talerzyki z ciastem owocowym. To wypiek jednej z parafianek, pani Przygockiej. To wytrawna pani domu i ufam, że ciasto państwu posmakuje. Wygląda wspaniale, skomentowała Zawadzka, a jej oczy błysnęły na widok słodkości, których zwykła sobie nie odmawiać. Klich usiadł w fotelu. Miał na sobie skromną sutannę i wyglądał trochę jak zbity pies. Zatem co mogę dla państwa zrobić? Zapytał. Potrzebuję informacji, które mogą być niezwykle ważne w kontekście prowadzonego śledztwa. Ksiądz ściągnął brwi i upił łyk kawy. Proszę wybaczyć, komisarzu, ale tu? W Nietkowie? Był wyraźnie zaskoczony. Badamy wiele tropów i jeden zaprowadził nas właśnie tutaj. Oczywiście rozumiem. Czy chodzi o któregoś z moich parafian? Nie do końca, choć nie wykluczamy żadnej możliwości. Zależy nam na przejrzeniu archiwów sprzed 38 lat. Wtedy proboszczem był tu Bogumił Wilczek. Tak, zastąpiłem go w posłudze. Świeć, panie, nad jego duszą. Po jego śmierci przed 3 laty. Był bardzo zżyty z lokalną społecznością. Zrobił w Nietkowie wiele dobrego. Brudny nie był pewny, czy Klich konfabuluje i kryje kolegę po fachu, czy rzeczywiście nie ma pojęcia o jego plugawym życiu. Postanowił, że na wszelki wypadek wyprowadzi go z błędu, a przy okazji trochę przykręci śrubę. Wilczek był starym pedofilem, który zgwałcił 10 dzieci, oznajmił, i nigdy nie poniósł kary za swoje czyny. Klich zdębiał. Otworzył szeroko oczy i zastygł z filiżanką, którą podnosił do ust. Owszem, dochodziły do niego sygnały od mieszkańców Nietkowa, zwykle rzucane mimochodem bądź przekazywane jakimś wymownym gestem, że coś było na rzeczy, ale nikt nigdy Wilczka o nic nie oskarżył. Bo choć nowy proboszcz kilkakrotnie próbował nawiązać do tabu, nigdy nie przebił się przez zmowę milczenia. Jeśli ksiądz tego nie wiedział, to już ksiądz wie. Ale nie przyszedłem tu rozmawiać o starym zboczeńcu. Przyszedłem tu, bo muszę przejrzeć archiwum. Mam nadzieję, że ksiądz nie będzie miał nic przeciwko i nie będę zmuszony korzystać z oficjalnej drogi. Klich spuścił głowę. Zrobiło mu się potwornie wstyd. Zawsze czuł zażenowanie, gdy ktoś w jego obecności wspominał o pedofilii w kościele. Temacie trudnym i hańbiącym nie tylko samą instytucję,

0: sprawy. Wie pan, komisarzu, trudne rodziny. Ale naprawdę nie sądzę, żeby te przypadki mogły pana zainteresować. Mimo wszystko chciałbym, aby pokazał mi pan te sprawy. Klich się zmartwił. Nie potrafił ukrywać emocji i chyba mu na tym nawet specjalnie nie zależało, przez co można było w nim czytać jak w otwartej księdze. Chciałbym, ale część z nich jest chroniona tajemnicą spowiedzi. Jak pan wie, komisarzu, nikt nie jest... Tak, wiem. Nie pierwszy raz Brudny spotkał się z tym problemem. Nawet sędziowie nie byli w stanie zmusić księdza do jej złamania. Jeśli duchowny uparł się, mógł milczeć jak grób i nie groziła mu za to żadna kara. Dobra, wrócimy do tego. W tej chwili wystarczy mi klucz do archiwum. Znajdę go. To świetnie. Może ksiądz znaleźć go dla mnie już teraz? Teraz? Tak, teraz. Ale nawet pan nie spróbował ciasta. Zjem w archiwum. To może dołożę pana partnerce. Klich postanowił nieco złagodzić atmosferę, która w jego ocenie stała się zbyt szorstka. Puścił oko do Zawadzkiej, która właśnie odłożyła widelczyk na pusty talerzyk. Rzeczywiście pyszne. Jeśli ksiądz jeszcze ma... Kilka minut później Brudny i Zawadzka schodzili mrocznymi, krętymi schodami. Na samym końcu piwnic znajdowało się kościelne archiwum. Nie było w nim pajęczyn ani starych oprawionych w skóry ksiąg. Stała za to masa szafek z rozpadającymi się segregatorami. Zejdzie nam pewnie kilka godzin, skomentowała Zawadzka. Może ksiądz zostawić nas samych? Brudny jak zwykle nie owijał w bawełnę. Oczywiście. Dziękuję. Klich odwrócił się i ruszył do wyjścia. W pewnym momencie zawahał się i przystanął. Odwrócił się w kierunku swoich gości. Komisarzu Brudny... Tak? Czy my aby na pewno już wcześniej się nie spotkaliśmy? Nie sądzę. Tak, wiem, telewizja telewizją, ale mam wrażenie, że... Ech. Klich spuścił głowę i machnął ręką. Przepraszam, chyba gadam bez sensu. Po tych słowach proboszcz opuścił piwnicę i przymknął drzwi do archiwum. Brudny przez moment wpatrywał się w tamto miejsce, po czym ugryzł pierwszy kęs ciasta i zabrał się do pracy.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Miałaś rację, Ela. Facet przeciął jej nawet struny głosowe. Czarnecki stał zasępiony w korytarzu prosektorium. Mało tego, Grzegorz doniósł, że zmarły ojciec Oliwii Malinowskiej przez blisko 20 lat był stajennym. Stąd ten koń, to by się zgadzało. O, w końcu mamy motyw. Naprawdę jestem pod wrażeniem, doskonała robota. Z sali sekcyjnej wyszedł Krzywicki. Przetarł wierzchem dłoni spocone czoło. Miał dość. Nie znoszę, gdy wszyscy patrzą mi się na ręce. No kurwa, nienawidzę. Mruknął, ściągając lateksowe rękawiczki. Dochodziła trzecia po południu. Zielonogórskie prosektorium już opustoszało, choć jeszcze godzinę temu roiło się w nim od wszelkiej maści specjalistów. Chęć obserwowania sekcji zgłosiło 12 osób. Od komendanta zielonogórskiej policji po przedstawicieli biura spraw wewnętrznych. Ustawiono 4 kamery, rozstawiono sprzęt naświetlający, a Krzywicki musiał doprowadzić pomieszczenie do błysku, w tym fugi między kafelkami. Nie było też mowy, żeby w trakcie pracy palił papierosy, jak miał w zwyczaju. To było do przewidzenia, Robert. Cały kraj będzie teraz śledził każdy nasz ruch, skomentował Lis. Widziałeś, co dzieje się na parkingu za bramą? Zjechały się chyba wszystkie hieny cmentarne z kraju. Ech, akurat ich mam w dupie, to wasz problem. Owszem, nasz. Lis wymownie zerknął na Czarneckiego, ale w odpowiedzi otrzymał spojrzenie, które można by porównać jedynie do pikującego na ofiarę jastrzębia. Krzysztof, jeśli chcesz coś dodać, to mów. Otwarcie. Romek, Lis się zreflektował. Nie wściekaj się, ale coraz bardziej męczy mnie ten brudny. Czuję, że to kwestia godzin, gdy jego istnienie wyjdzie na jaw. Musimy w końcu poinformować o tym dziennikarzy, bo jak dokopią się do tego sami, to rozerwą nas na strzępy. Czarnecki zmarszczył brwi, ale zachował stoicki spokój. Masz rację, Krzysztof. Na dzisiejszej konferencji prasowej. Inspektor zerknął na zegarek. Konferencję zaplanowano na 17:00. Nie miał wiele czasu. Wtedy w kieszeni jego marynarki zabrzęczała komórka. Spojrzał na ekran. To była Borucka. Czekał na ten telefon. Odebrał. Romek? Mów, Aniu. Zacznę od ofiary. DNA oczywiście potwierdzone. To Oliwia Malinowska. Z nowości, wymaz z okolic pochwy denatki wykazał ślady środka nawilżającego, którym pokrywane są prezerwatywy. O, to rzeczywiście nowum. I jak doskonale wiesz, niezwykle rzadko spotykana sytuacja w takich śledztwach. Wyniki toksykologiczne potwierdziły też, podobnie jak w przypadku tamtej dwójki, obecność w organizmie ofiary barbituranów, czyli ich znieczulał. Możliwe. Jakieś konkretne specyfiki? To może być kolejny trop? Pewnie tak, ale nie ekscytowałabym się zbytnio. Leki znanych firm i można je dostać w sieci bez najmniejszych problemów. Czarnecki odwrócił się od swoich rozmówców w korytarzu prosektorium. A? Tak, Romek, ucięła Borucka. Miałeś rację. DNA Trochana i Brudnego też było na miejscu porzucenia zwłok. To oznacza, że Brudny jest niewinny i ktoś go ewidentnie wrabia. Dzięki, Anka. Zawsze do usług, Romek. I mam nadzieję, że w związku z tym nie wyślesz mi tu tych cwaniaczków z wewnętrznego. To twoi ludzie. Sama oceń ryzyko. Ręczę za nich, ale już wykonałam pewne ruchy, aby się upewnić. Nie wątpię, Ania. Świetna robota, raz jeszcze dzięki. Nie ma za co. Czarnecki schował telefon do kieszeni marynarki. Poczuł ulgę. Temat Brudnego zaczynał mu ciążyć coraz bardziej. Przez tego upartego Glinę kilkakrotnie wyszedł przed swoimi ludźmi na amatora i o mało nie skłócił własnego zespołu. Fakt, że znów miał rację, mocno go podbudował. Inspektor odwrócił się w stronę Lisa i Pałki. Brudnego mamy z głowy. Czyżby? Prokurator uniósł brwi. Tak, Krzysztof. Przy palmiarni technicy odnaleźli ślady jego DNA. Wierzę, że to ostatecznie zamyka temat. Jak zwykle masz nosa. ale to i tak nie zmienia faktu, że media muszą się o nim dowiedzieć. Zgadzam się. Ela? Inspektor skierował swoją uwagę na profilerkę. Wyniki z laboratorium wykazały, że wokół pochwy ofiary znajdował się środek nawilżający stosowany w prezerwatywach. Co to twoim zdaniem może znaczyć? To zależy, czy doszło do głębokiej penetracji, bo moim zdaniem nie. A to by tłumaczyło tak brutalne potraktowanie krocza ofiary. Anka mówiła o okolicach pochwy. Zatem do głębszej penetracji na pewno nie doszło. Sprawca może nie być do niej zdolny. Zmasakrowanie okolic krocza denatki to wyraz jego bezsilności, a co za tym idzie gniewu. Nie mógł odbyć stosunku, więc ją za to ukarał. Popracujesz nad szczegółami? Oczywiście. Krzysztof, Czarnecki odwrócił się do Lisa. Skoro temat brudnego jest już zamknięty, mam do ciebie prośbę. W komendzie na przesłuchanie czeka kilku świadków. To właściciel pizzerii Koloseum oraz jego pracownicy. Mógłbyś z nimi pogadać? Jasne, ale jaki to ma związek z brudnym? Jadł w tym lokalu w dzień przyjazdu do Zielonej Góry. To stamtąd pochodziły butelka i resztki po pizzy, które znaleziono nad rzeką.
2: O cholera, dlatego tak się upierałeś.
1: Próbowałem to jakoś poskładać do kupy. Dobra. Lis uniósł dłoń w geście kapitulacji. Rozumiem, że według twojej teorii ktoś zabrał te resztki z jego talerza i podrzucił je na miejsce, gdzie znaleziono ciała Zdzicha i Zenka. Dobrze kombinuję? Coś w ten deseń. A kamery? Akurat nie obejmowały drzwi wejściowych, a w środku lokalu zamontowana jest tylko jedna, którą właściciel ustawił na kasę. Ale od wczoraj technicy przeszukują nagrania z kamer miejskiego monitoringu. Jeśli ten facet tam był, to go znajdziemy. Romek, to brzmi, jakbyśmy byli na tropie samego mordercy. Niewykluczone. To co w tej chwili może być dla ciebie ważniejsze, że zostawiasz to mnie? Jeszcze przed konferencją prasową muszę odwiedzić pewną osobę, do której powinienem wybrać się już dawno temu. Do kogo, jeśli mogę spytać? Do matki Trochana. Czuję, że wie coś, co regularnie nam umyka. Ona może być kluczem do rozwiązania tej zagadki.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugie.

0: bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa snów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
4: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polskie służby są coraz bliżej schwytania Marcina Romanowskiego. Poseł został namierzony na Bałkanach. Nowe informacje w tej sprawie ma dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski.
5: Według naszych informatorów Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier był dwa razy w Serbii i raz w Chorwacji. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać jego skuteczność w ukrywaniu się. Nasi rozmówcy twierdzą, że polskie służby są bliskie złapania posła. W poszukiwaniach mają nam pomagać służby węgierskie.
4: Poseł Romanowski jest poszukiwany na podstawie listu gończego, który wydała prokuratura krajowa. Więcej o tym w podcaście w związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z i Newsweek oraz w Onet Audio. Nie podoba się ani opozycji, ani rządzącym. Na politycznym celowniku nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Decyzją prezydenta tę rolę będzie pełnił sędzia Zbigniew Kapiński. Kandydaturze otwarcie sprzeciwiał się sam Jarosław Kaczyński. Czy to oznacza rozwód w relacjach głowa państwa PiS? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Sprawa rzeczywiście wzbudza emocje, bo choć był publiczny i jasny wpis prezesa PiSu, to prezydent i tak postawił na swoim. Oficjalnie słychać o negatywnym zaskoczeniu w partii, choć oficjalnie Łukasz Schreiber mówi krótko: decyzję trzeba uszanować.
7: Nawet jeżeli nie zawsze ona jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli.
6: To jest policzek dla prezesa PiSu, komentuje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
8: Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Kaczyńskiego.
6: Pytanie tylko, co to oznacza dla dalszych relacji na linii Pałac Nowogrodzka.
4: Według otoczenia prezydenta decyzję o powołaniu sędziego podjął sam Karol Nawrocki. Umocnienia i drony to nie wszystko, kluczowe są też przeszkody naturalne. Rząd przeznaczy 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Dziki teren ma w razie agresji utrudnić wrogowi przemieszczenie się w głąb Polski. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Lasy, mokradła i torfowiska mają stać się naturalną zaporą, która zatrzyma lub spowolni atak nieprzyjaciela. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest wykorzystanie terenu jako swojego sojusznika, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
10: Podobne działania dzisiaj prowadzą Litwini, Łotysze, Estończycy. Wszyscy korzystamy z tych doświadczeń wzajemnie po to, żeby nasze kraje były bezpieczne.
9: W lasach przy granicy zostanie ograniczona wycinka drzew, a leśnicy będą zakopywać rowy melioracyjne, żeby woda została na mokradłach i nie spływała do rzek. Jan Kielak, Radio Z.
4: Inwestycje przyrodnicze programu Tarcza Wschód obejmą lasy w odległości 50 km od wschodniej granicy Polski. MSZ nie planuje ewakuacji personelu polskiej ambasady w Kijowie. To odpowiedź na groźby Rosji, która zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom oraz zagranicznym dyplomatom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Jak do tych zapowiedzi podchodzi MSZ? O tym już teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Rosyjskie ostrzeżenia traktowane są poważnie, ale nasza ambasada w Kijowie już od lat jest dobrze przygotowana do działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
12: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
11: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne, czy zwłaszcza dyplomatyczne, będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji, niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ.
4: Jak podkreśla rzecznik resortu, jeśli Rosja mimo wszystko zaatakuje placówki dyplomatyczne w Kijowie, udowodni tylko, jak podchodzi do prawa międzynarodowego, humanitarnego i do prawa wojny. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów. Fundusz apeluje o ostrożność, bo mamy gorący okres tuż po rozliczeniach PIT-ów, a część osób nadal czeka na zwrot pieniędzy. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Oszuści wysyłają maile zatytułowane najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów. W fałszywym adresie jest dopisek NFZ, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu.
14: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia, jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem, natomiast jest to oszustwo.
13: W mailu jest też link do formularza, jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. O 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci, alarmuje NASK. To bardzo niepokojące dane dotyczą raportu za zeszły rok. Jak chronić dziecko? Ostrożnie z wrzucaniem zdjęć naszych dzieci do internetu, bo mogą być wykorzystane przez AI, ostrzega Martyna Różycka z NASK.
15: Czyli drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka, szczególnie jeżeli jest dużo, mogą powstać bardzo realistyczne obrazy tego konkretnego dziecka. Chwalmy się, jakie nasze dzieci są mądre, a nie tylko jakie są ładne.
4: Niestety rośnie także liczba przeróbek AI tworzonych przez nieletnich, często tylko po to, by oczernić i ośmieszyć rówieśnika. Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród 26 zawodników znalazł się kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Selekcjoner zaprosił na zgrupowanie także debiutantów. Kto znalazł się w gronie nowicjuszy? O szczegółach Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z.
16: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin, który wybrany został najlepszym napastnikiem zakończonego w niedzielę sezonu PK Ekstraklasy. Szanse od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski. To oznacza, że Jan Urban chce przyjrzeć się młodym, perspektywicznym piłkarzom, bo przed kadrą Liga Narodów, a od przyszłego roku eliminację Mistrzostw Europy.
4: Pierwszy z dwóch meczów towarzyskich z Ukrainą rozegrany zostanie w niedzielę we Wrocławiu. Trzy dni później spotkanie na PGE Narodowym z Nigerią.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
17: Dzień dobry, z nami jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
17: Pytanie numer jeden zaczyna od cytatu. Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu, a uzasadnienie to w ogóle piramidalne kłamstwo. Tak były szef BBN, Sławomir Cenckiewicz, napisał publicznie, zwracając się do prezydenta i oceniając jego decyzję o nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Co tu się wydarzyło?
18: No, żyjemy w wolnym kraju. Każdy ma mieć prawo do wygłaszania własnych opinii. Także pan profesor Cenckiewicz, no i tę opinię wygłosił, a pierwszym prezesem Sądu Najwyższego od jutra będzie pan sędzia Kapiński, bo taką decyzję podjął prezydent Rzeczypospolitej, bo to do prezydenta należy wybór, czy wskazanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Roma locuta causa finita, no, można powiedzieć.
17: Ale taka
18: powołanka
17: od doradcy? Publiczna? Doradcy pana prezydenta?
18: No, nie chcę tego komentować. Ja rozumiem zaangażowanie tutaj profesora Cenckiewicza, który też tak emocjonalny, ponieważ te sprawy jest zaangażowany, ponieważ w tych sprawach też jego kosztowały, mówię o panu profesorze Cenckiewiczu, różne boje, jeżeli chodzi o kwestię Bolka, bo trzeba powiedzieć, że Lech Wałęsa był współpracownikiem, był Bolkiem. Myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast ta sprawa dotycząca pana sędziego Kapińskiego jest zdecydowanie inna. No, trzeba zrozumieć, że czym innym innym są badania, nawet pogłębione badania historyczne, a czym innym są rygory procesu karnego, bo właśnie w ramach rygorów procesu karnego sąd, w którego składzie był wówczas sędzia Kapiński, orzekał na przykład zasada in dubio pro reo w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego, w tym wypadku na korzyść lustrowanego. Ja przypomnę jedną bardzo ważną informację, że ówczesny rzecznik interesu publicznego nie wnosił o stwierdzenie tego, że oświadczenie lustracyjne jest niezgodne z prawdą. On wnosił o umorzenie tego postępowania właśnie z tych powodów. Taka jest moja wiedza. Właśnie z tych powodów, że materiał dowodowy, który wskazywał z dużym prawdopodobieństwem, że taka współpraca miała miejsce, nie mógł być potraktowany kategorycznie, chociażby z uwagi na to, że oryginały tych dokumentów, jak się okazało po 16 latach, były w szafie Kiszczaka. Więc czym innym jest podejście, nazwijmy to publicystyczne, czy nawet pogłębione, którego dokonał pan profesor Cęckiewicz, a czym innym jest proces lustracyjny opierający się o rygory procesu karnego. Myślę, że powrócimy. Dzisiaj też mówił pan Gontarczyk w radiu Wnet, w konkurencyjnej stacji.
17: Który był współautorem książki.
18: Który był współautorem książki i nie formułuje takich zarzutów wobec sędziego. I nie formułuje takich zarzutów wobec sędziego Kapińskiego, bo uczestniczył w procesach lustracyjnych i wie, jak one się odbywały. Ja powiem w ten sposób. Ja należę do Prawa i Sprawiedliwości.
17: Czy profesor będzie doradcą pana prezydenta?
18: Tego nie wiem. To są zawsze decyzje pana prezydenta. To są wybory pana prezydenta. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to nie jest moja decyzja. Ale to nie jest moja decyzja.
17: Były szef BPN publicznie zwraca się do prezydenta per Karolu. No.
18: Ale to, że pan profesor Cęckiewicz i pan prezydent znają się od wielu lat, w wielu sprawach współpracowali.
17: Czy nic nadzwyczajnego się nie stało?
18: Mamy do czynienia z różnicą poglądów, z różnicą opinii co do tej kwestii. Myślę, że warto, żeby przebijała się w tej kwestii prawda. Ja powiem w ten sposób. Ja należę do partii Prawo i Sprawiedliwość. Kiedyś pani mnie o to pytała. I to jest pewien ideał. To znaczy, żeby prawo prowadziło do sprawiedliwości. Natomiast prawo nie zawsze prowadzi do sprawiedliwości, bo procedury są ułomne. Być może ktoś specjalnie stworzył takie procedury, które obowiązywały w 2000 roku, po to, żeby sądzić to w ramach rygoru procesu karnego i z jego obostrzeniami, tak żeby do pewnych rozwiązań nie doszło. I czy to jest wina tych, którzy orzekali w ramach o takie, a nie inne prawo? Ja nie mam takiego przekonania. Uważam, że akurat w tym wypadku, jeszcze raz podkreślam, nie ma wątpliwości, chyba nikt uczciwy, co do kwestii Bolka i co do kwestii Lecha Wałęsy jako współpracownika. Natomiast inną rzeczą jest materiał, który był wtedy dostępny, a więc kserokopie, a nie oryginały, które znajdowały się w szafie Kiszczaka. Nikt na podstawie tamtych materiałów nie dałby.
17: Dwa kolejne pytania już będę musiała zadać w części pozaantenowej, w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę z ustaniami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Dokończymy tę rozmowę, ten wątek, ale będą jeszcze inne, także proszę zostać z nami. Zachęcam.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
17: No to teraz uda mi się, mam nadzieję, zadać pytanie numer dwa, że większość kierownictwa PiS jest wściekła i nie rozumie decyzji Karola Nawrockiego. Zresztą inne zdanie na ten temat jeszcze przed jak ogłoszono tę decyzję pana prezydenta, miał prezes Prawa i Sprawiedliwości właśnie w związku z tym procesem lustracyjnym z 2000 roku. Czy to jest koniec zależności od Nawrockiej?
18: Ale tej zależności nigdy nie było. Pan prezydent został wybrany jako kandydat obywatelski, Prawo i Sprawiedliwość, do którego należy. Przede wszystkim, oczywiście tu była wielka, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to tej kampanii nie udałoby się wygrać. Gdyby nie wielkie wsparcie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla tej kandydatury, to pewnie nie udałoby się wygrać. Ale prezydent Nawrocki od samego początku mówił, że był kandydatem obywatelskim. Ja zapewniam, że wszyscy ci, którzy chcą wbijać klin między prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego a pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego, poniosą porażkę.
17: Ale prezes miał wyraźnie inne zdanie.
18: To, że politycy mają różne zdania, to nie znaczy, że nie będą ze sobą współpracować, to nie znaczy, że nie będą się spotykać, to nie znaczy, że w wielu innych obszarach mają bardzo podobny albo identyczny osąd rzeczywistości, chociażby dramatycznej sytuacji finansów publicznych, kwestii zbrojenia, ochrony zdrowia i wielu innych kwestii, gdzie trzeba tak naprawdę jak najszybciej odsunąć ten rząd od władzy. Więc jeżeli ktoś w tej sytuacji dopatruje, a wiem co mówię, takiej szansy po to do tego, żeby poróżnić prezydenta z panem prezesem, to poniesie porażkę.
17: czyli nic się nie wydarzyło. Podobnie nic się nie wydarzyło, jeśli chodzi o to, co napisał profesor Cęckiewicz. Nic się nie wydarzyło, że prezydent jednak poszedł wbrew oczekiwaniom prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
18: Pani redaktor, spotkamy się za jakiś czas, nie wiem, za miesiąc, za półtora i myślę, że przekona się pani, że dla dobra Polski, dla wspólnego prowadzenia tych najważniejszych spraw w Polsce i pan prezydent, i pan prezes będą mieli też te wspólne płaszczyzny, w których na pewno będą współpracować i ta współpraca będzie tak, jak do tej pory była. To, że różnice się pojawią, to jest naturalne.
17: I pytanie numer trzy, bo do tego wątku jeszcze powrócę, bo tam jest jeszcze kilka kwestii, które należałoby wyjaśnić. Czy pan prezydent zawetuje trzecią już ustawę w sprawie regulacji rynku kryptowalut?
18: Tego nie wiem. Czas jest jeszcze do tego, że pan prezydent podjął tę decyzję. Wiem jedno, że...
17: A kiedy ta decyzja najpóźniej
18: jest
17: może
18: 21 dni chyba w piątek wpłynęła, więc mamy niespełna 3 tygodnie jeszcze na decyzję pana prezydenta. Wiem jedno, że próbowałem jeszcze w Senacie przekonać senatorów do tego, żeby nie szli na ścianę, żeby nie brali Polaków, zakładników w swoim takim szantażu prezydenta, przedstawiając właściwie cały czas tą samą ustawę.
17: No jedna poprawka prezydenta się zachowała.
18: Jedna z 16. Tak. No czy to jest poważne?
17: Czyli rozumiem, że można spodziewać się weta.
18: Tego nie wiem, to znowu jest decyzja pana prezydenta. Wiem jedno, że dzisiaj artykuł chociażby z Rzeczpospolitej pokazuje, że no, mieli szkolić ludzie związani z Zonda Krypto, urzędników państwowych, chyba prokuratorów za czasów tej władzy. I wiem jedno, że śledztwo dotyczące Zondy Krypto zostało umorzone w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Jedno w kwietniu 2024 roku, a drugie w lutym 2025 roku.
17: 3.
18: Tylko za czasu PiSu ludzie nie tracili pieniędzy i to śledztwo dotyczyło innej sprawy.
17: Ale KNF generalnie ostrzegał.
18: Innej sprawy. No to jeżeli KNF ostrzegał, jeżeli było ostrzeżenie w połowie roku, chyba w czerwcu 25 roku, a w lutym polska prokuratura może to śledztwo i nic w tym zakresie nie robi, służbnie. Niech pani zobaczy, szanowni słuchacze.
17: Ale za 3 razy tak się zdarzyło.
18: Panie redaktor, ale przecież możemy rozmawiać uczciwie na temat tej sprawy. Czy za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek stracił złotówkę w związku z BitBayem czy z Zondą Kryptą?
17: No
18: odpowiedź jest prosta.
17: Jeszcze nie zdążył.
18: Nie.
17: Jeszcze nie zdążył.
18: Więc trudno przypisywać winę Prawu i Sprawiedliwości za śledztwa, które słusznie bądź niesłusznie było umorzone w 2019 roku. Ja wiem jedno, że gdyby nie było umorzenia śledztw...
17: Jako okoliczności przyznaje pan, panie ministrze, które
18: jest coś takiego
17: dawały do myślenia, że zaginął bez śladu pierwszy szef tej pierwszej firmy, która była protoplastą Zonda Krypto, czyli BitBaya. Zaginął?
18: Ja wiem,
17: no i co?
18: Ja wiem
17: i to
18: jedno,
17: w ogóle nie dawało do myślenia?
18: Kwestia zaginięcia jest czymś innym od kwestii finansów. Można je wiązać, ale jeszcze raz podkreślę. Te śledztwa dwa, które zostały umorzone za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, powtórzę, w kwietniu 2024 roku i w lutym 2025 roku, to jest odpowiedzialność premiera, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i tych, którzy nadzorują służby. To oni doprowadzili do tego, że Polacy dzisiaj tracą pieniądze. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Co więcej, kolejne śledztwo po tym umorzonym z lutego 2025 roku zostało wszczęte dopiero ponad rok później, czyli 17 kwietnia 2026 roku.
17: Tak.
18: Jak można tak kłamać bezczelnie Polaków, że nie ma się instrumentów, bo nie ma ustawy, w sytuacji, kiedy po drugim wecie, po przegranym drugim wecie przez rząd, to znaczy weto zostało utrzymane przez parlament, nagle okazuje się, że można wszcząć śledztwo, można stosować przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czyli środki były i są. Tylko ten rząd z nich nie korzystał. Więc próba przerzucenia odpowiedzialności na prezydenta i na weta prezydenta jest po prostu bezczelnym kłamstwem. Jeszcze jedna rzecz, panie redaktor. Pani mówiła o tych śledztwach.
17: Mika, prawda?
18: No, ale ona obowiązuje. Ona obowiązuje. Tak naprawdę te przepisy, o których mówimy w ustawie, mają doprecyzować, znaczy jak to ma zadziałać jeszcze w oparciu o różne instytucje, chociażby regulatora polskiego. Ale Mika nie precyzuje działania służb, Mika nie precyzuje działania prokuratury, Mika tego wszystkiego nie precyzuje. Jeszcze jedna rzecz, panie redaktor. 5 grudnia pan premier razem z marszałkiem Sejmu organizują niejawne posiedzenie Sejmu. 5 grudnia zeszłego roku. Mówi o niejawnych powiązaniach, o dramatycznej sytuacji podobno, takiej, która uzasadnia to niejawne posiedzenie. Czy panie redaktor albo nasi słuchacze, czy ci, którzy nas oglądają, słyszeli o jakimkolwiek przedstawieniu zarzutów od tamtego czasu? A mija za chwilę pół roku. Czy były jakieś zatrzymania? Czy były jakieś tymczasowe aresztowania? Czy były europejskie nakazy aresztowania? Już nie mówiąc o wyrokach czy skierowanych aktach oskarżenia.
17: No, na wyrok
18: mamy hucpę 5 grudnia. Mamy hucpę 5 grudnia.
19: wydaje się, że wszystkie służby, prokuratura, cały aparat państwa ścigania powinien ruszyć do boju. I co się stało? Zero. Zupełnie nic. I to jest odpowiedzialność i to pokazuje...
17: Czyli rozumiem, że będzie weto. Rozumiem, że
19: tego,
17: będzie
19: tego,
17: weto.
19: Tego, no,
17: można
19: tego,
17: przewidywać,
19: tego,
17: skoro
19: nie
17: pan
19: wiem.
17: Mówi, że to jest ta sama
19: ale
17: ustawa.
19: Ale jak jedna z pań senator mówiła, że oni to będą kierować i czwarty, i szósty, i ósmy raz. Mhm. No to jest tam jakaś logika?
17: Czyli never end story. Dobrze, wracając do sprawy pana sędziego Zbigniewa.
19: Mogę jeszcze jedną rzecz?
17: Bo pani ale pan poruszył... tutaj się rozwinie na 20 minut i ja już nic nie będę mogła powiedzieć.
19: 15 sekund, panie redaktor. W prawie jest coś takiego, co się nazywa relewantny związek przyczynowo-skutkowy, a więc taki związek, który ma znaczenie. Więc jeżeli pani mówi o tych śledztwach, które były umorzone w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to z tym, że tracą dzisiaj pieniądze Polacy, nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Związek przyczynowo-skutkowy między tym, że Polacy dzisiaj tracą pieniądze, czy stracili pieniądze w zonda krypto, jest w umorzonych postępowaniach za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i nierobieniu nic. I od lutego 25 roku, i od grudnia, kiedy podobno premier mówił, że jest tak dramatycznie źle. Myślę, że to jasno wyjaśnia, najjaśniej pokazuje, z jakim kłamstwem piramidalnym mamy do czynienia po stronie rządu.
17: Prawie 45 sekund.
19: Przepraszam, 3 razy więcej, teraz będę się ograniczał.
17: A czy to pan był pomysłodawcą tej kandydatury, jeśli chodzi o sędziego Zbigniewa Kapińskiego?
19: Pomysłodawcą kandydatury, wszystkich 5 kandydatur, jeżeli chodzi
17: ja wiem,
19: o członków, było
17: zgromadzenie
19: Sądu Najwyższego.
17: Sędziów. Oczywiście, że tak. Tylko czy to pan doradzał, żeby dokonać takiego wyboru?
19: Pan prezydent zawsze podejmuje decyzję osobiście,
17: ja wiem,
19: indywidualnie.
17: Tak. No ale kogoś miał na myśli jednak profesor Cęckiewicz.
19: No to trzeba pana profesora Cęckiewicza spytać.
17: No przecież mieliście kosę jakąś. No przecież to,
19: ale kto miał kosę?
17: No kosę, no mieliście, że granie... Przecież media donosiły, że tak naprawdę to, że Sławomir Cęckiewicz pożegnał się z BBN-em, to tak naprawdę
19: to
17: jest, były...
19: To mówię zupełnie odpowiedzialnie, patrząc
17: na to. To była wasza robota, pana ministra Przydacza. Nie ale to są, się, to są, też zwalczaliście
19: to są,
17: się.
19: Gra interesów. To są cudzysłowie fakty medialne. Ale jaki jest mój interes, żeby profesora Cęckiewicza nie było w BBN-ie? Pan profesor Cęckiewicz z tych powodów, które opisał, złożył rezygnację, dlatego, że mamy do czynienia z państwem bezprawia, czyli wygrał w sądach dwóch instancji, w Wojewódzkim Sądzie i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a mimo to ta bezprawna władza nie chciała dopuścić go do informacji o charakterze niejawnym.
17: A ja bym chciała się dowiedzieć, czy pan jednak doradzał prezydentowi, że akurat ta kandydatura sędziego byłaby najlepsza.
19: Były różne rozmowy, były różne dyskusje na temat wszystkich 5 kandydatów. Pan prezydent zważył te argumenty
17: no, ale jest pan prawnikiem, rozumiem. No to rozumiem, że tutaj jednak postrzegam, że... No
19: nie, oczywiście, tak. Oczywiście, że jestem prawnikiem.
17: No właśnie, no tak. To rozumiem, że pan ma wykształcenie prawnicze i tutaj jakoś tak nasuwa się, że to pan mógłby być tym akurat najbliższym doradcą w tej akurat materii.
19: Ja ceniłem dorobek i cenię dorobek sędziego Kapińskiego jako wybitnego sędziego, karnisty, tak mogę powiedzieć, ale też wśród tych 5 kandydatur byli inni, którzy także, no, za którymi także przemawiało wiele argumentów. I dlatego pan prezydent bardzo długo, że tak powiem, analizował te kandydatury i dlatego podjął tę decyzję, można powiedzieć, no w tych dniach już tuż przed
17: no tak, na ostatnią chwilę niemalże, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego dokonało tego wyboru chyba z tego, co nie, jeśli pan nie myli, w połowie lutego tego roku, czyli rzeczywiście. A czy pan prezydent ma ambicje, żeby zostać przywódcą całej prawicy?
19: Pan prezydent ma ambicje być dobrym prezydentem i ma ambicje, żeby realizować swój plan 21 i ma ambicje, żeby Polska mogła się rozwijać, żeby był krajem bezpiecznym. To są ambicje pana prezydenta, z tego co ja wiem, a w tym zakresie jestem dobrze poinformowany.
17: Profesor Antoni Dudek dla Faktu mówi tak, Nawrocki chce być przywódcą całej prawicy, ale żeby nim być, najpierw musi zepchnąć na margines dotychczasowego przywódcę, czyli Kaczyńskiego. I ten proces właśnie się zaczyna. I stąd ta decyzja, że dokonano takiego, a nie innego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, kiedy pan sędzia również jest tak zwanym neosędzią, zresztą jak cała piątka.
19: Gdyby wsłuchać się w komentarze, pana profesora Dudka
17: w 2018 roku.
19: Z ostatnich 2 lat, a na pewno z ostatniego 1,5 rocza, czyli to, co mówił w czasie kampanii, co mówił przed kampanią, co czasami mówi, to mam takie, to nawet nie jest wrażenie, ale myślę, że statystycznie wypada, że myli się bardzo często, a w tej sprawie na pewno się myli.
17: Czyli pan prezydent chce być tylko prezydentem. Albo aż. No bo rzeczywiście.
19: Tylko
17: no to jest, oczywiście, jest to bardzo
19: państwa?
17: Zaszczytne. Ależ oczywiście, nikt z tym nie polemizuje. A czy sędzia Kapiński będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego przez całą kadencję? Bo przecież teoretycznie powinien przejść w stan spoczynku w wieku 65 lat. To 2 lata. Nie wypominając nikomu wieku generalnie. Ale rozumiem, że jest jeszcze taka furtka, że można tę funkcję sprawować jednak dłużej. Tak, że można...
19: Znaczy, taką... mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed niespełna roku, jak dobrze pamiętam, które uznaje przepisy do
18: dotyczące ograniczenia wieku, czyli podziału, którzy sędziowie w Sądzie Najwyższym mogą orzekać do 70 roku, a nawet z przedłużeniem do 72, a że część sędziów, czyli tych, którzy zostali powołani po 18, tylko do 65 roku, jest po prostu niekonstytucyjne, bo dzieli w sposób niezrozumiały sędziów z uwagi na wiek. To orzeczenie jest. To, że rząd go nie publikuje, nie ma żadnego znaczenia, więc jeżeli spojrzymy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to pan sędzia Kapiński zgodnie z decyzją Trybunału, czy z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, może sprawować swoją kadencję, że nie będzie innych oczywiście przeszkód, przez pełen okres, a więc przez okres 6 lat.
17: No, 28 czerwca, czyli za niewiele ponad miesiąc, zakończy się kadencja kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie wakat po sędzim Andrzeju Zieloneckim. No i jest już kandydat koalicji rządzącej na sędziego Trybunału. Nazywa się profesor Sławomir Patyra. Jest konstytucjonalistą z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. To będzie kandydat, który będzie do przyjęcia dla pana prezydenta Nawrockiego?
18: A to nie jest kwestia, czy będzie kandydat do przyjęcia, bo nie chodziło o kandydatów panu prezydentowi, tylko chodziło o niezachowanie procedur, na przykład niezachowanie konstytucyjnej zasady indywidualizacji kadencji, no, czy ochrony kadencji.
17: Ale tutaj nic takiego nie będzie miało miejsca.
18: Jeżeli ja zakładam, decyzja jest zawsze po stronie pana prezydenta, chociaż przeciwko mnie się toczy śledztwo dotyczące pomocnictwa do, nie wiem, namawiania do nieodebrania ślubowania.
17: A, i dlatego pan teraz nie chce się przyznać, teraz doradzał pan prezydentowi, że...
18: Ale się niczego nie boję.
17: No ja nie wiem, czy ma się boi, czy nie generalnie, tylko jest pan...
18: Niech pani zobaczy na mnie, czy ja wyglądam na człowieka, który się czegokolwiek tutaj boi. No znaczy, jako... to, co oni robią, mówię o tym śledztwie, jest chucpą. Natomiast wracając do wątku zasadniczego, panie redaktor, ja się cieszę, że koalicja rządząca, pan marszałek, nauczyli się nie tylko czytać konstytucję, ale czytać ją ze zrozumieniem. To znaczy, że uruchamiają proces naboru kolejnego sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, zgodnie z tym, jak to bywało, jak powinno być. Więc jeżeli te procedury zostaną zachowane, to w mojej ocenie i nie będzie żadnych innych przeszkód natury formalno-prawnej, ustrojowej, konstytucyjnej, no to dlaczego prezydent ma nie powoływać? Ale nie wiem, czy te procedury zostaną zachowane. Zobaczymy. Na razie dobrze im idzie. I na razie rozumiem, że uczą się na własnych błędach po tym, jak nie powoływali przez kilkanaście miesięcy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To pokazuje, że nawet ta większość potrafi się czasami czegoś nauczyć, ale jaki będzie końcowy rezultat, nie wiem, bo ja za nich nie odpowiadam.
17: Pan prezydent też chyba raczej przekroczył swoje kompetencje.
18: W jakim zakresie?
17: No chyba. No nie ma takiej kompetencji, żeby uznawać, że ci się nadają, ci się nie nadają.
18: A kiedy pan prezydent odmówi? Czy jest jedna wypowiedź pana prezydenta?
17: Dobrze, to
18: mojej skromnej osoby albo któregoś członka kancelarii, że nie przyjmie.
17: Dobrze, czy jest jeszcze jakaś możliwość, że pan prezydent przyjmie ślubowanie od tych czterech sędziów wybranych przez Trybunał? Tak? A od czego to zależy?
18: Od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
17: A, Trybunał już właściwie przesądził sprawę, tak?
18: No tak to jest w polskim ustroju prawnym, że jeżeli jest spór kompetencyjny, a ten spór kompetencyjny wniosek w tym zakresie wniósł prezydent Rzeczypospolitej między marszałkiem Sejmu.
17: Bo Trybunał orzekł, że ślubowanie powinno się odbyć w obecności prezydenta.
18: Nie, jeszcze nie orzekł. Znaczy jest spór, który czeka na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny, bo tylko ten organ w Polsce ma możliwość oceniania zgodności ustaw.
17: Czyli czekamy na to, co powie Trybunał.
18: Oczywiście, jeżeli Trybunał orzekłby, że możliwość była złożenia tego do kolumn, bo w obecności marszałka i notariusza, to będzie to dziwne orzeczenie, no ale pan prezydent szanuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jeżeli Trybunał uzna inaczej, no to uzna inaczej, to też pan prezydent będzie się do tego stosował. Proste reguły, konstytucyjne reguły.
17: Kiedy pan prezydent zaczął wysyłać SMS-y do prezydenta Trumpa w sprawie decyzji o tym, że...
18: Tego nie wiem, nie wiem, czy były SMS-y.
17: Anulowana decyzja o wysłaniu wojsk rotacyjnych amerykańskich do Polski.
18: Czytam w prasie, że tam są SMS-y. Ja mogę powiedzieć jedno.
17: Ktoś jednak takie spiny wypuszczał. No nie sądzę, żeby to tak po prostu było.
18: Czasami, ja nie wiem, czy ktoś spina. Wie pan, ja na przykład czytam czasami o sobie, czy o relacjach w kancelarii takie rzeczy, które nie mają... Mówię panie to zupełnie poważnie. Nie mają nic wspólnego z faktami.
17: Znaczy, ktoś sobie wymyśla,
18: ja nie mówię, że tak, ja tylko mówię o tym, że czasami niestety w mediach tworzy się informacje, żeby coś sprzedać.
17: Dobrze,
18: żeby
17: ale ja pytam o tę konkretną sytuację.
18: Jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację, to odpowiadam. Relacja z Waszyngtonem, administracji pana prezydenta, kancelarii prezydenta, BBN-u jest ciągła, jest bardzo dobra. Relacje między prezydentami są znakomite, o czym napisał
17: ten konkretny
18: pan prezydent.
17: Konkretny przypadek.
18: Ja nie jestem tutaj, pani redaktor, to odpowiem tak. Ja nie jestem
17: jest pan
18: od zdradzania,
17: szefem
18: ale nie jestem
17: kancelarii.
18: Ale to ja chcę dlatego to odpowiedzieć. Ja nie jestem od zdradzania kuchni, tylko po owocach ich poznacie.
19: Jeżeli,
17: jeżeli mamy się dodzwonić do prezydenta Trumpa?
19: Ale pani redaktor, sprawie? Jeszcze raz, ewangelicznie, biblijnie, po owocach ich poznacie. Są ludzie tacy jak premier Tusk, którzy bardziej szanują, czy bardziej pilnują interesy niemieckiego, zastanawiają się, czy może podbierać żołnierzy w cudzysłowie niemieckich, i są liderzy, tacy jak prezydent Nawrocki, którzy mają znakomite relacje z największym naszym sojusznikiem, no czyli ze Stanami Zjednoczonymi, relacja, że po tej można, znakomitej relacji...
17: Że nie można się było dodzwonić do prezydenta,
19: że po tej znakomitej
17: kanclerz
19: relacji,
17: Merz, który krytykował Stany Zjednoczone,
19: kolejnych,
17: jak wygląda ta
19: zapewnienie kolejnych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
17: W Iranie i jednak kanclerz Merz się mógł dodzwonić do pana prezydenta Trumpa. Tutaj słyszymy, że nie było takiej możliwości.
19: Ale jednak choć, rozmawiamy poważnie?
17: Ale czy kancelaria prezydenta starała się o taką rozmowę z panem prezydentem
19: kancelaria,
17: Trumpa?
19: Pan prezydent Nawrocki zadziałał w taki sposób, że
17: optymalny,
19: decyzją,
17: tak?
19: Ale może być bardziej optymalny sposób, rozumiem, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o tym, że z uwagi tylko na to, że Polacy wybrali prezydentem Karola Nawrockiego, że są znakomite relacje, kolejnych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich trafi do Polski. Czy można jeszcze coś więcej zrobić w tej sprawie?
17: Napisał oczywiście pan można prezydent tak, czarno na białym, ale... wyróżniając pana prezydenta Nawrockiego. Ja to wszystko rozumiem. No ale rozumiem, że chce pan powiedzieć, że tak na dobrą sprawę interwencja ze strony pana prezydenta przesądziła o tym, że pan prezydent Trump napisał, że będzie... 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich
19: wysyłał do Polski. O tym, że jest kolejnych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, przesądził mądry wybór Polaków, którzy wybrali Karola Nawrockiego, znakomite relacje z Waszyngtonem i z prezydentem Trumpem, a napisał to sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak jak powiedział, dziękuję za uwagę w tej kwestii.
17: A czy może pan powiedzieć, chociaż to będzie dodatkowe 5 tysięcy, oprócz tych 10, które mamy, czy to jednak będzie w ramach rotacji, że to miały przyjechać 4 tysiące, zostały cofnięte i zamiast tych 4 przyjedzie 5?
19: Prezydent Trump napisał kolejne 5 tysięcy. No ja to wiążę z tym ubytkiem, znaczy z tą zmianą, która ma się dokonać w Niemczech. I wracając, nie
17: aha,
19: znam
17: czyli
19: tej...
17: pan podejrzewa, że jednak, oczywiście nie przesądzając o niczym, podejrzewa pan, że jednak to będą żołnierze, którzy przyjadą do nas z Niemiec, tak?
19: Znaczy nie z Niemiec, ja mówię o tym, że w ramach pewnego,
17: tylko,
19: pewnego
17: tam
19: pakietu,
17: jest
19: który
17: baza,
19: znajduje,
17: tam
19: się, znajduje się w
17: rodziny,
19: Europie.
17: Właściwie takie całe miasteczko, można powiedzieć, tak?
19: Ale u to nas jest nasze zmartwienie?
17: Nie mówię, że to jest nasze zmartwienie. Mówię po prostu, że jest inna sytuacja.
19: No to ja się dziwię, dlaczego rząd nie buduje takiej infrastruktury, która przyjęłaby nie tylko 5 tysięcy, ale być może więcej żołnierzy amerykańskich.
17: Myślę,
19: że to
17: zaskoczy.
19: Jest w naszym interesie.
17: Wczoraj na pana miejscu siedział tutaj wiceszef MON, Paweł Zelewski, który wiadomo, że był ostatnio w Pentagonie, razem ze swoim kolegą Cezarem Tomczykiem, i ujawnił, że podczas tych rozmów w Pentagonie zaproponował z upoważnienia szefa MON rozpoczęcie negocjacji w sprawie stałego modelu stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. I że Stany Zjednoczone są gotowe na podjęcie takich negocjacji.
19: To
17: że strona amerykańska się zgodziła. Czy pan coś wiedział na ten temat? Czy Pałac Prezydencki coś wiedział na ten
19: to
17: temat?
19: Bardzo dobrze. Przede wszystkim

0: Rozpoczęcie rozmów na temat stałej obecności amerykańskiej w Polsce. Byłby to krok milowy. Ta propozycja została przyjęta w ten sposób, że strona amerykańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów w tej sprawie i do tej pory takiej zgody nie było. Koniec.
1: No dobrze, jeżeli jest tak, jak opisuje to pan minister Zalewski, za zgodą, jak rozumiem, pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to dobrze, bo to idzie w kierunku wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Czy tak jest? Nie rozmawiałem ani z panem ministrem, ani z wiceministrem, ale to jest działanie, które bez względu na to, jak w wielu obszarach się różnimy, tutaj pan prezydent ma takie samo zdanie. Obecność jak najszersza i stała żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski to jest polepszenie polskiego bezpieczeństwa. Natomiast wracając do kanclerza Merca, pani mówiła, że co dzwonił.
0: No sam się tym pochwalił, że miał się dodzwonić jednak do prezydenta Trumpa.
1: A co z tego wynikło, że ci żołnierze jednak chyba wyjeżdżają tam z tych Niemiec, nie?
0: Nie, na jaki temat rozmawiali, trudno mi powiedzieć.
1: No ja tylko mówię po faktach. Po faktach i owocach.
0: Aha, czyli rozumiem, że Merc się dodzwonił, ale nie wskórał, a nasz prezydent Nawrocki się nie dodzwonił, ale wysłał SMS-y i proszę bardzo, jest efekt jaki jest. Dodatkowo, znaczy 5000 żołnierzy amerykańskich jednak przyjedzie do Polski.
1: Ja proponuję, to bardzo ciekawa interpretacja, panie redaktorze, no ja proponuję słuchaczom jednak spojrzeć tak. Ktoś mówi, że się dodzwonił i żołnierze wyjeżdżają z Niemiec, a ktoś nie komunikuje, w jaki sposób działa, tylko mamy efekt, w którym
0: prezydent dokładnie to samo, co pan.
1: Dzięki prezydentowi Nawrockiemu i naszej relacji 5000 żołnierzy amerykańskich kolejnych będzie w Polsce.
0: Niesamowite. Jeszcze,
1: może nazwaliśmy to tak samo, tylko innymi słowami. No ja tylko chciałem powiedzieć, jak
0: rozumiem, że pan to musiał powiedzieć po swojemu. No okej, niech będzie. Minister Zalewski przekazał też, że polska propozycja obejmuje budowę bazy, która mogłaby funkcjonować jak takie małe miasteczko dla żołnierzy i ich rodzin. Czyli może nie taki Ramstein, jak jest w Niemczech, bo tam jest 35 tysięcy żołnierzy, z tego co pamiętam. Ale tutaj na przykład razem z rodzinami to mogłoby być kilka tysięcy żołnierzy. Razem z rodzinami.
1: Każdy dodatkowy żołnierz amerykański na terenie Polski, jeżeli to będzie, tym bardziej, jeżeli miałaby to być obecność stała, to jest wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa.
0: Tylko to może oznaczać, że tych żołnierzy będzie mniej, za to będą tutaj na stałe.
1: No, czasami trzeba ważyć różne, że tak powiem, argumenty, czy ma być to obecność stała z mniejszą ilością żołnierzy US Army, czy to ma być obecność taka rotacyjna, ale bez tego całego zaplecza. To jest kwestia do rozważenia między BBN-em, Ministerstwem Obrony Narodowej. Ja wiem jedno, róbmy wszystko ze wszystkich stron, najlepiej wspólnie, żeby żołnierzy było jak najwięcej. Natomiast jak patrzę na wypowiedzi premiera Tuska i niektórych polityków tego rządu, no to robią wszystko, żeby tych żołnierzy nie było.
0: No teraz widzimy, że jednak robią wszystko, żeby jednak...
1: Ale to rozumiem resort Ministerstwa Obrony Narodowej. No, ale
0: to co, resort działa sobie po prostu samopas generalnie bez konsultacji z premierem, no bez przesady.
1: Podam przykład.
0: Tak, jaki?
1: Premier, wicepremier odpowiedzialny za Ministerstwo Obrony Narodowej składa w istocie ustawę prezydencką, kopiując ją, tylko zmieniając delikatnie, no, w 95%, a premier Tusk mówi, że to nie będzie procedowane. No to jeżeli pani mówi,
0: ale
1: że się dogadują...
0: Ale pan mówi?
1: No o sejfie 0%.
0: A, o sejfie.
1: No to tak się dogadują?
0: No, mają inne zdanie w tej sprawie.
1: No,
0: jak mówią.
1: No właśnie. Inne.
0: Czyli pan jednak tutaj powątpiewa, że Kosiniak robi swoje, a w pewnej chwili się może okazać, że to jest nieaktualne, jak rozumiem.
1: Znaczy nie, ja bym chciał, żeby to
0: jest
1: było...
0: z depeszy, bo to ma
1: ja
0: pan,
1: bym chciał,
0: pan
1: żeby
0: też wiedział.
1: To było aktualne, bo to jest to bez względu na to, jakie
0: że była depesza, którą ambasador Rose wysłał po tym, co się tutaj wydarzyło i po tym, że ktoś tutaj do mnie dzwoni właśnie. Nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ prowadzę rozmowę w studiu. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam również.
0: Tak jest. Ambasador Rose opisywał tą całą sytuację, no bo jednak przyzna pan, że zostaliśmy przez Amerykanów potraktowani trochę, tak mówiąc, najbardziej delikatnie, no nieładnie. Był totalny chaos komunikacyjny. Nasz rząd dowiedział się chyba o wszystkim tak na dobrą sprawę z prasy amerykańskiej, więc nie wiem, jak to tam Pałac Prezydencki się o tym dowiedział, że jednak wstrzymana jest ta rotacja. No w każdym razie po tym wszystkim ambasador Rose opisał tę całą sytuację, co tutaj się wydarzyło i też sugerował, że może jednak byłoby dobrze, żeby zmienić tę naszą obecność amerykańską, właśnie może zmniejszyć jednak na rzecz stałej obecności.
1: Nie wiem, trzeba dyskutować. Do tego jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako taki wyspecjalizowany organ czy część administracji prezydenckiej. Są bezpośrednie relacje pana prezydenta, jest Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest temat, myślę, że jest otwarty. Wiem jedno, im więcej Amerykanów, im jakby szersza ich obecność, czy to poprzez stałą obecność, czy poprzez obecność rotacyjną, to dobrze dla polskiego bezpieczeństwa. Ja bym nie był chyba jednak w stosunkach międzynarodowych taki wrażliwy, bo polityka międzynarodowa to nie jest kwestia miłości czy sympatii.
0: Ale co pan ma na myśli wrażliwy?
1: Bo pani redaktor opisała to, Amerykanie nas potraktowali w taki inny,

0: Po prostu nie wiem, kto, jak Amerykanie traktują partnera w postaci polskiego rządu. Ja wiem, jak traktują prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego. Bardzo poważnie, o czym świadczy wpis prezydenta Trumpa.
1: No ale pan mówi, że nie pochodzi do tego śmiertelnie poważnie.
0: Żeby się nie znaczy polityka nie obrażać. To nie jest kwestia emocji, miłości czy obrażania.
1: Ale ile razy mówiliście o tym, że na przykład Donald Trump zachowuje się...
0: To jest kwestia dowożenia tematów i skuteczności.
1: Ile razy, że nie Donald Trump, tylko ile razy mówiliście, że premier polskiego rządu Donald Tusk zachowuje się niewłaściwie wobec Donalda Trumpa, no. Że sobie dowcipkuje na przykład, tak? Też uważaliście.
0: Zna pani wypowiedzi, w których prezydent Trump dowcipkowałby, nie wiem, z Polski? Bo ja nie znam takich wypowiedzi. A znam niestety wypowiedzi skandaliczne, jeszcze zanim prezydentem był Donald Trump.
1: Mam wrażenie, skandaliczne, że jesteście w stanie wytłumaczyć każde działanie strony amerykańskiej na rzecz strony amerykańskiej.
0: Czy zna pani jedną wypowiedź prezydenta?
1: U nas to będzie po prostu, że
0: panie redaktor, przecież rozmawiamy uczciwie. Czy potrafi podać pani jedną wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc tego, kto tam podejmuje decyzję, czyli Donalda Trumpa, która jest przeciwko Polsce, która jest przeciwko polskiemu prezydentowi, która jest przeciwko budowaniu relacji polsko-amerykańskich. Ja takiej wypowiedzi nie znam, bo takiej wypowiedzi nie ma. Natomiast znam wypowiedzi polskiego premiera, które podważają lojalność Amerykanów, które wątpią w obecność amerykańską czy w zaangażowanie amerykańskie. Znam takie działania, nie tylko wypowiedzi polityków z tej sfery liberalno-lewicowej w Europie, którzy chcą wypchnąć Amerykanów, chociaż sami nie są gotowi do obrony przed Rosją. Znam takie wypowiedzi, znam takie działania. Taka jest różnica.
1: Jeszcze jest jedna rzecz. Otóż drugi z wiceministrów, który był w Stanach Zjednoczonych, również w Pentagonie, z kolei w TVN24 poinformował, że po wizycie polskiej delegacji w USA uzyskano wstępną zgodę Departamentu Stanu na produkcję rakiet do systemów Patriot w polskim przemyśle zbrojeniowym. Pałac Prezydencki coś o tym wiedział?
0: Jak mówię, to
1: czy
0: jest...
1: dowiadujecie się o tym z telewizora?
0: To jest zakres relacji między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli pani chce rozmawiać bardzo tak szczegółowo.
1: Co pan Grodecki, kwestii, rozumiem, tak?
0: To jest szef Bezpieczeństwa Narodowego. Dobrze. Ja mam trochę inne zadania. A to jest bardzo dobry szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Lepszy niż Stackiewicz?
0: To czas pokaże. No, na razie mówimy o tym pierwszym okresie, a żeby była jasność. Pan Sławomir Cenckiewicz był naprawdę bardzo dobrym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: I dlatego musiał odejść.
0: Nie, dlatego, że obecna władza w sposób bezczelny, bezprawny pozbawiała go możliwości dostępu do informacji niejawnych i o tym powiedział Sławomir Cenckiewicz.
1: Są nowe ustalenia w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu mamy pana prezydenta, że sprawca mógł śledzić służby. Czy pana zdaniem za tymi fałszywymi zawiadomieniami mogą stać obce służby?
0: Nie wiem tego. Kto stoi za fałszywymi alarmami? Najpierw do części dziennikarzy Republiki, a na koniec do mieszkania rodziny pana prezydenta. Chciałbym się dowiedzieć i myślę, że wszyscy możemy żądać takiej odpowiedzi od służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a szerzej od premiera i polskiego rządu. Wszyscy powinniśmy już dawno to wiedzieć. Jeżeli nie wiemy, to znaczy, że w tym zakresie państwo nie działa. Bo najpierw zlekceważyli te sygnały, które płynęły z tych fałszywych alarmów do dziennikarzy. To było kilka albo więcej takich alarmów. Śmieszkowali sobie, kpili, aż doszło do sytuacji, w której do rodziny, czy do rodzinnego domu prezydenta wchodzą strażacy. I to nie jest wina strażaków. To nie jest wina mundurowych,
1: czyli
0: tylko to jest wina braku koordynacji.
1: Ale czy pana zdaniem w takim razie ktoś...
0: Pokpienia tematu wcześniej i braku nadzoru nad służbami i braku systemu.
1: Czy pana zdaniem to jest jakaś skoordynowana akcja, czy na przykład ktoś testował, jak daleko może się posunąć?
0: Znaczy, nie można takiego scenariusza wykluczyć. Natomiast tę wiedzę powinien mieć minister spraw wewnętrznych i koordynator, czyli pan Kierwiński, koordynator służb specjalnych, a na koniec premier. I ta wiedza powinna być dostępna również panu prezydentowi i jego administracji. No my dzisiaj nic nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło, dlaczego, czy to jest skoordynowana akcja, czy to są obce służby, czy to jest, nie wiem, czy to są prowokacje. My nic nie wiemy. Za naszą granicą toczy się wojna. A my od ministrów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, nie wiemy nic. Dopiero wtedy, kiedy dotyczy to bezpośrednio już najbliższego otoczenia pana prezydenta, oni zaczynają coś robić. Gdzie byli wszystkie te dni wcześniej, kiedy były te alarmy fałszywe? Gdzie oni wszyscy byli? A premier w sposób tchórzliwy i cyniczny próbuje zasłaniać się strażakami i mundurem służb. Mundurem służb.
1: Ale w tym miejscu?
0: No, Ja popełniłem.
1: A to strażacy nie powinni tam wchodzić do tego mieszkania?
0: Panie redaktor, poważny bardzo temat.
1: Skoro
0: ja popełniłem taki wpis, ja zrobiłem taki wpis w nocy, wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, ja wiedziałem trochę wcześniej, że ta informacja była medialna, o tym, że mamy do czynienia z sytuacją wyłamania tych drzwi w domu.
1: Ale to też nie wyłamano, tylko zdemontowano zamek.
0: Panie redaktor, no mówimy o wejściu do osoby najbliższej pana prezydenta rodzinnego domu, który jest wykazywany w oświadczeniu majątkowym. Mamy taką sytuację.
1: No,
0: mamy taką sytuację. I mówię o tym.
1: Wyłamanie się. Wyłamanie drzwi, a jednak zdemontowanie
0: zamek. Panie redaktor, i mówię o tym, że nie możemy czuć się bezpieczni i że wystawiona została na szwank powaga państwa polskiego. Na co premier, odnosząc się do mnie, mówi, nie używając moich słów, że się skompromitowałem. Czy skompromitowali się ci, którzy nadzorują służby? Bo oni nie robili, jeszcze raz podkreślam, nic wtedy, kiedy były te fałszywe alarmy, aż do momentu, kiedy dotyczyło to już bezpośredniego otoczenia pana prezydenta. I premier mówi, zasłania się, nie po raz pierwszy, staje za mundurem, nigdy nie atakuję, ani ja, ani nikt z otoczenia prezydenta nie atakuje służb, bo oni wykonują swoje obowiązki. Pytanie, jak są zadaniowani, jak są nadzorowani, czy jest system, czy jest kontrola, czy jest przepływ informacji między służbami. To są zasadne pytania. I takie bezczelne, tchórzliwe krycie się przez premiera za mundurem strażaków jest po prostu niedopuszczalne. To jest manipulacja.
1: Ta służba cieszy się największym zaufaniem.
0: No dlatego ja byłem, ja byłem wojewodą i wiem, jak strażacy są potrzebni państwu polskiemu.
1: I w tej sytuacji nie mogli zachować...
0: Jak w ogóle służby mundurowe są.
1: W tej sytuacji nie mogli zachować inaczej.
0: Ale dlaczego nie było tej informacji? Gdzie są inne służby? Gdzie jest koordynacja między tymi służbami? I gdzie wreszcie był nadzór nad tymi służbami wtedy, kiedy te alarmy były już od kilku dni? Dlaczego sobie kpili z tego?
1: Czyli pana zdaniem reakcja jest spóźniona. Jeszcze jedną.
0: No ale można inaczej to ocenić, panie redaktor. No obiektywnie. W sytuacji, kiedy dotyczy to osób publicznych i tylko dlatego, że to są dziennikarze, którzy krytykują rząd, to w sumie rząd nic z tym nie robi. Jest wszystko okej. Okay. No nie jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay. I to nie jest wina funkcjonariuszy tej czy innej służby. To jest wina tych, którzy ich nadzorują, ich politycznych decyzji, braku systemu i demontażu polskich służb.
1: Jest jedna rzecz. Jest najnowszy sondaż, z którego wynika, że 50,7% badanych uważa, że Polska nie potrzebuje nowej konstytucji. 41,5% uważa, że może tak. No to może trzeba zrezygnować.
0: Ale przecież ta dyskusja dopiero się rozpoczyna. My jesteśmy na początku tej drogi. Pan prezydent zakreślił czas dla tworzenia tej nowej konstytucji, propozycji nowej konstytucji do roku 2030, czyli do następnych wyborów prezydenckich, tak żeby Polacy, i oby tak się stało, mieli możliwość wyboru prezydenta już w innych realiach ustrojowych. A być może w ogóle bez powszechnego wyboru, tego pan prezydent nie przesądził. Pan prezydent mówi tylko o poukładaniu spraw, w szczególności jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. Jeżeli rozpoczynamy dyskusję, jest ponad 40%, którzy mówią, że trzeba zmiany, to jest znakomity wynik, jeżeli chodzi o start. Znakomity wynik.
1: Niektórzy podejrzewają, patrząc na to, kogo pan prezydent powołał do tej rady, która miałaby napisać ten nowy projekt konstytucji, że właściwie można spodziewać się takich zapisów, być może jak bezwzględny zakaz aborcji.
0: Ale to przywołam. Jest akurat na przykład pan marszałek Zych, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek polskiego Sejmu, senior, już można powiedzieć. Jest pani Piwnik, która była w czasie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
1: Zdeklarowany
0: jest
1: w tych poglądach.
0: Jest pan marszałek Marek Jurek.
1: No właśnie.
0: To są różne osoby o różnej wrażliwości, różnym światopoglądzie. Chyba właśnie o to chodzi, żeby pisać konstytucję w ramach pewnego szerokiego konsensusu.
1: Bardziej jest konserwatywnie.
0: No podaję panią sędzię Piwnik, która była minister sprawiedliwości w czasie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
1: Ale tak, to jest Ryszard Legutko.
0: Ale jest na przykład były prezydent Krakowa, na pewno lepszy niż także były prezydent Krakowa Miszalski. Mam tu na myśli pana profesora Jacka Majchrowskiego, człowiek lewicy.
1: No tak. Nie wycofał się, rozumiem, tak?
0: Nie wiem, dlaczego państwo oczekujecie, czy pani redaktor oczekuje, że ktoś się wreszcie wycofa.
1: Ja
0: w ogóle dziękuję wszystkim tym osobom, za którym idzie wiedza, doświadczenie, autorytet, że są w tym korpusie, a będą kolejne, już niebawem będą kolejne kroki, czyli ekspercka. Zresztą są już zgłoszenia z partii politycznych, bo przecież musi być także ten komponent, polityczny. Z Konfederacji jest pan poseł Wawer i pan poseł Wippler. z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale oni się zgłosili na ochotnika?
0: Znaczy nie, to kluby wskazywały. Ja w imieniu pana prezydenta jeszcze przed 3 maja wystosowałem takie pismo do wszystkich klubów tak? I kół poselskich.
1: I póki co Konfederacja odpowiedziała pozytywnie?
0: Odpowiedziała Konfederacja, odpowiedział pan Sachajko w imieniu swojego koła, mam tu na myśli pana Kukiza, pana posła Kukiza, odpowiedział Prawo i Sprawiedliwość, tutaj jest pan profesor Czarnek i pan europoseł Tobiasz Bocheński. Każdy może wskazać, także Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, także Lewica.
1: A kluby koalicji rządzącej już wystosowały swoich...
0: Nie mam, jest otwarte.
1: Przedstawicieli nie.
0: Jest tak? Otwarte. To zaproszenie jest otwarte. No, można czekać czasami miesiąc, czasami dłużej.
1: Pytanie od słuchaczy. Czy Andrzej Duda mógłby zostać prezydentem Krakowa?
0: Ja miałem dzisiaj taką sposobność rozmawiania z panem prezydentem, bo wychodziłem...
1: Na Wrockim czy Dudą
0: byłem? Panem prezydentem, tym razem Dudą, bo rano akurat zupełny przypadek, bo akurat spotkaliśmy się w tym hotelu, w którym ja mieszkam, wykonując swoje obowiązki. Rozmawialiśmy około pół godziny, rozmawialiśmy o Krakowie. No i z tego, co zrozumiałem pana prezydenta, no to takiej możliwości...
1: Nie ma.
0: Znaczy taką możliwość startu wyklucza. Ale to też oczywiście trzeba spytać pana prezydenta, ale no dzisiaj z panem prezydentem, mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie, no bo to nie była jakaś akurat informacja, jakaś ściśle tajna.
1: Czy prezydent Nawrocki od teraz...
0: Interesuje się oczywiście jako krakowianin tym, co się dzieje w Krakowie, co się dzieje w Polsce, jako były prezydent Polski. 2 kadencji, to się też nieczęsto w Polsce zdarzało przecież. Chyba tylko 2 prezydentów tak, mieliśmy.
1: Tak, Kwaśniewski i Duda. Czy prezydent Nawrocki od teraz czuje się 100% bezpiecznie po tym, jak Belwederu strzegą heroicznie patrole Ruchu Obrony Granic?
0: No to takie pytanie, że tak powiem, trochę ironiczne, jak rozumiem,
1: tak, sarkastyczne, tak.
0: A niepotrzebne, bo jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa pana prezydenta, to jest to sprawa śmiertelnie poważna i myślę, że nasze doświadczenia historyczne, chociażby z roku 2010, powodują, że o kwestiach bezpieczeństwa głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej, ale także tych najważniejszych osób w państwie powinniśmy nie śmieszkować, tylko nimi się naprawdę zająć.
1: Proszę, w Belwederze pan prezydent, z tego co pamiętam, nie mieszka. Na co dzień jest tutaj w Pałacu Namiestnikowskich.
0: Bywa również w Belwederze przy różnego rodzaju
1: uroczystościach. Tak, jak było ostatnio na przykład. Tak, ale to rozumiem, że Belweder jest traktowany tutaj raczej właśnie jakieś takie miejsce, gdzie przyjmuje się zagranicznych gości.
0: Na przykład
1: tak.
0: Kwestii ambasadorów i tak dalej.
1: No tak, rozumiem. Kolejne pytanie. Czy pan prezydent zawetuje ustawę przyznającą jakiekolwiek dopłaty do składek choćby najzdolniejszych artystów?
0: Nie wiem tego. Ta ustawa na pewno będzie, jak każda inna, przeanalizowana na wskroś i prezydent podejmie decyzję w tej sprawie.
1: To tutaj pewnie też spotkam się z taką samą odpowiedzią. Czy prezydent podpisze ustawę Lex Szarlatan? To taki projekt, który miałby przygotować się do walki z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. No miałby chronić pacjentów przed takimi osobami, które nie mają wykształcenia medycznego, nie mają odpowiednich kompetencji, a oferują niesprawdzone i często po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia terapię jako alternatywę
0: dla leczenia konwencjonalnego. Taką zasadę i tak jestem mówiony z panem prezydentem, że...
1: Nie wychodzę przed orkiestrę. Rozumiem.
0: Jestem tylko szefem kancelarii.
1: Tak, jestem skromnym pracownikiem winnicy pańskiej. Tak.
0: O, się cieszę, że pani to zapamiętała. Natomiast oczywiście są takie rozwiązania.
1: Skoro pan mówił o po owocach ich poznacie, to rozumiem, że często lubi się pan odwoływać akurat do takiej symboliki biblijnej.
0: Biblijnej, ewangelicznej. Myślę, że to jest coś, na czym zbudowana jest, czy jeden z elementów, na którym my budujemy i powinniśmy budować naszą cywilizację. Cywilizację Zachodu, oprócz prawa rzymskiego, filozofii greckiej, tak. Chrześcijaństwo jako pewien system wartości jest fundamentem cywilizacji Zachodu, do której my jako Polska, jako Polacy należymy przynajmniej od 1000 lat. Więc tak. Uważam, że trzeba się
1: Przez Polski się odbył, tak.
0: Do tego
1: to
0: odwoływać.
1: Był dla nas jednak taki bardzo wielki krok milowy.
0: Taki mam pogląd w tej sprawie. Więc oczywiście są rozwiązania, ale wracając już tak do tych pytań, taki o kwestie bieżące. Oczywiście, że jeżeli mamy sytuację, w której są wykonywane różnego rodzaju quasi zabiegi, czy quasi porady medyczne, no to nie powinno tego, nie ma na to miejsca. No to chyba wszyscy się na to co do tego zgadzamy. Ja przypomnę, bo to czasami są te pytania o te weta, prawda, pan prezydent podpisał, nie podpisał. No pan prezydent podpisał już 200 ustaw. Tylko o nich się nie mówi, a mówi się na przykład o trzecim wecie w sprawie kryptoaktywów, które dotyczy de facto tej samej ustawy. No to jest to przekłamanie. Znaczy próbować pokazać pana prezydenta jako tego, który przeszkadza, nie podpisuje, ale w międzyczasie, broń Boże, nie mówić o tym, że podpisał 200 ustaw.
1: To pan mówi, przecież.
0: Przypomniał mi się, panie redaktor, bo to też ciekawe wystąpienie pana marszałka Czerzastego, który nagrał ostatnio taki filmik, gdzieś tam mówi, że prezydent jest nieskuteczny i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam, że tu mówi człowiek, który dostał tam 20 parę tysięcy głosów i, no i nawet z jedynki nie potrafił, że tak powiem, być pierwszy na tej liście. Ale poruszył jedną kwestię, która mnie bardzo mocno dotknęła, bo to pokazuje, jaką manipulacją posługują się dzisiaj rządzący, w tym druga osoba w państwie, jaką jest marszałek Czarzasty. Wspomniał o zawetowaniu przez pana prezydenta ustawy, tak zwanej ustawy Lex Kamilek. Tylko zapomniał dodać, że o to, żeby nie podpisywać tej ustawy, prosiła rzeczniczka praw dziecka i uwaga, fundacja imienia Kamilka, która mówiła, że jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę i wejdą te złe, fatalne rozwiązania, które proponowała koalicja rządząca, w tym pan marszałek, to oni nawet sądownie będą dochodzić tego, żeby nie posługiwać się wobec tak zmienionej ustawy nazwą Lex Kamilek. Dlaczego mówię o tym przykładzie? Bo to pokazuje skalę manipulacji, takiej naprawdę najniższych lotów, której dokonuje marszałek Sejmu. Możemy się kłócić, możemy się spierać, możemy się nie zgadzać. Natomiast akurat ta ustawa i weto w przypadku tej ustawy było w ochronie polskich dzieci. A marszałek Sejmu, wcześniej jeszcze minister sprawiedliwości, jego wiceministrowie rozkręcili wokół tego akcję kłamstwa i manipulacji. Wbrew dzieciom, wbrew rzecznikowi praw dziecka i wbrew fundacji, która na kanwie tej tragicznej sprawy Kamilka została powołana. Jak to nazwać? Pozostawię to naszym słuchaczom.
1: Dziękuję za rozmowę. Ja tylko ze swojej strony...
0: A mogę jeszcze jedną rzecz?
1: A ja mogę.
0: Bo jest Dzień Matki.
1: Ja też właśnie chciałam złożyć się wszystkim mamom serdeczne życzenia, bo bez was nie byłoby nas w ogóle. I... No, tak.
0: To ja wszystkim mamom.
1: Najpiękniejsze święto.
0: Wszystkim mamom, mojej mamie, ale także wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia, żebyśmy mieli dla was czas, my, córki, synowie, dzieci.
1: Jak najwięcej czasu.
0: Jak najwięcej, bo bez was nas by nie było. Wychowywałyście nas, chroniłyście nas, czasami nawet teraz nas chronią nasze mamy.
1: Zawsze się martwią,
0: nawet jak mamy 30, 40 czy 50 lat. No a za te mamy, które już odeszły, to żeby pozostały w naszej pamięci, w naszej takiej pamięci dla tych, którzy wierzą też modlitewnej, bo czasami przecież są, jest takie przypadki, że już tych mam między nami nie ma. I na koniec, żebyśmy myśleli też o tej naszej matce, która jest dla nas wspólna, czyli o ojczyźnie.
1: To ja też pozwolę sobie na chwilę prywatę. Pozdrawiam cię, mamo, serdecznie. Ale dzisiaj rozmawiałyśmy nie raz i nie dwa, także żeby nie było. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam. Zbigniew Wogucki był z nami, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w polityków i media. Warszawska prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o aresztowanie podejrzanych osób. Zatrzymania mają związek z rzekomymi zagrożeniami w domu Jarosława Kaczyńskiego oraz w siedzibie jednej z prawicowych telewizji. Sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu jednego ze sprawców. Z ustaleń dziennikarzy TVN24 wynika również, że policja wytypowała już osoby odpowiedzialne za ostatni fałszywy alarm w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W poszukiwania sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta włączono Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dowiedzieli się autorzy podcastu w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Aby ukryć swoją tożsamość, sprawcy wykorzystali technikę pod nazwą Onion Routing, co oznacza dokładnie trasowanie cebulowe. Jako pierwsza napisała o tym Rzeczpospolita. Ze szczegółami teraz Mariusz Gierszewski.
5: Do namierzenia sprawców rząd postawił na baczność wszystkie praktycznie służby. Od ABW przez pion operacyjny Służby Ochrony Państwa po nasze cyberwojsko. Sprawcy fałszywego alarmu dobrze się ukryli w internecie, wykorzystując specjalną technikę do ukrycia swojej tożsamości. Nasze służby liczą jednak na to, że znacznie słabiej ukryli się w realu. Kiedy pierwszy SMS nie odniósł skutku, po 15 minutach został wysłany kolejny. To może oznaczać, że ktoś przyglądał się akcji strażaków i policjantów na miejscu. Sprawdzane więc są zapisy z kamer, logowania telefonów, przepytywanie sąsiedzi, czy nie widzieli kogoś obcego.
4: W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Premier przedłużył stopnie alarmowe w Polsce do końca sierpnia. W całym kraju nadal obowiązuje podwyższona czujność służb i administracji, także w internecie. Przedłużono też stan alarmowy dla polskiej infrastruktury energetycznej, a na części linii kolejowych nadal obowiązuje wyższy alert wprowadzony po aktach sabotażu na kolei. USA mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie. Szczegóły tych planów i termin ich realizacji nie są znane, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z USA. O planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformował w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Jak informuje portal, decyzja ta jest elementem zabiegów Donalda Trumpa o ograniczenie roli, jaką USA odgrywają w sojuszu, który prezydent wielokrotnie krytykował jako bezużyteczny dla Waszyngtonu. Rozmówcy portalu wyjaśniają, że na razie nie wiadomo, jaki charakter ma mieć wycofanie amerykańskiego sprzętu, ani w jakim horyzoncie czasowym. Jednak Waszyngton zapewnił, że nie planuje zmian w programie odstraszania nuklearnego. Islandia rozważa wejście do Unii Europejskiej po serii gróźb Donalda Trumpa pod adresem Grenlandii. Wyspa nie ma armii i liczyła na gwarancję bezpieczeństwa ze strony USA. Te jednak stopniały po nieobliczalnych decyzjach amerykańskiego prezydenta. W marcu Islandia i Unia podpisały już umowę o partnerstwie obronnym. Teraz Islandczycy szykują się do sierpniowego referendum w sprawie akcesji do wspólnoty europejskiej. Wcześniej kością niezgody był sektor rybołówstwa, ale teraz czas na kompromis, informuje New York Times. Biały Dom tymczasem zapewnia, że Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu w Waszyngtonie i wszystko wyszło idealnie. Prawdopodobnie nie uciszy to pytań dotyczących jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Niemal 80-letni prezydent zapewnia, że jest w wyjątkowej formie, nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących wyników badań. Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa w roli komisarza. Decyzją premiera Stanisław Kracik pokieruje pracami urzędu do przedterminowych wyborów. To po tym, jak w niedzielnym referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. Jakie są pierwsze decyzje nowo powołanego komisarza Krakowa? O tym nasz reporter Przemek Taranek.
6: Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców i będzie pracował z zespołem Aleksandra Miszalskiego, dyrektorką magistratu i sekretarzem urzędu. Obiecał, że te 3 miesiące do wyborów to nie będzie czas stagnacji.
7: Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie. Od niego bardzo dużo zależy podyskutować.
6: Szczegółów jednak nie chciał ujawnić. Kategorycznie wykluczył też start w wyborach na prezydenta. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: W wyniku przegranego referendum Stanisław Kracik także straci fotel wiceprezydenta. W przeszłości był wojewodą małopolskim i wieloletnim burmistrzem Niepołomic. Wiceminister energii Marian Zmarzły po dyscyplinującej rozmowie z szefem wie, że popełnił błąd, mówi gość Radia Z Miłosz Motyka. Chodzi o incydent z początku maja, jak informowały media. Wiceminister pod wpływem alkoholu i w towarzystwie kobiety pojawił się w jednym z budynków resortu i miał szarpać się z ochroniarzem.
8: Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie była żadna koleżanka, tylko bliska osoba i też wyjaśnił swoje zachowanie w stosunku do ochrony. Też, które nie powinno mieć miejsca. Minister Zmarzły wie, że w tej sprawie popełnił błąd.
4: Minister energii dodał też, że sprawę uważa za zamkniętą. Politechnika Wrocławska wykształci prawdziwych speców od uzdrowisk. Otwiera pierwszy w Polsce kierunek dla przyszłych specjalistów do spraw infrastruktury technicznej, uzdrowisk i sanatoriów. Kierunek w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplice, oferuje 45 miejsc. Kosmiczny obóz w USA. 4 nastolatków z Polski, w tym 2 ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Mówi Anna Bukiewicz-Szul, ekspertka z Polskiej Agencji Kosmicznej.
9: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe.
4: Młodzież do Stanów pojedzie w lipcu wraz z nauczycielem. Na Space Campie będą też drużyny m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii i Wielkiej Brytanii.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
10: Dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry.
10: Zaczynamy od krótkiej piłki. Tradycyjnie pytanie jest bardzo, bardzo proste. Czy odwołanie prezydenta Krakowa zaszkodzi koalicji rządzącej?
11: Nie.
10: Tak czy nie?
11: Nie.
10: Twarde nie.
11: Twarde nie.
10: To ciekaw jestem państwa opinii. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Naprawdę pan nie boi się, że po odwołaniu prezydenta Krakowa, pana Miszalskiego, dojdzie do takiej fali odwołań prezydentów innych miast?
11: Mogę powiedzieć,
10: a na
11: że
10: końcu dostaniecie czerwoną kartkę w wyborach 2027?
11: Nie obawiam się. Znam
10: to zatopi rząd?
11: Dobrze. Nie. Znam tę sytuację bardzo dobrze, bo
8: chyba mogę powiedzieć, że nadal jestem związany z Krakowem, jestem wciąż radnym też sejmiku i widzę też te determinujące czynniki, które stały za odwołaniem prezydenta Miszalskiego i to nie była decyzja sprzeciwu wobec rządu. To nawet wynika z badań, które zostały przeprowadzone przy okazji tego referendum.
10: To była bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście zostały przeprowadzone badania przez OGB i około 25% powiedziało, że poszło na to referendum, aby wyrazić sprzeciw wobec rządu.
8: To niewiele.
10: Ale gdyby nie te 25%, to prezydent Miszalski nadal byłby prezydentem.
8: Znaleźliby inny powód. Tutaj myślę, że decydujące były czynniki związane z pewną powagą zachowania, ale też czynniki ekonomiczne. Strefa czystego transportu absolutnie, to jako Polskie Stronnictwo Ludowe i w tym studiu pana redaktora minister Klimczak dość jasno się w tej sprawie wypowiedział. To był główny czynnik, który zdecydował...
10: To był fatalny błąd prezydenta.
8: To był błąd. Który, myślę, zdecydowaną większość Krakowian przekonał do tego, żeby pójść na referendum.
10: Szefowa klubu Lewicy nie gryzie się w język i napisała, że wynik w Krakowie, tutaj cytat niecenzuralny, to ciężki wpier. Pan by się zgodził z nią, czy nie?
8: Dla prezydenta?
10: Dla prezydenta na pewno.
8: Na pewno.
10: Ale może też dla koalicji rządzącej.
8: Nie odbieram tak tego. Jak słyszymy, to była decyzja bezpośrednio, zresztą też od inicjatorów referendum, która miała na celu uporządkować sytuację, jeżeli chodzi o prezydenta, a nie o rząd.
10: Pan wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?
8: Nie, nie.
10: No zna pan doskonale Kraków, studiował pan tam. Ma pan rodzinę pod Krakowem.
8: Tak, uważam, że powinien to być kandydat, który przede wszystkim będzie łączył różne środowiska i taka też jest rekomendacja naszego środowiska politycznego.
10: Jest szansa na wspólnego kandydata koalicji?
8: Ktoś z dużym autorytetem. Uważamy, że tak powinno być.
10: Ale kto mógłby być?
8: To jest jeszcze czas na to, żeby takiego kandydata znaleźć. To nie jest moment, by ogłaszać go w studiu telewizyjnym czy w radiowym. Natomiast na pewno jest to moment na to, żeby takie dyskusje rozpocząć. To powinien być naszym zdaniem wspólny kandydat, który i tak będzie, moim zdaniem, panie redaktorze, w drugiej turze, jeżeli by do niej miało dojść. A jeżeli jest szansa na to, by te wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze, to z kontrkandydatem najpoważniejszym najpewniej będzie to Łukasz Gibała. Powinien wystartować kandydat o ugruntowanej pozycji w Krakowie profesorskiej, myślę, że ktoś, kto łączy różne środowiska i nie jest na pewno aktywnym politykiem.
10: Tak, no dobrze, bardzo. Ale Lewica już zadeklarowała, że wystawi własnego kandydata.
8: Nie ma się co dziwić.
10: A wy wystawicie, czy nie?
8: My jesteśmy zwolennikami tego, by był wspólny kandydat.
10: Czyli to powinien być ktoś zarekomendowany przez Koalicję Obywatelską, a poparty przez was, tak?
8: Nie, to może być wspólna rekomendacja. Z tym na pewno nie będzie żadnego kłopotu.
10: To powinna być kobieta czy mężczyzna?
8: Nie, to jeżeli chodzi o równość płci, to ja tak samo traktuję. Czy uważam, że tutaj nie płeć powinna odgrywać decydującą rolę, tylko kompetencje i uważam, że powinien to być wspólny kandydat.
10: Ale jakie są szanse? Ile pan daje szans na takie rozwiązanie?
8: Wie pan, złośliwy by powiedział, że 50 albo się uda, albo nie, ale uważam, że ta szansa jest wysoka.
10: Więcej niż 50?
8: Na pewno.
10: Więcej niż 50. A kto komisarzem zostanie Krakowa? Stanisław Kracik?
8: Słyszymy, że wszystko na to wskazuje i to byłaby bardzo dobra decyzja.
10: Dobrze. Panie ministrze, ludzie prezydenta mówią o kompromitacji kierownictwa służb w sprawie fałszywych alarmów. Opozycja chce dymisji pana ministra Kierwińskiego. Pański kolega powinien zrezygnować?
8: Nie, absolutnie nie, ale sprawa wymaga wyjaśnienia. Zresztą to nie jest pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Pamiętamy ataki phishingowe na telefony obywateli. Pamiętamy, jak chociażby córka szefa służb Wojtunika, Pawła Wojtunika, otrzymała informację o tym na swój telefon. Pamiętamy, że takie sytuacje miały miejsce w latach poprzednich i z nimi należy walczyć. Natomiast na pewno
10: chyba nie,
8: nie podważy zaufania do polskich służb.
10: Polacy, nic się nie stało.
8: Na pewno. I to
10: bo ewidentnie jest jakaś luka w systemie.
8: Ewidentnie ten proces koordynacji, nawet gdy ta szkodliwość potencjalna, o tym mówi pan minister Kierwiński, jest niska, oceniana przez służby, to wchodząc z takim impetem, moim zdaniem nie powinno do tego dojść, powinno to zostać dokładnie sprawdzone i nie ma półśrodków.
10: Ale PSL będzie bronił ministra Kierwińskiego.
8: Bo jest bardzo dobrym ministrem.
10: Jak niepodległość.
8: Bo jest dobrym ministrem. Nie, nie jak niepodległość, bo jest bardzo dobrym ministrem, który poprawił środki, znaczy poprawił de facto funkcjonowanie służb, zwiększając środki, walcząc też o odpowiednią podmiotowość policjantów. Pamiętamy, panie redaktorze, to jest dla mnie absolutnie najważniejsze w tej sprawie, żebyśmy skoncentrowali się na sprawie, a nie na atakowaniu służb, nie na atakowaniu policjantów, nie na atakowaniu straż pożarną, a do tego niestety
10: ludzie
8: dochodzi.
10: Ludzie prezydenta mówią, że nie atakują strażaków i policjantów, tylko atakują ich kierownictwo.
8: Niestety atakują i już nawet nie ludzie prezydenta, posłowie PiS-u, źle, że do tego dochodzi. Murem za polskim mundurem znaczy to samo, jak się jest w opozycji i jak się rządzi.
10: Czyli sytuacja się odwróciła.
8: Nie. Sytuacja pokazuje, że niestety niektórzy nie trzymają ciśnienia.
10: Okej, okay, dobra. A propos ciśnienia, to a propos ciśnienia paliwowego. Czy pakiet CPN zostanie przedłużony do połowy czerwca?
8: To będzie decyzja, która będzie wynikała też z decyzji i rekomendacji ministra finansów. Uważam, że powinien zostać przedłużony. Czyli dwa tygodnie. Do połowy czerwca przynajmniej.
10: Czyli jest szansa na to, że tak się stanie?
8: Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna i to też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. Natomiast...
10: Czyli ceny będą niższe?
8: Wiele na to wskazuje. Wiele na to wskazuje.
10: Wiele na to wskazuje, ale to sytuacja pan o tym rynkach decyduje.
8: Nie, decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest właśnie pochodną sytuacji na rynkach, ale ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni i kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby decydować o wyjściu z tego pakietu.
10: Czyli najprawdopodobniej pakiet CPN do połowy czerwca, potem się zobaczy, a już w najbliższych dniach ceny będą niższe.
8: Ceny dzięki pakietowi także będą niższe w ciągu najbliższych dni, natomiast ta decyzja, która zapadnie też po deklaracji ministra finansów, ale moim zdaniem ten pakiet powinien zostać przedłużony.
10: Czekacie na informacje o porozumieniu USA z Iranem jak na mannę z nieba?
8: Jako ministrowie energii to powiem szczerze, że jest to jedna z takich największych spraw, która zatrząsa nasze spotkania i głowy podczas różnych spotkań bilateralnych i ogólnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie także ogólnoświatowym Międzynarodowej Agencji Energetycznej. To jest główny temat, tak. Bo to jest tak, że dzięki pakietowi CPN, ale też całe paliwa, cały sektor ma bezpośredni wpływ na całą gospodarkę, także na tych, którzy nie jeżdżą, bo słyszymy tutaj różne wypowiedzi ekspertów, że to jest pakiet, który wspiera bogatych, albo to jest pakiet, który wspiera tylko kierowców. Otóż nie. Gdybyśmy nie wprowadzili pakietu CPN, byłoby bezpośrednio drożej właściwie w każdym sektorze gospodarki.
10: To teraz bardzo ważna część naszej rozmowy, mianowicie pytanie od naszego słuchacza. Grzegorz pyta, czy jedyne co PSL ma dzisiaj wspólnego z rolnictwem, to zachowanie stonki, która masowo obsiada państwowe i samorządowe posady. Panie ministrze, jak nazwać układ w szpitalu w Lipnie i historię z panem Protasiewiczem, jeśli nie politycznym szkodnictwem?
8: Nie ma żadnego układu, to była decyzja zarządu szpitala i kierownictwo partii nie miało z tym nic wspólnego, ani żadną decyzją w tym zakresie.
10: Więc prezes zarządu szpitala nie jest działaczem PSL-u?
8: Pan redaktor myśli, że rozumiem to prowokacyjne pytanie, konsultuje to z ministrem z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Absolutnie nie, panie redaktorze. To jest decyzja, która rozumiem została już chyba podjęta, odwrotna.
10: Czy starosta powiatu lipnowskiego nie jest doradcą szefa MON-u?
8: Znaczy wielu samorządowców i bardzo dobrze, że jest doradcą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Swoją drogą Krzysztof Baranowski jest świetnym starostą. Świadczą o tym wyniki. Natomiast decyzje personalne to są jego decyzje personalne i jego zarządu.
10: Pan czytał wpisy pana Jacka Protasiewicza?
8: Przemknęły mi.
10: I co pan o tym myśli? Proszę się napić.
8: Nie, to standardowa procedura, nie akurat w tym momencie. Natomiast no wiele z nich są niewłaściwe, absolutnie.
10: To teraz trzy krótkie piłki. Również poproszę o odpowiedź tak albo nie, panie ministrze. Magda Sobkowiak na premiera, tak czy nie?
8: Premiera?
10: Tak.
8: Życzę Magdzie jak najlepiej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A nie wiem, czy to teraz, ale...
10: Czyli tak czy nie?
8: W przyszłości?
10: Tak.
8: A życzymy jak najlepiej, oczywiście.
10: PSL za Ukrainą w Unii, tak czy nie?
8: Na ten moment nie.
10: Andrzej Duda prezydentem Krakowa, tak czy nie?
8: Nie zdecyduje się.
10: A pan by go widział jako prezydenta Krakowa?
8: Nie. Nie.
10: Nie zagłosowałby pan na niego?
8: Myślę, że nie.
10: To teraz mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Czy odwołanie prezydenta Krakowa zaszkodzi koalicji rządzącej? Prawie 50-50. Tak odpowiedziało 47% uczestników naszej sądy. Nie, 53%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
10: No dobrze, ale wracając do tego pytania pana Grzegorza. Jest problem, czy nie ma problemu z tym obsadzaniem stanowisk?
8: Panie
10: ze stonką nas, chyba nie ma.
8: Nas, jeżeli chodzi o... w rolnictwie jest wiele wyzwań. sprawę właśnie dotykającą rolnictwo i polską wieś, mają rozliczać efekty. I to jest najważniejsze. I takie też zadanie postawił sobie minister Krajewski w sprawie Mercosur chociażby. I wszystko, na co się umówił z rolnikami, wszystkie postulaty zrealizował na poziomie europejskim, na poziomie krajowym. Wszystko w sprawie Mercosur zostało dokładnie tak, jak rolnicy wskazali, wykonane. Skarga została złożona i czekamy na jej pozytywne rozpatrzenie.
10: Ale cokolwiek, panie ministrze, byście nie zrobili dobrego w sprawie rolnictwa, no to takie historie jak z panem Protasiewiczem chyba kładą się cieniem na waszej działalności.
8: Nie mamy na to wpływu.
10: Przy pracy, uważa pan, że to skandal? To, co
8: nie
10: się
8: jest
10: zdarzyło?
8: Decyzja kierownictwa Partii Polskiego Stronnictwa Ludowego.
10: Ale to polityków na dole tak.
8: Ale pewnie, nie wiem, panie redaktorze, zaprosi pan odpowiednich za to odpowiedzialne osoby, to wytłumaczą, dlaczego taką decyzję podjęli. Może merytorycznie uzasadniono. Pewnie są protokoły z komisji. Na to są w stanie odpowiedzieć. Natomiast to, co się stało też potem, na pewno wizerunkowo nie pomaga.
10: No dobrze, pana zdaniem pan Protasiewicz zrezygnował, czy za niego zrezygnowano?
8: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
10: Okej. Wracając do paliw, bo to jest pańska działka i chyba najważniejsza dla nas wszystkich. Mówi się, że wasz pakiet uderza w kierowców, którzy mają auta na gaz.
8: Nie uderza, panie
10: ceny
8: redaktorze.
10: LPG poszły znacząco w górę. Państwo ich nie reguluje. Czy jest szansa na to, żeby ją objąć, tę grupę kierowców, podobnymi przywilejami?
8: To nie są przywileje. To jest, objęliśmy największą grupę, jeżeli chodzi o samochody, jeżeli chodzi o diesla, jeżeli chodzi o samochody na benzynę. Samochody na gaz także są samochodami, wielu ktoś powie hybryda, gdzie jest benzyna, gdzie jest gaz. I ze względu na sytuację budżetową podjęliśmy decyzję o tym, żeby te, których najwięcej dotknęły podwyżki ceny paliw, zostały nimi objęte w zakresie pakietu osłonowego. To jest i tak największy, najsilniejszy pakiet osłonowy w całej Unii Europejskiej. Nie ma innego państwa, który by wprowadził obniżkę VAT-u do minimum, obniżkę akcyzy do minimum i wprowadził cenę maksymalną. Inni ministrowie, przedstawiciele resortów finansów, gospodarki, energii wręcz pytają, jak ten pakiet działa, wprowadzając ceny maksymalne u siebie, ale nie decydując się na takie radykalne obniżki podatków, jakie w Polsce. Więc przyjęliśmy ten najbardziej masywny program po to, żeby chronić kierowców, ale sytuacja budżetowa też musi być pod kontrolą.
10: No bo rozumiem, że miesiąc to jest ponad miliard ubytku.
8: Miliard, półtora miliarda, przynajmniej miliard 600 milionów.
10: No dobrze, ale z tego gazu korzysta ponoć 2,5 miliona takich mniej zamożnych kierowców.
8: Oczywiście, panie redaktorze, zgoda.
10: To ich uderzy po kieszeni. Ta sytuacja.
8: Te podwyżki.
10: I mogą się czuć na przykład potraktowani niesprawiedliwie.
8: Ja rozumiem, panie redaktorze. Pan nie chce tutaj przepytywać krótką piłkę w drugą stronę.
10: Ja jeżdżę na benzyny.
8: No to 6,40, 6,50. Tak. A autogaz? LPG?
10: No ile kosztuje dzisiaj?
8: Czy 50, czy 70 to są te ceny, które...
10: Ale wzrosły w stosunku do ostatnich miesięcy.
8: W stosunku do tego pierwszego... Oczywiście. To jest efekt... Tylko, że to jest efekt kryzysu. I ta wina nie leży po stronie rządu. Natomiast ten istotny wzrost miał miejsce przede wszystkim w sektorze stricte diesla, benzyny.
10: Okej, okay, panie ministrze, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Czarnek, chce, aby na rachunkach za prąd pojawiła się taka informacja, takie uszczegółowienie, że 15-16% tego rachunku to jest koszt ETS-u.
8: Opłata za
10: PiS. Czy to jest dobry pomysł?
8: To taka opłata za PiS. Dlaczego to do tego za moment bym przeszedł? Przemysław Czarnek mógł to wprowadzić, gdy rządził. Nie zrobił tego.
10: Był ministrem edukacji.
8: Mógł to zrobić, mógł to zarekomendować. Ja zaproponowałem uproszczenie rachunków za prąd. Raz już prezydent zawetował tę ustawę, gdy była w szerokim pakiecie. Teraz jest to w ustawie deregulacyjnej, gdzie będziemy mieli wreszcie, myślę wszyscy, kwotę za zużycie, kwotę za przesył i ostateczną do zapłaty. To naprawdę nie jest rocket science, żeby uproszczone rachunki za prąd w Polsce mogły tak wyglądać.
10: A dlaczego nie wsadzi tam ETS-u?
8: Nie wiem, dlaczego Przemysław Czarnek zagłosował przeciw. ETS jest w kwocie energii. I w tej później rozszerzonym rachunku Przemysław Czarnek doskonale wie, ile ten ETS waży. Więc to nie jest nic...
10: Czyli nie zrobicie tego, nie pójdziecie na rękę panu Czarnkowi.
8: Przemysław Czarnek powinien robić wspólnie z rządem, tak jak my robimy wszystko, żeby ceny za prąd były niższe. żeby nie trzeba było do nich dopłacać, a nie żeby wyszczególniać konkretne opłaty, które zresztą szereg z nich wprowadził
10: to
8: PiS.
10: To mówi Prawo i Sprawiedliwość, rezygnujemy z ETS-u, ostatnia demonstracja Solidarności, zróbmy pytanie referendalne. Co pan myśli o tym drugim pytaniu prezydenta? Powiedział, że jeśli nie, Senat nie chce tego pierwszego, to ja zaprezentuję drugie. Drugie najprawdopodobniej może brzmieć, czy jesteś za polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
8: Nie, no panie redaktorze, to jeżeli chodzi o pytanie, to było ono absolutnie tendencyjne i czysto polityczne.
10: Dobrze, ale widać, że się prezydent już wycofuje z tego pierwszego pytania, chce dać drugie. Bez tendencji, jakiejkolwiek tendencji w jedną czy w drugą stronę, bez sugerowania. Czy powinni Polacy odpowiedzieć na takie pytanie, czy tak samo powinno
8: moim
10: to
8: zdaniem
10: pytanie wyrzucone
8: politykę unijną w zakresie klimatu trzeba zmieniać na poziomie europejskim. Ona nie powinna, i tutaj bardzo jasno, jeżeli chodzi o cenę energii i bezpieczeństwo, odporność gospodarki, po pierwsze cena, po pierwsze bezpieczeństwo i konkurencyjność, ta na takim samym poziomie, w kolejnym kroku klimat i środowisko. Wtedy, i to robimy na poziomie europejskim, będziemy mogli mówić o tym, że ma to większy wpływ na nasze bezpieczeństwo i ceny, a mniejszy...
10: Czyli referendum jest niepotrzebne w tej sprawie, panie ministrze.
8: Nie jest. Moim zdaniem nie jest potrzebne referendum, tylko twarda polityka, ale niestety te decyzje, które zapadały w decyzje w latach poprzednich, były kontrskuteczne. Przyspieszenie redukcji emisji, przyspieszenie pakietu Fit for 55, decyzje w tym zakresie, Przemysław Czarnek to wie, a politycy suwerennej Polski podkreślają bardzo często, były to również decyzje, które zapadały za zgodą Mateusza Morawieckiego.
10: Dobrze, to teraz seria pytań pozostałych od naszych słuchaczy. Bogdan pyta, jakie konsekwencje wyciągnął pan wobec pana ministra Zmarzłego za przyjście do obiektu w ministerstwie w wolny dzień w stanie po spożyciu alkoholu i z tajemniczą koleżanką? A może dla tak zwanego dobra koalicji
8: nie żadną tajemniczą koleżanką.
10: Zastosował pan minister świętą zasadę Polacy, nic się nie stało?
8: Nie, rozmawialiśmy o tym z panem ministrem dość jednoznacznie, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie była żadna koleżanka, tylko bliska osoba. I też wyjaśnił swoje zachowanie w stosunku do ochrony, też, które nie powinno mieć miejsca, więc sprawę uważam za rozstrzygniętą.
10: Czyli dostał jakąś naganę, upomnienie?
8: Dostał.
10: Znaczy, słowna nagana z pana strony.
8: No, minister Zmarzły wie, że w tej sprawie popełnił błąd.
10: I pan mu odpuścił?
8: To nie jest kwestia odpuszczenia. Po chrześcijańsku każdy zasługuje na drugą szansę.
10: I dostał taką szansę od pana. Bardzo pan chrześcijańskim politykiem.
8: Ale to jest dobry fachowiec. Okay. Prawdziwym.
10: Niewygodne pytanie od internauty. To jest kolejny nasz słuchacz. W jeden z wywiadów w Radiu Z mówił pan, że ETS-1 powinien być zmieniony. Tak. Co konkretnie polski rząd zrobił w Unii Europejskiej, aby ETS był mniej uciążliwy? Czy czekamy na pomoc stryjka z Niemiec? W odpowiedzi proszę nie używać nazwy PiS.
8: Zwiększona liczba darmowych uprawnień dla ciepłownictwa. To jest pierwszy krok. Drugi krok.
10: O ile?
8: O 30%, do 30% utrzymanie tego. I uważam, że to jest rzecz najważniejsza. Z drugiej strony, o co walczymy, to o to, by większą liczbą objąć także, w ogóle pula uprawnień się zwiększa, co wpłynie na cenę. To jest ważna decyzja, bo w latach poprzednich niestety te, które zapadały, one skutkowały mniejszą liczbą uprawnień na rynkach, mniejsza liczba uprawnień, to ich wyższa cena. To jest podstawowa dzisiaj, podstawowy kierunek, w jakim zmierzamy, żeby ta cena za uprawnienia na pewno nie wystrzeliła do 100 euro, tylko była niższa niż 70 euro za tonę.
10: Kolejne pytanie. Maciej, o jakiej wartości w złotówkach, czy jakiej wartości w złotówkach przekazaliśmy Ukrainie bezpłatnie energię elektryczną
8: nie
10: i paliwo w roku 2024-2025?
8: Nie przekazaliśmy żadnej darmowej.
10: Czyli za wszystko dostawaliśmy kasę?
8: Wszystko jest w dokładnych rozliczeniach.
10: Czyli sprzedawaliśmy?
8: Oczywiście. Wszystko jest na podstawie wymiany handlowej, zarówno jeżeli chodzi o paliwo, jak i energię elektryczną.
10: To jeszcze druga
8: jeżeli
10: część
8: chodzi,
10: tego pytania.
8: Ale to powiem tak. Dalej. Jeżeli chodzi także o gaz, bo robimy wszystko, by te rynki integrować, byśmy na tym mogli zarabiać. I to absolutnie. Czy Polska nic nikomu za darmo nie
10: czyli
8: daje?
10: Czyli my zarabiamy na wojnie w Ukrainie?
8: Nie zarabiamy na żadnej wojnie, tylko zarabiamy na kontaktach handlowych, biznesowych z innymi państwami. Ukraina kupuje także przez Polskę gaz ze Stanów Zjednoczonych, podpisane kontrakty. I dzięki temu, że budujemy hub gazowy w Polsce, jesteśmy w stanie więcej odbierać i więcej przesyłać. Ale my na tym, szanowni państwo, zarabiamy.
10: I druga część tego pytania, jak te koszty ewentualne są rozliczane w Polsce, czy to idzie z podatków i budżetu państwa, czy też firmy energetyczne doliczają nam koszty bezpłatnej energii dla Ukrainy do rachunków. Społeczeństwo obywatelskie ma prawo to wiedzieć. Czyli pana zdaniem polscy podatnicy nie dopłacają do energii przekazywanej Ukrainie?
8: Nie moim zdaniem, tylko faktycznie nikt nie dopłaca i nikt nie daje za darmo żadnej energii ani paliwa na Ukrainę. Tak są po prostu twarde rozliczenia związane z wymianą operatorską. To jest wszystko dokładnie rozliczane.
10: Łukasz, czy pan minister zakłada, że jesienią 2027 roku może nastąpić zmiana władzy w Polsce i na tę okoliczność wprowadza pewne bezpieczniki będące gwarantem kontynuacji licznych inwestycji i modernizacji, szczególnie w kontekście logistyki paliw płynnych i przyłączenia Polski do infrastruktury NATO?
8: Bardzo ważne pytanie. Jeżeli chodzi o pierwszą część, rozumiem, że chodzi o zmianę władzy, ona zawsze jest decyzją wyborców.
10: Ale gdyby nastąpiła zmiana władzy, to co z inwestycjami dokonanymi za waszych rządów?
8: Mam nadzieję, że będą kontynuowane. I takie są, jeżeli chodzi o infrastrukturę paliwową, bardzo istotne. Po pierwsze, podjęliśmy decyzję o rozbudowie naftoportu. I to już w sytuacji, w której dochodzi do wstrzymania na przykład przesyłania ropy, produktów naftowych do rafinerii Schwedt w Niemczech, ma istotny wpływ na cały nasz region. Po drugie, podejmujemy decyzję o rozbudowie magazynów ropy i produktów naftowych. Kawice, Koluszki, także jeżeli chodzi o bazę w Nowej Wsi Wielkiej, gdzie znowu podjęliśmy decyzję o rozbudowie terminalu przeładunkowego kolejowego. Więc te wszystkie i część z nowych decyzji zwiększania pozycji magazynowych jest także w trakcie realizacji. Będą kontynuowane? To bardzo dobrze. Polska jest dzisiaj bardzo zdywersyfikowanym pod tym kątem państwem. Kolejne kroki to podjęcie decyzji na poziomie europejskim o także współfinansowaniu projektu podłączenia Polski do ropociągów NATO. To jest absolutnie strategiczna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa inwestycja.
10: TBL, panie ministrze, gdzie ten polski atom? Kiedy Polacy zaczną w końcu płacić mniej za energię elektryczną? Proszę, aby rząd wreszcie zabrał się do roboty, bo zwykli ludzie nie za bardzo odczuwają działania Ministerstwa Energii.
8: Odczuwają dzięki temu, że ceny w taryfach
10: są niższe. Ma pan kontakt ze zwykłymi ludźmi? Jeździ nie. Pan często do, nie wiem, do swojej rodziny
8: jeżdżę,
10: pod Krakowem.
8: Ale to moment.
10: Robi znaczy, pan zakupy?
8: Ale tak, oczywiście, rozmawia że cena powinna być niższa. Cena powinna energii być niższa, absolutnie. Natomiast dlaczego nawiązałem do tej kwestii? 5 miliardów złotych dopłacaliśmy do rachunku w roku ubiegłym. Dopłacaliśmy z edukacji, dopłacaliśmy z ochrony zdrowia, dopłacaliśmy z bezpieczeństwa, ze środków na obronność. Teraz nie musimy dopłacać i taka jest nasza podstawowa zasada, żebyśmy nie musieli do tych rachunków dopłacać. Ona powinna być po prostu jako cena energii czy najniższa. Kiedy? W 2028 roku rozpoczęcie budowy reaktora. Wszystkie decyzje, które podejmuje nasz rząd, są decyzjami podjętymi przed czasem. To jest decyzja, która zapadła w Komisji Europejskiej dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi notyfikacyjnemu w rok,
10: nie
8: w dwa.
10: Opóźnień.
8: Nie ma żadnych opóźnień. Negocjowana nowa umowa z Amerykanami, która jesteśmy do tego zdeterminowani, liczymy, będzie podpisana w tym roku i pozwolenie do Państwowej Agencji Atomistyki złożone pół roku przed czasem.
10: To kiedy popłynie pierwszy prąd z tej elektrowni atomowej?
8: 2036 rok, to jest względem tego harmonogramu moment, w którym ten pierwszy prąd popłynie.
10: A kiedy i gdzie będzie druga elektrownia atomowa?
8: Jesteśmy u progu przedstawienia strategii zaktualizowanej programu polskiej energetyki jądrowej. Myślę, że to będzie kwestia najbliższych tygodni, kiedy ten program przedstawimy, gdzie wskażemy też, że w 2027 roku chcemy zakończyć dialog konkurencyjny z potencjalnymi dostawcami technologii do drugiej elektrowni, bo to powinna być decyzja, która będzie zapadała przede wszystkim z punktu widzenia klienta na zasadach czysto ekonomicznych, gdzie ten prąd będzie najtańszy, gdzie udział polskiego przemysłu będzie największy, a lokalizacja,
10: no właśnie,
8: są dwie preferowane.
10: Pod Bełchatowem i w Koninie.
8: Jest Bełchatów, jest Konin. Moim zdaniem powinniśmy wykorzystać te lokalizacje energetycznie, gdzie mamy wyprowadzenie mocy, gdzie mamy doświadczonych pracowników. Polski nie stać, by te kompetencje stracić.
10: Czyli albo jedna, albo druga decyzja przed nami.
8: Panie redaktorze, bo my w programie energetyki jądrowej wskażemy na pewno potencjalnie drugą lokalizację, ale też małe modułowe reaktory, które są przyszłością i niewykluczone, że te lokalizacje, które do tej pory jak Turów, Konin były wskazywane jako małe modułowe reaktory, byłyby tam ulokowane. Też jestem tego zwolennikiem.
10: No dobrze, to są SMR-y, tak? Natomiast wiemy, że w

0: oczywiście.
1: Czyli Kanadyjczycy, Amerykanie, Francuzi, a Koreańczy jeszcze czy już nie?
2: Myślę, że raczej determinacja Korei Południowej jest ukierunkowana na inne części Europy albo świata.
1: Biorąc pod uwagę ocieplenie relacji między Donaldem Tuskiem a Emmanuelem Macronem, Francuzi mają tutaj przewagę w tych rokowaniach, są faworytem?
2: To będzie decyzja, moim zdaniem, czy tak będziemy rekomendowali, żeby to była decyzją ekonomiczną i geologiczną przede wszystkim, natomiast...
1: Ale polityka ten czynnik ma znaczenie.
2: Oczywiście. Ten czynnik, no do tego dążę, czynnik polityczny jest istotny. Natomiast za wcześnie bym mówić o takim wskazaniu, ale Francuzom bardzo zależy.
1: Panie ministrze, dane PKO BP wskazują na to, że mamy skok turystyki paliwowej. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Czy to prawda rzeczywiście, że mnóstwo Niemców,
2: nie
1: Czechów
2: mnóstwo.
1: Natomiast przyjeżdża do Polski?
2: To jest kilka procent więcej, ale to nie jest tyle, ile mogłoby wpłynąć na zaburzenie podaży paliwa w Polsce, czy to w konkretnych gminach, powiatach, czy nawet na konkretnych stacjach. Jesteśmy w tej sprawie konkretnie z sprzedawcami w bardzo bezpośredniej relacji, raportują tę sytuację.
1: Największy ruch jest, rozumiem, na granicy polsko-niemieckiej.
2: Przy granicy polsko-niemieckiej, tak. Natomiast on był największy historycznie w ciągu najbliższych ostatnich miesięcy w okolicy świąt Wielkiej Nocy, ale wrócił do normy. Oczywiście, no mamy różnicę cenową, więc ta turystyka kilkuprocentowo wyższa po polskiej stronie jest, ale nie taka, by mogło to zagrozić naszemu sektorowi paliwowemu, a to też są wpływy do budżetu.
1: Czyli to nie jest problem dla nas, nawet kilka procent więcej.
2: To nie jest problem. Dobrze. I ja powiem więcej, problemem nie jest kilkanaście procent więcej skali kraju, jeżeli chodzi o podaż paliw. Mamy ją na odpowiednim poziomie, bazy paliw są na wysokim poziomie i nie planujemy uruchamiać żadnych rezerw.
1: Maciej pyta, jak pokazała interwencja poselska pana posła Jabłońskiego, niemal połowa lokali Ministerstwa Energii jest niewykorzystywana. Od kogo w Warszawie i na Śląsku wynajmujecie powierzchnię biurową? Proszę o nazwę firmy lub imię i nazwisko i ile rocznie za to płacicie? Chętnie sprawdziły powiązania tych podmiotów z PSL-em, chyba że pan nam sam zdradzi te powiązania.
2: Boże, jaka to jest bzdura, przecież wszystkie dokumenty są jawne. Resort jest był na etapie konsolidacji, mieści się przy ulicy Przemysłowej 26. Poseł Jabłoński zrobił cyrk i tyle z tego wynika. Był na jednym piętrze, gdzie mieści się Departament Współpracy Międzynarodowej, gdzie część pracowników była w delegacji, część była na miejscu. W ciągu najbliższych, dokładnie tak jak to przedstawialiśmy od momentu tworzenia resortu, tygodni wszyscy będą lokalizacji przy Przemysłowej. A na Śląsku tak, jest delegatura w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie mienie należy do Skarbu Państwa, więc...
1: Czyli każdy metr jest wykorzystywany tak, jak powinien.
2: Oczywiście i wręcz te przestrzenie, które były po ministerstwie, bo tam było Ministerstwo Przemysłu w giełdzie, która podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych. Więc to są wszystko jawne i dość jasne do wytłumaczenia kwestie są uporządkowane. A wszystkie też wydatki ministerstw, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje na bieżąco i wszystkim się przygląda.
1: Okej. Okay. I rozumiem, że pan poseł Jabłoński zrobił cyrk, jak pan powiedział. Pytanie pana Donara. Dlaczego we władzach PSL-u jest tak mało kobiet? Jest ich około 6%. Dla porównania, w Konfederacji 7%, w PiS-ie 25%, w Polsce 2050 około 30%, w Razem 48%, a w Lewicy 50%.
2: Ale może być i 60%, nie ma problemu.
1: Ale parytetów
2: wybory
1: nie wprowadzacie.
2: Wybory, demokracja.
1: Czyli kobiety przegrywają z mężczyznami w PSL-u. Są mniej inteligentne?
2: Dlaczego, panie redaktorze, pan od razu...
1: No to dlaczego przegrywają?
2: Krótki, a może nie chcą startować?
1: A nie, czyli to jest problem.
2: Po pierwsze, nie odbieram polityki jako wyścig pomiędzy jakąkolwiek płcią. Po drugie, uważam, że zawsze powinny decydować kompetencje, niezależnie od tego, jaka jest to płeć. A propos też nazwisk, które padały w naszej rozmowie wcześniej. I uważam, że jeżeli są doskonale przygotowane do stanowisk pełnienia ich i funkcji kobiety, jak Urszula Pasławska, Urszula Nowogórska, Jolanta Ziembak-Dzik, Agnieszka Kłopotek, to powinny te funkcje pełnić i pełnią. Natomiast jeżeli będzie ich więcej, będziemy się tylko cieszyć.
1: Okej, okay. Lucy, od miesięcy zapewniacie Polaków o bezpieczeństwie żywnościowym, dostaw z krajów Mercosuru. Tymczasem regularnie słyszymy o dużych aferach w związku z dostawami zanieczyszczonej żywności do Europy. Ile z zanieczyszczonych dostaw nie udaje się wyłapać?
2: Nie, no właśnie, udaje się wyłapać, dlatego o tym słyszymy.
1: No pytanie, ile się nie udaje, no bo jednak nie wszystko się udaje wyłapać.
2: Wymagasz prawdy. To jest pytanie do Głównego Inspektoratu Sanitaryjnego plus pewnie Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast oczywiście, że te restrykcje, które ostatnio wprowadziło także resort rolnictwa, wprowadził

0: instytucje podległe resortowi rolnictwa, blokują akurat tę brazylijską żywność, która była nieprzygotowana, niesertyfikowana, która spełnia zupełnie inne, niższe standardy żywnościowe niż nasze, więc nie powinniśmy takiej żywności do Polski wpuszczać. Stąd decyzja odpowiedzialna Ministerstwa Rolnictwa.
1: UKIP-LS, czy ponownie należy przeliczyć głosy w referendum odwoławczym w Krakowie?
0: Nie, a dlaczego?
1: No takie pytanie, no. Nie. Staram się dawać wszystkie pytania, które są, a to jest nawet zabawne. Dobrze, arcykanał...
0: Ktoś to proponuje?
1: UKIP-LS, no nie wiem, jest pytanie, może sugestia, może żart.
0: Nie, żart.
1: Żarcik naszego słuchacza. Arcykanał Augustowski. Ostatnio powiedział pan, panie ministrze, że prezydent Nawrocki jedyne co umie to klepać się po mordach w lesie. Niech mi pan powie, pisze arcykanał Augustowski, jakie to wybitne osiągnięcia ma pan w swoim życiu, poza tym, że przegrał pan prawie wszystkie wybory, w jakich startował.
0: Nie.
1: Całe życie siedzi pan na politycznym garnuszku PSL.
0: Nie. Mam własne, natomiast chciałbym to odnieść do kontekstu, o którym mówiłem. Pan prezydent zawetował ustawę SAFE, gdy byli u niego generałowie Wojska Polskiego i szef Agencji Uzbrojenia. No to kto w tej sprawie jest autorytetem dla pana prezydenta? Co w zakresie bezpieczeństwa jest w stanie on im wskazać więcej niż oni mu? Jeżeli to były osoby, które wskazują na potrzebę rozwoju polskiej armii, to kompetencją pana prezydenta jest ich, rozumiem, odprawić z kwitkiem, tak? Znaczy, to było totalnie...
1: Ale czy te słowa nie były obraźliwe wobec pana prezydenta, panie ministrze? Czy pan by powiedział te słowa jeszcze raz?
0: Nie.
1: Czyli przeprasza pan prezydenta.
0: Uważam,
1: za te
0: słowa. Że to była emocja na ten moment i uważam, że pan prezydent w zakresie programu SAFE powinien słuchać generałów, tak jak my w zakresie energetyki słuchamy, tak także specjalistów, słuchamy przedstawicieli agencji, agent rządowych, słuchamy przedstawicieli operatora odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i nie podejmujemy decyzji na podstawie partyjnego widzimisię, a taką niestety pan prezydent Nawrocki podjął w tej sprawie.
1: Ale czy pan przeprosiłby pana prezydenta?
0: Emocjonalne słowa na pewno, to mógłbym wskazać.
1: Czyli mógłby pan przeprosić?
0: Powiedziałem, panie redaktorze, to co powiedziałem i...
1: Ale przeproszenie to jest...
0: Oczywiście.
1: Nikomu ujmy nie przynosi.
0: Ale myśli, że się obraził pan prezydent?
1: Nie wiem.
0: To jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałem. No nie, zachowajmy to na...
1: No dobrze, czyli będzie rozmowa tet-a-tet, to pogadacie sobie o tych sprawach. Klara.
0: Ale pan prezydent chyba nie wygląda na takiego, który byłby nadmiernie... wrażliwy.
1: O, to ciekawe.
0: Prawda, no
1: a z jakiego powodu? Aha, w sensie twardości.
0: Tak,
1: to prawda.
0: I determinacji. Klara. Ale błąd popełnił w sprawie programu SAFE.
1: Można powiedzieć tak, on popełnił błąd w sprawie SAFE, a pan popełnił błąd wypowiadając te słowa, tak?
0: Nie, panie redaktorze, nie? Ale ja to odnoszę w kontekście tego, że powinniśmy słuchać ludzi, którzy faktycznie te potrzeby polskiego wojska rozumieją najlepiej. A to jest chociażby generał Kukuła.
1: Okej, Klara. Zapytany jakiś czas temu o kraj z podobnym miksem, jaki Polska chce osiągnąć i tanimi cenami energii, wskazał pan, panie ministrze, Francję.
0: Tak.
1: Francja ma 70% energii z atomu, tak 25% z OZE, 4% z gazu. Po pierwsze, energia we Francji jest tylko nieznacznie tańsza.
0: Nieznacznie tańsza.
1: Od kiedy Polska chce mieć aż 70% energii z atomu?
0: W kolejnych latach. To ja wszystkich zachęcam, bo to można bezpośrednio sprawdzić na Electricity Maps, na wszystkich stronach, jakie są dostępne do tego, żeby obserwować ceny energii, gdzie ten miks jest najniższy, jak ta mapa wygląda, gdzie ona jest na zielono, gdzie ona jest na żółto, gdzie ona jest na czerwono. Tam, gdzie mamy miks oparty o odnawialne źródła energii i o atom, tam ta energia jest najtańsza. I tak naszą determinacją jest to, by wykorzystywać wszystkie technologie, które są odpowiednio tańsze. I jeżeli w przyszłości, w kolejnych latach będziemy mogli włączyć do naszego systemu SMR-y, to ten udział oczywiście odnawialnych źródeł energii atomu będzie rósł. Bo tak samo będzie rósło zapotrzebowanie, szanowni państwo, na energię. Stąd nasza determinacja do tego, żeby była pierwsza elektrownia jądrowa w czasie, decyzja o drugiej elektrowni i małe modułowe reaktory. Ale tak ceny energii, proszę to bardzo dokładnie sprawdzić, we Francji są niższe niż w naszym regionie Europy.
1: A propos cen energii, pojawił się niedawno taki raport Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i taki wniosek z tego raportu jest jeden. Zrezygnujmy ze wszystkich dopłat dotyczących odnawialnych źródeł energii. Postawmy na budowanie kopalń, postawmy na wydobywanie węgla, bo to jest nasze złoto.
0: Widziałem ten raport i z wieloma aspektami się w tym raporcie nie zgadzam.
1: Z jakimi?
0: z tym, że no chociażby z ekonomiką wydobycia. Ona nie jest niestety taka, jak wskazują autorzy tego.
1: Oni mówią, że dzisiaj dopłacamy do likwidacji kopalni.
0: Do redukcji zatrudnienia i likwidacji kopalni.
1: Tak drogi jest ten węgiel.
0: Natomiast nie dlatego. Natomiast rozumiem, że mieliby alternatywę do tego, żeby nie dopłacać.
1: Oni twierdzą, że gdybyśmy wybudowali ileś tam elektrowni węglowych z odpowiednimi filtrami, które by uniemożliwiały zanieczyszczenie środowiska, to byłoby to dużo tańsze niż elektrownia atomowa.
0: Jeżeli coś ma być tańsze, na pewno nie byłoby tańsze i na pewno w takim czasie jak, znowu sytuacja Francji, lat 50 się by ta technologia nie spłaciła. Atom się po prostu spłaca w długiej perspektywie. I jeżeli chodzi o kolejną rzecz, jeżeli chodzi o bloki, to moim zdaniem węglowe, oczywiście one będą funkcjonowały do momentu włączenia elektrowni jądrowej i będą zawsze Polsce gwarantowały bezpieczeństwo, to absolutnie. I z tym się zgadzam. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę ich nowych, no to taka już koncepcja była w Ostrołęce w 2019 roku. Jak się skończyła, to każdy obywatel poczuł.
1: Autorzy tego raportu twierdzą, że trzeba było dokończyć budowę, bo nam by się nam przydała ta elektrownia.
0: No to myślę, że odpowiedzieliby na to pytanie ci, którzy wówczas podjęli decyzję o zaniechaniu, tej nasi poprzednicy.
1: To prawda,
0: akurat
1: to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nieprzypadkowo pytałem pana w krótkiej piłce na temat o sprawę pani Magdy Sobkowiak. Dlatego, że kolejne media piszą o tym, że ona dostanie taką propozycję podobno od Donalda Tuska. Z jednej strony Polsat News, z drugiej strony Tygodnik do Rzeczy. Sugerują, że być może pan premier Tusk myśli o tym, żeby pani Magda Sobkowiak jako taka nowa, świeża, atrakcyjna twarz politycznie rządu została szefem rządu. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Rząd ma takie twarze, to prawda. A propos, także kobiety. Więc na pewno wizerunkowo mogłoby to być pewnym wskazaniem. Kompetencje pani minister też są właściwe.
1: Czyli taka zamiana wchodzi w grę? Na przykład przed wyborami, na czas kampanii wyborczej, szefem rządu zostaje pani Sobkowiak.
0: To panie redaktorze, no wie pan...
1: To niemożliwe?
0: Znaczy to
1: Donald Tusk
0: premiera
1: nie zostawi tego rządu?
0: Tygodnik Polsat News chyba pisał o wice.
1: No to w ogóle jakieś stanowisko? Niektórzy mówią o wice, drudzy o szefie.
0: Panie redaktorze, no ja się odnoszę do tego.
1: No dobrze,
0: do tego
1: a
0: mediu,
1: gdyby pani Magda Sobkowiak dostała propozycję startu z list Koalicji Obywatelskiej, to co by pan pomyślał sobie? Powiedziałby pan, jakby pana zapytała: Magda, startuj, idź do nich, czy chodź do nas?
0: Chodź do nas.
1: Czyli będzie na listach PSL.
0: Nie, no ja uważam, panie redaktorze, po pierwsze, jeżeli chodzi o to, jak te listy będą się kształtowały, to jeszcze do tego długa droga. Po drugie, uważam, że w ogóle no, polska polityka powinna wykorzystywać jak najwięcej takich osób bardzo zaangażowanych ze sprawy, za które się biorą, a pani minister Sobkowiak-Czarnecka jest bardzo zaangażowana i dowozi sprawy, za które się wzięła.
1: A nie boi się pan tego, że jest taki plan Koalicji Obywatelskiej, żeby te najbardziej atrakcyjne postaci PSL-u ściągnąć na własne listy i potem już nie będziecie mieć wyjścia, gdy startujecie razem?
0: Pamiętam takie plany PiS-u. Kiedyś wyciągali, nawet prezesa próbowali wyciągnąć. A nie to pan?
1: Zamienić nawet na Ziobrę. Znaczy ministra Ziobrę zamienić na prezesa Kosiniaka-Kamysza.
0: Nie, ale to jeszcze wcześniej. Ja nawiązuję do Wojciechowskiego, Kuźmy.
1: A, dobra.
0: Zawsze, a później także, tak.
1: No ale pan Wojciechowski, pan Kuźmy byli w PSL-u wcześniej.
0: Doskonale Polskie Stronnictwo Ludowe radzi sobie ze każdymi ewentualnymi transferami. Gorzej z transferującymi.
1: Musimy kończyć, bo nam odłączą prąd. Bardzo panu dziękuję.
0: Nie odłączą.
1: Miłosz Motyka, minister energii PSL. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia. Dzięki.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Państwa bałtyckie dostaną dodatkowe 12 miliardów euro z programu SAFE, zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii, państw, które regularnie doświadczają gróźb ze strony Rosji. Co jeszcze ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej? O tym reporter Radia Z, Maciej Bąk.
4: Ursula von der Leyen chce, by Unia pomogła państwom bałtyckim w ulepszeniu systemów alarmowania przed zagrożeniami i tych służących do ochrony ludności. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada też szerszą współpracę z Ukrainą w dziedzinie wykrywania i strącania dronów, bo jej doświadczenia w obronie powietrznej mogą okazać się Bałtom niezbędne. To, czego doświadcza się dziś, inne państwa mogą doświadczyć jutro, mówiła w Wilnie von der Leyen. Unia wspólnie z NATO ma też wypracować procedury reagowania na coraz częstsze ataki hybrydowe ze strony Rosji.
3: Łotwa podkreśla, że Rosja eskaluje ostatnio sytuację wokół państw bałtyckich, żeby zakamuflować swój brak sukcesów w walce z Ukrainą. Moskwa grozi natężeniem ataków z powietrza na Kijów. Polski MSZ odpowiada: wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, będą traktowane jako akty nieuzasadnionej agresji, niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, mówi Radiu Z rzecznik naszej dyplomacji Maciej Wewiór.
5: Przypomnę, że sama Rosja deklaruje, że nie prowadzi wojny, tylko tak zwaną specjalną wojenną operację, która powinna dotykać tak naprawdę tylko obiektów militarnych. I jakikolwiek atak na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstw dyplomatycznych, powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne.
3: Wewiór podkreśla również, że w tej chwili nie jest planowane zmniejszenie liczby personelu w polskiej ambasadzie w Kijowie, a polskie przedstawicielstwo jest dobrze przygotowane do bezpiecznego działania w warunkach wojennych. Londyn nałożył sankcje na firmy kryptowalutowe, które wspierają machinę Putina w pozyskiwaniu pieniędzy na wojnę. To w ramach kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Pakiet wchodzi w życie natychmiast. W sumie na liście firm, organizacji i ludzi objętych sankcjami znajduje się obecnie ponad 3300 podmiotów. Ta nominacja może być brzemienna w skutkach dla relacji na linii prezydent PiS. Karol Nawrocki powołał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Zrobił to, mimo iż publicznie przeciwny tej kandydaturze był Jarosław Kaczyński. To policzek dla prezesa, ocenia Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
6: Jarosław Kaczyński jest troszkę zadziwiony, dlatego że wcześniejszy prezydent Andrzej Duda jednak słuchał i tej srogiej miny Jarosława Kaczyńskiego nie chciał doświadczać. Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Jarosława Kaczyńskiego.
3: Nieoficjalnie w Prawie i Sprawiedliwości jest negatywne zaskoczenie. Oficjalnie politycy przyznają, że decyzję prezydenta trzeba uszanować. Ważne zmiany dla rodziców chorych dzieci. Ministerstwo Rodziny i Pracy zamierza wydłużyć zasiłek opiekuńczy na dziecko z nowotworem czy inną chorobą przewlekłą. Teraz wynosi on 14 lub 60 dni w zależności od wieku małego pacjenta. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wydłużyć go o kolejne 60 dni. Projekt trafił już do kancelarii premiera.
7: Oczywiście, że spodziewamy się porozumienia ponad podziałami. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki to podział miałby oznaczać, że nie chce się wesprzeć rodziców dzieci chorych na choroby nowotworowe.
3: Ministerstwo chce, żeby zmiany w zasiłku opiekuńczym weszły w przyszłym roku. Roczny koszt tego to 100 milionów złotych. Polacy coraz chętniej rozliczają się z podatku przez internet. Ministerstwo Finansów podaje, że przez system Twój e-PIT złożono w tym roku blisko 15 milionów deklaracji. Większość potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
0: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
3: Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli 32%. Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%. W marcu było to 6,1%. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach to 934 tysiące osób. O kilka procent wzrósł ruch aut z sąsiednich państw na polskich stacjach po wprowadzeniu pakietu CPN. Rządowe wsparcie dla kierowców spowodowało, że ceny są u nas na najniższym poziomie w Unii Europejskiej. Wzrost liczby turystów paliwowych nie zagraża naszemu sektorowi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
8: To nie jest tyle, ile mogłoby wpłynąć na zaburzenie podaży paliwa w Polsce. Jesteśmy z sprzedawcami w bardzo bezpośredniej relacji, raportują tę sytuację.
9: Największy ruch jest, rozumiem, na granicy polsko-niemieckiej.
8: On był największy historycznie w okolicy świąt Wielkiej Nocy, ale wrócił do normy. Bazy paliw są na wysokim poziomie i nie planujemy uruchamiać żadnych rezerw.
3: Tarcza obowiązuje na razie do końca maja, ale zdaniem gościa Radia Z powinna zostać przedłużona co najmniej do połowy czerwca. Rok temu było taniej. Teraz za łubiankę truskawek w hurcie trzeba płacić po kilkadziesiąt złotych. Ceny wywindowały wiosenne przymrozki i susza, ale to problem nie tylko plantatorów truskawek. Pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie mówi Radiu Z, że jest drogo, bo i zniszczenia są spore.
10: 50 zł łubianeczka, 25 zł kilogram.
11: Drogo.
10: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
11: A jak pan myśli, czy ta cena spadnie, czy będzie jednak drogo w tym roku?
10: Za około tydzień spadnie.
3: Ale według ekspertów i tak będzie drożej niż w zeszłym roku. Polscy rolnicy nie tylko z pogodą toczą nierówną walkę, muszą rywalizować z tańszą konkurencją z zagranicy. Wielka atrakcja w ogrodzie Muzeum Zamku w Łańcucie. Zakwitła tam egzotyczna roślina, smocza lilia. Kwiat pochodzący z południa Europy intryguje nie tylko wyglądem, ale też specyficznym zapachem, który wabi owady. Można go podziwiać na rabacie po południowej stronie zamku. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michała Dariuk.
6: Odwrót z Europy amerykańskiej broni. Stany mają wycofać samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, informuje portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO.
5: To w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na naszym kontynencie. Jakie uzbrojenie zostanie wycofane i skąd, zależeć ma od zdolności poszczególnych państw do znalezienia alternatyw.
6: Ministerstwo Rodziny proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych na raka albo inne choroby przewlekłe. Teraz wypłacany jest maksymalnie przez 14 albo 60 dni w zależności od wieku dziecka.
5: Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce, żeby zasiłek był przedłużony o kolejne 60 dni. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera.
7: Chciałabym, żeby ten proces przebiegał jak najsprawniej i jak najszybciej. Spodziewamy się, ponieważ zostało kilka miesięcy do końca roku, że jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni wolnego dla rodziców.
5: Proponowane rozwiązanie może kosztować 100 milionów złotych rocznie.
6: Kolejny pasażer z wycieczkowca MV Hondius ma hantawirusa. To obywatel Hiszpanii, który jest na kwarantannie w madryckim szpitalu wojskowym.
5: Został przeniesiony do izolatki. Hiszpański resort zdrowia zapewnia, że fakt wykrycia hantawirusa wśród osób już objętych kwarantanną nie zmienia sytuacji ryzyka dla całej populacji.
6: Francja się gotuje. Wtorek był drugim dniem z rzędu z rekordem temperatury w maju. O godzinie 17 średnia dla całego kraju wyniosła 24,8 stopnia.
5: To efekt rosnących dziennych temperatur, które w ciągu dnia były bezprecedensowo wysokie, zwłaszcza na zachodzie Francji. Nawet w Breście wysuniętym na północ było ponad 33 stopnie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Kochani, nadeszło delikatne ochłodzenie, ale i tak nieźle. Jest na północy dzisiaj 18 stopni, w centrum już około 20, na południu jeszcze się upał trzyma delikatne 25 stopni w cieniu.
10: Bangladesz na tam południowym zachodzie.
9: Co to znaczy?
10: Że deszcz Bangla.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Zaczynacie nowy dzień z Radiem Z. Super, że jesteście z nami. To 27 maja, imieniny dzisiaj Oliwiera oraz Magdaleny.
1: O, i tu my w tym katalogu świąt takich ja przeczytałem Dzień Diagnosty Laboratoryjnego.
0: Czym się zajmuje diagnosta laboratoryjnie?
1: No to jest ten, co jak pojedziesz, to chyba to sprawdza, czy masz płyn letni w spryskiwaczach, o powietrze letnie w oponach. Chyba ten, nie?
0: To jest taki, a nie taki bardziej, że coś w probówce ma, że ma jakieś pantofelki i robi nagle, że te pantofelki są dwa?
1: Albo na nogach od razu się...
0: Na nogach od razu? Nie wiem. W każdym razie, drodzy diagności laboratoryjni, wszystkiego najlepszego życzymy.
1: 100 lat.
0: Dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas?
1: 321-321-321.
0: Ogólnopolska centralka porannego wstawanka czeka właśnie na ciebie.

0: No i proszę, proszę, ani się nie obejrzysz, a już prawie szósta jest. Dzień dobry Państwu, bardzo słuchają Państwa Radia Z, a ze mną jest mój kolega Marek, stary brat.
1: To ja, rzeczywiście, ale to nie musisz takiej przerwy robić. Stary brat, nie stary brat. Nie podkreślajmy tego pierwszego członka.
0: Nie, to Marek, brat.
1: No właśnie, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, wstałem, bo miałem sen o pięknym życiu, więc postanowiłem wstać i zacząć je realizować. Zdrowia, pozdrowienia wszystkim życzę.
1: Cóż to jest za zdecydowanie? Cóż to jest za świetny pomysł? Śni ci się sen o pięknym życiu, a ty podejmujesz decyzję, że wstajesz i to realizujesz, no.
0: Mi się dzisiaj śniło, że spałem.
1: I jaki masz pomysł, co zrobić z tym snem?
0: Zaraz to pójdę zrealizować. Marek, poradzisz to, nie? Na razie!

0: Reklama.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundery!
8: Kto?
9: Wundery! Wundery!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
0: Po reklamie.
11: Kochani, jest dobrze, to już środa, 27 maja, na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: Dwie osoby zatrzymane, są wnioski o areszt. Punkt zwrotny w sprawie fałszywych alarmów.
13: Amerykanie znów zaskakują, chcą wycofać z Europy część uzbrojenia.
12: Debiutanci w nowej kadrze Urbana. Posłuchajcie, dlaczego selekcjoner powołuje nowicjuszy.
11: Szósta.
12: Przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w polityków i media. Prokuratura skierowała już do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt i sąd zdecydował się na to w przypadku jednego z nich.
13: Fałszywe alarmy dotyczyły zagrożenia w domu Jarosława Kaczyńskiego oraz w siedzibie jednej z prawicowych telewizji.
12: Z najświeższymi zweryfikowanymi informacjami reporter Radia Z Michał Dzienneński. Dzień dobry, Michał.
14: Dzień dobry.
12: A co w sprawie fałszywego alarmu w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego?
14: Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne za ten fałszywy alarm. Z ustaleń TVN24.pl wynika, że na razie nie ma dowodów, że stoją za tym rosyjskie służby. Wiadomo natomiast, że do tych fałszywych zgłoszeń wykorzystywano m.in. telefony i komunikatory internetowe szyfrowane przez zagraniczne serwery. Niezbędna będzie międzynarodowa pomoc prawna i współpraca ze służbami z innych krajów.
13: Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.
12: Amerykanie wycofują swój sprzęt wojskowy z Europy, donoszą o tym portal Politico i niemiecki Der Spiegel.
13: Stany Zjednoczone miały o tym poinformować w zeszłym tygodniu podczas spotkania europejskich sojuszników w Brukseli. Z nami dziennikarz Radia Z, Krzysztof Kirylczyk.
15: Dzień dobry.
13: Co konkretnie Amerykanie mają zabrać ze sobą?
15: No tutaj chodzi o samoloty bojowe, niszczyciele, okręty podwodne, samoloty do tankowania w powietrzu i czołgi. Nie ma oficjalnego, jasnego komunikatu, kiedy to się stanie, ale i amerykańskie, i niemieckie media piszą, że z mapy Europy może zniknąć nawet 1/3 wojskowego sprzętu. Nie jest też jasne, czy będzie to dotyczyć Polski, bo w zeszłym tygodniu padło zapewnienie, że Pentagon zwiększy co prawda liczbę amerykańskich żołnierzy u nas, ale o sprzęcie nie było mowy.
13: Waszyngton zapewnia, że nie planuje za to zmian w programie odstraszania nuklearnego.
12: Ambasador Rosji w Warszawie po rozmowie z MSZ-em został wezwany po tym, jak Kreml zagroził atakami na Kijów. Dyplomata usłyszał słowa potępienia takich wypowiedzi, ma przekazać Moskwie wezwanie do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji.
13: I choć Rosja wezwała cudzoziemców do natychmiastowego opuszczenia Kijowa, polska ambasada nie będzie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
7: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
13: Rosyjskich ambasadorów na dywanik wezwało wiele europejskich państw.
12: Odwołany wiceprezydent komisarzem do czasu wyborów nowego prezydenta Krakowa. Miastem będzie zarządzał Stanisław Kracik, do niedawna jeden z zastępców Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w niedzielnym referendum.
13: To doświadczony samorządowiec, wieloletni burmistrz Niepołomic i były wojewoda Małopolski. Zaraz po nominacji przedstawił swój plan działań do czasu przedterminowych wyborów.
16: Kracik zapowiedział zmiany, ale nie zdradził szczegółów. Rozwiał też wątpliwości i plotki co do ewentualnego ubiegania się o fotel prezydenta.
17: Absolutnie wykluczam kandydowanie i chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań. Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem.
16: Komisarz powiedział, że ma nadzieję na dobrą współpracę z nieodwołaną w referendum Radą Miasta. Głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta było nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
13: Zgodnie z przepisami wybory na prezydenta Krakowa zostaną przeprowadzone w ciągu 90 dni. O tym, kiedy konkretnie zdecyduje premier.
12: Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród 26 zawodników znalazł się kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski.
13: Selekcjoner zaprosił na zgrupowanie także debiutantów. Z nami Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto znalazł się w tym gronie?
18: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin, który wybrany został najlepszym napastnikiem zakończonego w niedzielę sezonu PKE Ekstraklasy. Szanse od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski. To oznacza, że Jan Urban chce przyjrzeć się młodym, perspektywicznym piłkarzom, bo przed kadrą Liga Narodów, a od przyszłego roku eliminację Mistrzostw Europy.
12: Pierwsze z dwóch spotkań towarzyskich biało-czerwonych, to z Ukrainą, będzie rozegrane w niedzielę we Wrocławiu. Trzy dni później na PGE Narodowym mecz z Nigerią. A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30.
13: Po wiadomościach o 8.00 gość Radia Z u Bogdana Rymanowskiego, dziś wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
11: A z nami Michał Adamski. Dzień dobry.
20: No, dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem zauważyć coś, że była noc tropikalna.
11: To znaczy, że bardzo ciepła?
20: Tak, że powyżej 20 i że nie spadło poniżej, ale tylko w Kozienicach tak było. Tak to nie było tropików 12 w Suwałkach na przykład w nocy tam spadło i niewiele więcej będzie w ciągu dnia, bo będzie 23, 24, 25 w Krakowie max. I nie więcej.
19: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
20: I Marek właśnie, też jest.
11: Jestem, a właściwie co to robisz, spać nie możesz?
20: Nie mogę, no bo noc tropikalna.

0: No, jak pociąg trochę hamuje ta piosenka.
1: Stoi na stacji Chapel Round.
0: Tu Radio Z.
1: Gorąco.
0: 10 minut po 16. No właśnie, noc tropikalna tylko w Kozienicach.
1: Jakiej 16? Michał, jest poranek.
0: Jak powiedziałem, 16?
1: Tak, po 16. Bo Michał normalnie w ciągu dnia, jak normalny człowiek pracuje, jak ale dzisiaj na gościnnych występach,
0: tak
1: czyli
0: wyszło.
1: 11 po 6, drodzy słuchacze.
0: 11 po 6, czyli trzeba zaznaczyć rano.
1: Tak,
0: tak, dobrze.
1: O poranku, no.
0: W Wielkiej Brytanii, uwaga, bo u nas to tam takie ciepło, w Wielkiej Brytanii odnotowano najcieplejszy majowy dzień w historii majów brytyjskich. Termometry pokazały w Londynie 35,5.
1: No to sporo, bo tam zawsze angielska pogoda, 20 stopni maksymalnie i deszcz rzeczywiście.
0: No.
1: Ale jak jest tak gorąco w Wielkiej Brytanii, to oni zamiast herbaty chyba dalej piją herbatę, tylko mrożoną. Oni w ogóle nie piją nic innego niż herbatę, nie?
0: Nie wiem, czy mrożoną, czy średnią, czy... Na pewno piją herbatę, bo tam się pije herbatę. Najwięcej jej w ogóle herbaty na świecie piją Brytyjczycy. 100 milionów filiżanek?
1: 100 milionów?
0: I to dziennie.
1: 100 milionów filiżanek dziennie.
0: No, wypiłbyś 100 milionów filiżanek w jeden dzień?
1: Czyli tam dziecko, jak się urodzi, to nie dostaje smoczka, tylko dostaje filiżankę.
0: No, pewnie tak. Radio Z i już. No, pijcie herbatkę, dzieci, pijcie. Let's go, girls.

0: Wiedzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Męskie Granie Orkiestra Tegoroczna. To jest nareszcie, bo nareszcie jest środa. Tu Radio Z. Dzień dobry bardzo.
2: A teraz nasz poranny kącik. Gajda budzi, Gajda radzi, Gajda nigdy cię nie zdradzi. To jest kącik, Michale, bo tutaj rzadko bywasz.
1: Tak.
2: W którym nasz serdeczny radiowy przyjaciel Bartek Gajda
1: stoi w kącie.
2: Radzi jak żyć.
1: Aha.
2: Jak żyć. Bartku, prosimy.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu naszych spotkań, Bartek w czwartek, czyli tym razem w środę. Co zrobić, jak komputer odmawia posłuszeństwa? Żyjemy w czasach, gdzie wszystko praktycznie robi się na komputerze, ale czasami jest tak, że ta piekielna maszyna przestaje działać, bo ma swoje zdanie. Ale od czego jestem ja? Słuchajcie, wystarczy się skupić. Na klawiaturze mamy takie trzy przyciski, to jest Ctrl, tu jest ten drugi, taki kwadratowy obok niego i jeżeli komputer się zatnie, to bardzo energicznie naciskamy te... O, i on się chyba w tym momencie już odblokował. No, ja tego zapytam eksperta. Synek, co to się, jak jest cały ekran na niebiesko, to za dobrze? A, no, jakoś to będzie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kurczę, miałem coś powiedzieć teraz, ale naciskałem przyciski tak jak Bartek radził i teraz nie wiem, co miałem powiedzieć.

0: cała wstecz i cała wstecz. Jeszcze dwa razy.
1: No.
0: Raz. A, nie mówiłem.
1: Jest 6:27, jedziesz do pracy i cała wstecz, nie?
0: Nie, no co wy, do przodu, kochani. Lecimy z tą środą, to 27 maja. Za chwilkę u nas wiadomości o 6:30, a w nich o tym, że coraz więcej Polaków ściąga tę aplikację M-Obywatel, czyli można powiedzieć, że jesteśmy M-Obywatelami.
1: Ja Michał Obywatel, ty Marek Obywatel, Marek Obywatel, Paula Michalik Obywatel, chwilę, Michał tak. Adamiuk. Zapraszamy na...
0: A Bartek to jest... A nie, Bartek to jest B.
1: Obywatel B.
0: Obywatel B. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana. Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie. Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
1: 6:30 w środę w Radiu Z. Czas na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Słuchamy.
13: Polski kapitan wycieczkowca z hantawirusem jest już w kraju. Trafił na kwarantannę do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Nie ma objawów choroby, a kolejny wynik testu na hantawirusa jest ujemny, informuje Główny Inspektorat Sanitarny.
14: Zakażenie potwierdzono natomiast u pasażera MV Hondius z Hiszpanii, który jest na kwarantannie w szpitalu wojskowym w Madrycie. Został przeniesiony do izolatki.
13: Przegrupowanie na wschodniej flance NATO. Sojusz planuje powołanie nowej struktury dowodzenia, która pozwoli na szybsze wysłanie wojsk do państw nadbałtyckich w przypadku ataku Rosji.
14: Według agencji Reutersa niemiecko-holenderski korpus z siedzibą w Münster zostanie przepisany do obrony Łotwy i Estonii. W tym momencie wojska NATO w północnej Polsce oraz państwach nadbałtyckich podlegają wielonarodowemu dowództwu w Szczecinie.
13: Już co czwarty Polak jest M-obywatelem z aplikacji, która jest wirtualnym urzędem, a nawet więcej korzysta 12 milionów ludzi.
14: Ministerstwo Cyfryzacji chwali się tym sukcesem i zapowiada kolejne możliwości apki, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Nasze cyfrowe dziecko, które rozrosło się do niebywałych rozmiarów, łączy obywatela z cyfrową Polską w sposób niebywały, bo dzieje się to już w sekundy. Taką usługą jest rejestracja firmy, która w M-Obywatelu trwa 90 sekund.
14: Do M-Obywatela jest ponad 1,5 miliona logowań dziennie.
13: Najczęściej by wejść do cyfrowej wersji prawa jazdy i dowodu osobistego. Niedługo aplikacja ma dać dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego.
14: A minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski po 8 będzie gościem Radia Z.
13: Problem ludzkości w niedalekiej przyszłości. Jak prać ubrania w drodze na Marsa? Jeśli to pytanie nie daje wam spokoju, naukowcy z NASA przynoszą odpowiedź.
14: Podczas długiego lotu astronauci będą mogli prać swoje rzeczy, strzelając w nie wiązką plazmy.
13: Jest ona wytwarzana poprzez działanie impulsów elektrycznych na mieszaninę helu, powietrza i pary wodnej. Powstają wtedy jony tlenu, które wnikają w zakamarki tkaniny i są wchłaniane przez mikroby, zabijając je.
14: Badacze tworzą dwa prototypy. Myjkę plazmową, w której plazma jest wprowadzana do komory razem z ubraniami, oraz odkurzacza z podwójnym strumieniem plazmy, który można by stosować do czyszczenia powierzchni.
13: Lądujemy. Wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
5: Robert Lewandowski znalazł się w gronie

0: W Meksyku, czyli kraju współgospodarza Mistrzostw Świata, protesty w dniu otwarcia turnieju zapowiedzieli rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy, którzy skonfliktowani z rządem zagrozili blokadą dróg i lotnisk. W Meksyku na czas mundialu spodziewanych jest około 5,5 miliona turystów. Tymczasem w Paryżu niewiele czasu spędził Kamil Majchrzak. Nasz tenisista wracający po kontuzji przegrał w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa z Chilicikiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6.
1: Nie miałem aż tak dużo czasu, żeby się i ograć na ziemi i przygotować. I fizycznie, i tenisowo.
0: Rywalizację w Paryżu możecie śledzić na antenach Eurosportu. Dziś o trzecią rundę powalczą Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena French.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: No to powtórzę tego sucharka, że Magdalena French gra na French Open. Co roku mnie to śmieszy. Dzisiaj w całej Polsce delikatne ochłodzenie. Znaczy nie będzie upału, tylko na południu 25 stopni maksymalnie, w centrum około 20-21, na północy 18-17, ale z tego co widzę deszczu niewiele. Znaczy burza w Zakopanem, ale to się nie, tam zawsze jest burza.
4: To się nie liczy, tak.
3: I może troszkę przelotnego deszczu na Podkarpaciu.
4: A to dobrze.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Come on.

0: Ale żeś znalazł piosenkę teraz. Ja mówię, Marek, daj coś, bo będziemy mówić o Januszu Palikocie. On mówi, dobra, gramy Bad
1: no,
0: Name.
1: Przyniosłem ostrzejsze granie na poranek, więcej energii dla słuchaczy.
0: Tak jest, dzień dobry bardzo, tu Radio Z i nie żartowałem, Janusz Palikot, biznesmen.
1: Kto, przepraszam?
0: Janusz Palikot.
1: Ale to brzmi, no to już lepiej.
0: Janusz P., poznajesz?
1: Janusz P., to już lepiej, no.
0: Deklaruje się jako bezdomny i bez majątku teraz, ale ogłasza, że szuka pracownika w najpopularniejszej franczyzie w Polsce.
2: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF.
1: Na PRIF? Co to znaczy informacja na PRIF?
0: Informacja na PRIF.
1: Ty młody jesteś, tam twoje jakieś nowinki wymyślają.
0: Nie wiem. To coś z CV chyba wzięte, nie? Tak mi się wydaje, jak praca, coś takiego. Ale skoro do sklepu z płazem w nazwie, to jest jedno pytanie takie. Jak dużo trzeba kumać, żeby dostać tę robotę? Radio Z
3: i już. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Po reklamie. Radio Z
6: i już. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: ty jesteś starszy, jak się czyta Garvan Institute?
1: No, normalnie tak się pisze, no.
2: A, dobra. Ja to dzień jestem, dobry bardzo.
1: Właśnie ja to jestem starszy, więc jak widzę jakiś angielski napis, to czytam Garvan Institute, no.
2: Dobra, dobra, dzięki.
1: Turn on that climatization.
3: Marek zmienia sobie na cyrylicę i wtedy czyta.
1: Słuchajcie, Garvan Institute. Chodzi no o to, że naukowcy nagrali pod mikroskopem, jak komórki odpornościowe atakują i pożerają żywe komórki nowotworu.
2: Ale czad.
1: To jest jakaś szansa dla wszystkich, prawda, którzy potrzebują tutaj pomocy.
2: No właśnie, bo będziemy mieli broń na raka, o to chodzi, tak?
1: No mam nadzieję, no to pewnie jeszcze długa droga, ale trzymajmy kciuki w każdym razie.
3: Ojeju, no trzymajmy kciuki. Ja nie mogę, ja trzymam za maturzystów, już mi brakuje kciuków. Pożyczysz mi to?
2: Mało mam, ale za maturzystów możesz już puścić, bo matury się skończyły, wiesz?
3: Na pewno?
1: No tak, skończyły się, no.
3: Tak? Czyli puszczam teraz i mogę trzymać za naukowców, tak?
2: No tak.
3: Dobra,
2: no.
3: Dobra.
1: A jest w ogóle, jest nagranie z tego mikroskopu, jak te dobre komórki zjadają te złe?
3: Już ci puszczam.
1: Radio Z i już. Ja nie wiedziałem, że nagrania spod mikroskopu są z dźwiękiem. To teraz te jakieś nowinki techniczne w tym XXI wieku, co?

0: Już niebawem wiadomości Radia Z punktualnie o 7, a w nich odpowiedź na pytanie, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce. Jest ciąg dalszy, bo nie tylko zabierają Amerykanie żołnierzy, ale też podobno sprzęt.
1: Sprzęt, ale swój własny, bo to jest istotne jednak, nie?
0: Dlaczego?
1: No, że jak wycofują się i zabierają własny sprzęt, no to w miarę okej, jak nie własny.
0: To spoko. No, szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
11: Żądzę pieniądza.
4: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
12: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
4: Żądza pieniądza w Radiu Z.
13: Marzenia się spełniają.
4: Zagraj online i baw się razem z nami.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Farm.
17: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
5: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
2: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
5: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
20: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Po reklamie.
0: To już prawie siódma, jest środa 27 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Dwie osoby zatrzymane, kolejne namierzone. Szybki rozwój akcji w sprawie serii fałszywych alarmów.
21: Kolejna amerykańska niespodzianka dla Europy. Chcą wycofać swój sprzęt bojowy.
20: Atmosfera nad Polską się zagęszcza. Idą burze z gradem i ulewami.
0: Siódma.
20: Punkt zwrotny w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów. Jak podaje TVN24.pl, dwie osoby są zatrzymane, jedna z decyzją sądu o areszcie. To w związku z fałszywymi zawiadomieniami o zagrożeniu na posesji Jarosława Kaczyńskiego i siedziby prawicowej telewizji.
21: Policja wytypowała też osoby odpowiedzialne za niepotrzebne, jak się okazało, wezwanie służb do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego w Gdyni. Jak dowiadują się autorzy podcastu, w związku ze śledztwem Dominika Długosza z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z, w poszukiwania sprawców włączyły się Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, bo sprawcy zastosowali tak zwane trasowanie cebulowe.
22: Sprawcy fałszywego alarmu dobrze ukryli się w internecie, wykorzystując specjalną technikę do ukrywania swojej tożsamości. Nasze służby liczą jednak na to, że znacznie słabiej ukryli się w realu. Kiedy pierwszy SMS nie odniósł skutku, po 15 minutach został wysłany kolejny. To może oznaczać, że ktoś przyglądał się akcji strażaków i policjantów na miejscu. Sprawdzane więc są zapisy z kamer, logowania telefonów. Do namierzenia sprawców rząd postawił na baczność wszystkie praktycznie służby, od ABW przez pion operacyjny Służby Ochrony Państwa na naszym cyberwojsku. Kończąc.
21: Szef BBN-u Bartosz Grodecki w Radiu Z mówił, że w tej sprawie prezydent oczekuje szybkich reakcji, poprawy systemu i sprawnego ujęcia sprawców.
20: Stanowcza dyplomacja w odpowiedzi na bezprawne groźby. Polska i inne państwa europejskie wzywają na dywanik rosyjskich przedstawicieli. To po tym, jak Kreml zapowiedział serię ataków na Kijów.
21: O tym, co w MSZ-cie usłyszał ambasador Rosji w Warszawie, reporter Radia Z Jan Kielak.
23: Stanowcze słowa potępienia. Polskie MSZ przekazało ambasadorowi, że groźby Kremla są niedopuszczalne i wezwało Rosję do natychmiastowego zaprzestania agresji. Podobne kroki dyplomatyczne podjęły też m.in. Niemcy i Unia Europejska. To wspólnie uzgodnione działania, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
24: To, co było ustalone też z innymi krajami, to było, żeby Rosja bardzo jasno usłyszała odpowiedź na swoje groźby.
23: Resort podchodzi do wypowiedzi Kremla z powagą, ale na ten moment nie planuje ewakuacji polskiej ambasady w Kijowie. Jan Kielak, Radio Z.
21: Ukraina groźby Kremla uważa za bezczelną prowokację.
20: Kolejna niespodzianka zza oceanu dla Europy. USA planują wycofać swój sprzęt bojowy, jak informuje amerykański portal Politico, ale i niemiecki Der Spiegel. Mowa o samolotach bojowych, dronach, niszczycielach oraz okrętach podwodnych. To w ramach programu ograniczenia obecności amerykańskich sił na Starym Kontynencie.
21: Nie są na razie znane szczegóły tego planu, ani kiedy miałoby się to stać. Wiadomo natomiast, że Waszyngton nic nie zmieni w programie odstraszania nuklearnego.
20: 7 bieszczadzkich niedźwiedzi już w obrożach telemetrycznych, dowiaduje się reporter Radia Z. Te urządzenia pozwalają śledzić drapieżniki.
21: Akcja odławiania niedźwiedzi trwa od kilkunastu dni. Zajmują się tym m.in. eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów.
20: Nasz reporter Przemek Taranek teraz na linii. Jak przebiega ta akcja?
25: Niedźwiedzie są wabione do klatek, a po złapaniu i uśpieniu mają zakładane obroże ze specjalnym nadajnikiem. Dzięki temu można później śledzić, gdzie są i reagować, jeżeli zbliżają się do zabudowań. Na razie odłowiono 8 niedźwiedzi, ale jeden został wypuszczony bez nadajnika, bo był za młody. Drapieżniki będą śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. To 12 osób stacjonują w Poleńczyku i Cisnej. Na razie mogą używać pistoletów hukowych, ale docelowo będą stosować broń na gumowe kule. Przemek Taranek, Radio Z.
21: Ustawa umożliwiająca płoszenie gumowymi kulami niedźwiedzi i żubrów czeka na podpis prezydenta.
20: Gorąco? To już było. Teraz przed nami burze i ulewy w chłodniejszej atmosferze.
21: Tak będzie szczególnie na południu kraju.
20: Z prognozami zagrożeń pogodowych reporter Radia Z Michał Dzienyński.
26: Kłaniam się.
20: Gdzie konkretnie trzeba szczególnie uważać?
26: Od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać żółte ostrzeżenia MGW pierwszego stopnia. A to oznacza silne burze. Tworzyć się mogą tak zwane superkomórki, porwisty wiatr i możliwy grad. To południowy wschód kraju, a w centrum susza i sporo słońca. Jak radzi nasz słuchacz, pan Włodzimierz, jak mamy działkę, to nawadniać. Najlepsza pora na taką czynność to właśnie poranek i wieczór.
27: Korzystać, że jest woda, bo z wodą może być różnie, może hydrofor nawalić, podlewać działkę.
26: Nawadniać,
27: zdecydowanie.
26: Tak jest. Mam też przed sobą pierwsze modele pogodowe na długi czerwcowy weekend i tak, mili państwo, ma być ciepło, ale kapryśnie trochę słońca i trochę deszczu.
21: A lato tego roku ma być upalne.
28: Radio
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: A to wychodzi na to, że na południu kraju może być dzisiaj klasyczny dzień blacharza, prawda? Bo jest jak gradzina uderzy przy okazji burzy, to...
0: Jak się zrobi superkomórka, że dziury będą w samochodach.
3: No, jeśli chodzi o superkomórki, to już teraz komórki wszystkie są takie same, nie? Kiedyś to były superkomórki.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Najważniejsze, że o tej porze już jest jasno. Przypomnijcie sobie grudzień, styczeń. To gdzie to jasno się robiło dopiero o 16? Ja nie, czekaj, to już było.
1: Ale którego roku?
2: No właśnie.
0: Co roku jest to samo. Cieszmy się, poranek z Radiem
2: Z. W tym roku grudnia jeszcze nie było,
0: no
2: Marek.
0: Właśnie, ale wszystko przed nami. Kochani, pan Bąkiewicz. Bąkiewicz zapowiedział, że ruch obrony granic będzie chronił prezydenta. To jest sytuacja po fałszywym alarmie w domu matki pana prezydenta, kiedy to strażacy po fałszywym alarmie właśnie weszli do środka z futryną.
2: Aha, i co? I teraz przed Belwederem oprócz żołnierzy, funkcjonariuszy SOP-u będą jeszcze stali ludzie Bąkiewicza, tak?
0: No.
2: A po czym można ich poznać?
1: Po bąkach.
0: Nie.
2: Po tym, że mają na sobie kamizelki odblaskowe i mówią: ej ty, co się gapisz?
0: No tak, a jak podajesz im swoje nazwisko, to pytają, czy to aby na pewno jest polskie nazwisko? Radio Z
2: i już. Ale Bartek, ty to poznałbyś każdego, co?
1: Z daleka.
0: Moment. 12 po 7. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z.

0: właśnie. On to umie. Dawid Podsiadło, jego sezon w Radiu Z. Tak sobie myślę, że powinienem teraz poprosić o zmianę z taśmy profesjonalnej, bo tak mówimy o Dawidzie Podsiadło, na taśmę profesjonalną.
1: O, to jest Top Gana muzyka z filmu o samolotach.
0: Dokładnie tak. Chciałem taśmę profesjonalną, ponieważ hitem internetu są teraz zdjęcia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Kruse w okularach przeciwsłonecznych, takich jak miał Tom Cruise.
1: No właśnie.
0: Top Gun.
1: Widzieliśmy. Pan minister witał myśliwce F-35 na lotnisku w Łasku, no i się wczuł w rolę przystojniak z pana Władysława, co?
0: W takich okularach to każdy dobrze wygląda.
2: No,
0: prawda?
2: No tam zdania są podzielone.
1: To są podzielone, tak. My z Bartkiem założyliśmy i no, nie.
2: A ten samolot, co tam był na zdjęciu, to jak się nazywa?
1: To jest samolot najnowocześniejszy amerykański myśliwiec F-35. A co? A czemu pytasz?
2: No bo jak widzę, na co idą nasze pieniądze, to mam ochotę nacisnąć Alt F4. Radio Z i już. Ej, I got a stranger.

0: jak już tutaj ustaliliśmy, ja jestem w tym wieku, że jak widzę zagraniczny napis, to czytam, jak jest napisane. ACO w base, Althatzhevant w Radiu Z.
1: Bardzo ładnie.
0: A z nami Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, Bogdanie. Dzień dobry.
2: Bogdanie, dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj u ciebie wyjątkowy gość Krzysztof Gawkowski, ósma dwie, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceszef lewicy. Temat oczywiście fałszywe alarmy.
2: Oczywiście, ale nie tylko, dlatego że dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytałem, że, słuchajcie, ponad połowa urzędników korzysta przy sporządzaniu pism ze sztucznej inteligencji.
0: Nie może być.
3: Nie, ja w to nie wierzę.
1: A nieprawdziwej?
2: No właśnie, właśnie. I teraz tak naprawdę, co my otrzymujemy w tych pismach?
0: No dokładnie, ale nawet noblistka Olga Tokarczuk się przyznała, że korzysta
2: ale
0: przy pisaniu.
2: Ale potem było takie sprostowanie, że nie do końca korzysta, tylko tam w jakiejś części.
1: Paliła, ale się nie zaciągała.
0: Jak Bill Clinton, no właśnie.
3: Mój drogi pamiętniczku. Dzisiaj.
0: Dobra.
3: Ładnie, no. No dobrze, a ty masz swoje pytania, czy...
2: Wrzucę do koleżanki z AI.
3: A, jeszcze nie
2: mam
3: masz.
2: Mam nadzieję, że zdążę na 8:02.
0: Dokładnie, Krzysztof Gawkowski, gość Radia Z. Zapraszamy w imieniu Bogdana Rymanowskiego. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
5: Po reklamie.
16: Dzień dobry bardzo, w środę jest 7:30, to czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamik w studiu. Słuchamy.
12: Poczta Polska nie zapłaci kary za wybory kopertowe. 27 milionów złotych wlepił jej Urząd Ochrony Danych Osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny opublikował właśnie pisemne uzasadnienie decyzji, która tę karę uchyla. Prezes urzędu nie poddaje się jednak i zapowiada skargę kasacyjną do NSA.
17: Kara dotyczyła przyznania poczcie dostępu do danych osobowych wyborców. W 2020 roku, w czasie pandemii, rząd PiS chciał zorganizować wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej. Nie doszły do skutku, ale państwo zmarnowało na nie kilkadziesiąt milionów złotych.
12: Wiosenne porządki na Węgrzech. Peter Modior sprząta po Orbanie. Nowy premier zapowiada 5 komisji śledczych, które zajmą się poprzednią władzą. Oskarża dawny reżim o korupcję i nadużycie. Obiecuje, że systematycznie będzie je ujawniał.
17: Zapowiada też likwidację Urzędu Ochrony Suwerenności, twierdząc, że służy interesom rosyjskim, a nie węgierskim. Instytucja powołana za rządów Orbana zajmowała się kontrolą organizacji, które korzystały z zagranicznego finansowania.
12: A Polska się cyfryzuje. Prawie 15 milionów osób rozliczyło się w tym roku z podatku poprzez system Twój e-PIT. Najczęściej należności regulowaliśmy blikiem.
17: Potwierdza to Radiu Z szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
18: Większość z naszych klientów rozliczyła się w wersji elektronicznej, co nas bardzo cieszy i powtarzamy to, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem, a większość usług załatwiajmy przez Twój e-PIT.
17: Za pół godziny gościem Radia Z będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
12: Donald Trump zdrów jak ryba, jak co pół roku przeszedł właśnie okresowe badania lekarskie. Wszystko wyszło idealnie, dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi. Napisał na swoim serwisie Truth Social. Szczegółów nie zdradza, bo i nie ma takiego obowiązku.
17: Komentatorzy zauważają jednak, że prezydenci USA okresowe badania mają zazwyczaj raz w roku, chyba że doświadczają nagłego problemu zdrowotnego. W połowie czerwca Trump skończy 80 lat. Jest najstarszą osobą wybraną na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.
12: W Radiu Z wiadomości sportowej Marcin Powideł.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Po Lidze Europy czas na finał Ligi Konferencji. Dziś w Lipsku o trofeum zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano. Trener angielskiej drużyny Oliver Glasner ma przed sobą nie jeden, a dwa cele. Dla mnie oczywiście ważne jest zwycięstwo, ale nie dla samego pucharu. Wygrany będzie mógł zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Europy i tam powalczyć o kolejne trofeum. To motywujące. Finał Ligi Konferencji rozpocznie się o 21:00. Po nim już tylko finał Ligi Mistrzów, pojedynek PSG z Arsenalem 30 maja w Budapeszcie. A do ćwierćfinału rozgrywanych w Szwajcarii Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie dołączyły reprezentacje USA i Szwecji. Amerykanie, którzy bronią tytułu, pokonali w Zurychu Austriaków 4-1. Ekipa trzech koron wygrała z kolei we Fryburgu 4-2 ze Słowacją. Stany Zjednoczone powalczą o półfinał z Kanadą, dla której będzie to okazja do rewanżu za porażkę w finale tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W kolejnej fazie turnieju zagrają

0: Jeżeli macie na ósmą, to już, już wychodzimy z progu jak Adam Małysz za 28, tu Radio Z. Kochani, to ci niespodzianka. To
1: no,
0: ci niespodzianka.
1: To jest prezydent, słuchajcie, Nawrocki postawił się prezesowi Kaczyńskiemu.
0: To się nazywa prawdziwy mężczyzna. Brawo, panie prezydencie,
1: brawo,
0: dobrze.
1: Brawo. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś taki jak Zbigniew Kapiński został prezesem Sądu Najwyższego i co? I prezydent mianował sędziego Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego.
2: Ale czekaj, czekaj, panu Kaczyńskiemu nie podoba się pan Kapiński.
0: Tak.
1: No.
2: Dobrze, myślałem, że to literówka jest po prostu i on sam sobie się nie podoba.
0: Nie. I wiecie, jak to jest z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim? No, pan prezes ma zawsze ten sam komentarz do sytuacji, w których ktoś mu się sprzeciwia. Panie prezesie?
3: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no, dużo mądrzejszych niż ja.
2: A panie prezesie, ja to wolę kawę z mlekiem sojowym na przykład.
0: Co pan na to?
3: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no, dużo mądrzejszych niż ja.
2: No i pogadali. Nie było tematu.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
20: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
18: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
22: Po reklamie.
23: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Damiano Dawid w Radiu Z za 7-8. Słuchajcie, nowy węgierski premier Péter Modzior zaskakuje, zapowiedział, uwaga, że zrezygnuje z połowy swojej pensji.
1: Co? No. Swojej?
0: Swojej.
1: Ale jak to? Co to za polityk, który zamiast przystać się do korytka, normalnie jak każdy,
0: no właśnie,
1: to od siebie korytko odsuwa?
0: Odsuwa od siebie, ale mało tego. Premier Modzior poinformował, że obniży też pensję ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. Wszystkim obniży pensję.
1: No to akurat czemu nie? To, nie wiem, czy tak powinien zachowywać się rasowy polityk, chłopaki, jak myślicie? Czy któryś z naszych polityków zrezygnowałby tak sam z siebie z połowy pensji?
2: U nas połowę pensji to biorą w kilometrówkach.
0: No, jest to
2: nazwisko,
0: jest to jakaś nowa jakość w światowej polityce. No, Modzior, tak. Péter Modzior.
2: To jest chyba taki odpowiednik naszego Mordo, nie? Jaki to dla ciebie, Modzior?
0: Za 6-8, Modzior.
1: To jest. Połowę pensji ci zabieram, Mordo.

0: Już za chwilkę wiadomości o 8 w Radiu Z, a później Bogdan Rymanowski i 8:02. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj gościem Radia Z będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po reklamie.
0: Wstajecie z Radiem Z, to już prawie 8, jest środa, 27 maja. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
19: Nowe fakty w sprawie serii fałszywych alarmów. Zatrzymane 3 osoby.
20: Kolejna zguba namierzona. Poszukiwany poseł Romanowski bawi na Bałkanach.
19: Gościem Radia Z jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Ósma.
19: Służby zatrzymały 3 osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami w Polsce. Poinformował o tym przed chwilą w TVN24 szef MSWiA.
20: Trwa przesłuchanie zatrzymanej osoby.
19: Dziennikarz Radia Z Michał Dzienyński z nami.
21: Tak jest.
19: Co więcej wiadomo o zatrzymanych do tej pory?
21: To są młode osoby wieku około 20 lat. Biegle orientują się w nowych technologiach. Mają związek z fałszywymi alarmami w domu Jarosława Kaczyńskiego oraz w siedzibie jednej z prawicowych telewizji. Na razie nie ma informacji, żeby były związane z rosyjskimi służbami. Wobec jednej z nich zastosowano już areszt tymczasowy. Wobec kolejnych ma być decyzja sądu dotycząca aresztu. Na razie nie przyznają się do winy i co ważne, na podstawie ich zeznań będzie można prawdopodobnie ustalić sprawcę bądź sprawców fałszywego alarmu w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego.
20: Śledztwa w tej sprawie są prowadzone w Warszawie i Gdańsku.
19: Nowe informacje w sprawie poszukiwanego posła Marcina Romanowskiego został namierzony na Bałkanach.
20: Jak dowiadują się autorzy podcastu, w związku ze śledztwem Dominika Długosz z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z, polskie służby są bliskie schwytania posła. Powoli kończą mu się pieniądze, więc ukrywanie się może być coraz trudniejsze. Marcin Romanowski jest poszukiwany listem gończym od prawie 2 lat. Jest też postanowienie sądu o tymczasowym areszcie dla niego.
19: Kanada kupi polski sprzęt wojskowy. Oba państwa będą bliżej współpracować w ramach programu SAFE. Kanada dołączyła do tego programu jako jedyny kraj spoza Unii Europejskiej.
20: Pierwsze umowy na zakup broni mogą być podpisane już na przełomie czerwca i lipca. Informuje o tym prosto z Ottawy reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Kanadyjczycy chcą kupić zaawansowane drony. To najlepszy polski sprzęt, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
14: Szefowie resortów obrony zapowiedzieli także zacieśnianie współpracy Polski i Kanady na rzecz bezpieczeństwa. Chodzi o wspólne manewry w Arktyce za kilka miesięcy, czy działania w ramach wspólnego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Ottawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
20: Polska jest państwem wiodącym w tegorocznej edycji największych kanadyjskich targów obronnych KANSEK.
19: Teraz gość Radia Z. I Bogdan Rymanowski.
22: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
22: Krótka piłka na początek, pytanie proste. Czy państwo radzi sobie z serią fałszywych alarmów, tak czy nie?
23: Radzi sobie,
22: odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, minister Kierwiński w TVN24 powiedział, że zatrzymano 3 osoby, wobec jednej zastosowano areszt. Pytanie, dlaczego tak późno? Te fałszywe alarmy trwają już od 2 tygodni.
23: Myślę, że szybko i skutecznie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której służby państwa zareagowały bardzo mocno, bo ataki takie w postaci fałszywych alarmów zdarzają się codziennie. To nie jest tak, że ludzie nie piszą fałszywych informacji albo nie chcą służb wprowadzać w błąd.
22: Ile dziennie jest takich ataków? Czy mamy statystyki? Takich informacji oczywiście.
23: Można powiedzieć o kwartale. Rozmawialiśmy o tej przestrzeni. Jest to około, ze wszystkich zgłoszeń, do 20% przychodzi różnych fałszywych informacji.
22: 20% na ile takich zgłoszeń? Na 1000?
23: W pierwszym kwartale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podawało, że ponad 1000 zostało takich wiadomości, na 1000 prawdziwych wiadomości około 200 było tych, które miało charakter.
22: Czyli 1/5.
23: Tak, ale to nie możemy patrzeć, że 1/5 fałszywych. 80% skuteczności polegające na tym, że uratowane zostało życie i zdrowie. Zawsze będą pojawiały się osoby, które będą miały taki charakter, ale przecież fałszywe treści, różnego rodzaju nieprawdy podawane w chociażby próbie SMS-ów, które mają zachęcać do tego, że ktoś nas oszuka, są codziennością w Polsce. W 2024 roku za mojej kadencji zaczęło obowiązywać prawo, które pozwala na blokowanie SMS-ów. W ostatnim tylko roku, zablokowaliśmy 1 000 000 fałszywych SMS-ów. Panie redaktorze, żeby to sobie nasi słuchacze też wyobrazili. 1 000 000 fałszywych SMS-ów zablokowanych nie dotarło do ludzi, którzy mogli tam kliknąć i zostać wprowadzeni w błąd albo oszukani, albo na przykład dane mogły ich wyciec.
22: To wróćmy jeszcze do sprawy dotyczącej Telewizji Republika po sesji Jarosława Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza i mieszkania matki prezydenta. Zatrzymano osoby, ale nie mamy pewności, czy to będą rzeczywiście sprawcy. Minister Kieryński mówi o młodych, 20-letnich osobach i raczej twierdzi, że nie mają kontaktu z obcymi służbami.
23: Tak, bo to modus operandi od początku pokazywało, że tutaj niekoniecznie związek ma to z rosyjskimi służbami. Niczego pewnie nie można wykluczyć. Potrzeba pracy służb w tej sprawie, pewnie szerszego, głębszego rozpoznania, po to ten areszt tymczasowy, sprawdzanie całości tego, jak wyglądały kontakty i czy w ogóle jakieś inspiracje były. Ale jak mamy do czynienia z takimi atakami, to one czasami mają charakter bardzo poważny, mogą być to obce służby, a czasami jest to po prostu najprostszy głupi wygłup.
22: Ale jak słyszymy ludzi prezydenta i polityków opozycji, oni mówią, że czas od momentu pojawienia się tych fałszywych alarmów do efektów, czyli do dzisiaj, jest bardzo długi i to kompromituje polskie służby.
23: Nie, myślę, że to jest bicie piany, kiedy nie zdajemy sobie sprawy, o czym mówimy. Kiedy służby otrzymują informacje o sytuacji krytycznej, zagrożeniu życia, to straż pożarna, pogotowie jadą na miejsce i reagują. I oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że był fałszywy alarm i ktoś zrobił coś specjalnego, służby zareagowały, zareagowała straż pożarna, sprawdzając, czy na przykład nie ma tam osoby, która rzeczywiście umiera. ale gdyby nie zareagowały i gdybyśmy tam nie weszli, obojętnie do jakiego domu, i ktoś by zmarł, albo byłoby jakiś wielki uszczerbek na życiu, no to mielibyśmy sytuację krytyczną.
22: Ale podobno służby, policja wiedziała o tym, że to jest mieszkanie matki prezydenta. No przecież jakieś czerwone światełko powinno się zapalić.
23: Ja nie wiem, czy na miejscu ktoś wiedział, kogo to jest mieszkanie. Wiem, że straż pożarna, i będę zawsze bronił funkcjonariuszy i policji, straży pożarnej, reagują w takich sytuacjach na bieżąco. Przyjechały tam różne służby.
22: A powinniśmy...
23: Ale chcę o tym dokończyć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że każdego z nas może w różnych sytuacjach to dotknąć. Na przykład sąsiedzi powiadomią, że widzą dym z naszego domu. Albo, bo to się może zdarzyć w normalnym życiu. Albo ktoś wie, że upadł na podwórku, a był sam. Ktoś zauważył i zadzwonił albo na 112, albo napisał, powiadomił służby. Ryzyka zawsze, że ktoś nieodpowiedzialny, po prostu powiem, głupi w tym swoim działaniu jest, że poinformuje fałszywie służby, ale niezareagowanie może skończyć się tragedią utraty życia i na to państwo nie może sobie
22: pozwolić.
23: Dobrze,
22: pana zdaniem kary, które są za te przestępstwa, są wystarczająco wysokie, czy nie?
23: Mocne są te kary, panom powiem, dlatego że za recydywę 16 lat. No to naprawdę spora kara, która mówi, zrobiłeś to dwa razy. Za ten pierwszy raz od 8 miesięcy więzienia do od 6 do 8 lat. No to też jest sporo. Więc ta perspektywa też...
22: Czyli pana zdaniem nie ma sensu ich podwyższać?
23: Kar nie, one powinny być mocno stosowane, bo jeżeli ktoś kilka lat więzienia może dostać za to, że wysłał taki fałszywy SMS, to powinno go odstraszać. Ja mam inne poczucie, że może jakaś część, tutaj mówimy o młodych ludziach, nie wie, że grozi za taki czyn 8 lat więzienia, może nie wie, że za recydywę grozi 16. Trzeba o tym, tak jak my tutaj, mówić mocno. Zrobiłeś taką rzecz, która wprowadziła służby w błąd, fałszywie alarmowałeś, pójdziesz na długie lata do więzienia i wtedy to jest odstraszające.
22: Okej, okay, jaka jest skala dzisiaj cyberataków na Polskę? Czy ona jest mniejsza niż pół roku temu, rok temu?
23: Dużo większa niż rok temu, ale utrzymująca się obecnie, w tym tygodniu. Na podobnym poziomie. W Polsce dochodzi do zgłoszeń incydentów podejmowanych przez służby do realizacji dziennie 2-3 tysiące. Ostatnie 24 godziny 2 tysiące takich.
22: I wiadomo, z jakiego kierunku przede wszystkim?
23: Kilka kierunków. Cyberprzestępcy, którzy chcą na tym zarobić, rosyjskie służby białoruskie, które chcą nas paraliżować, woda i kanalizacja, pierwszy element, energetyka, gaz, administracja, banki. Całość tego procesu można ubrać w proste słowa. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni. Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. Ta wojna jest prowadzona przez rosyjską służbę specjalną.
22: Dajemy sobie radę, czy nie?
23: Wygrywamy tą wojnę, bo 99% ataków odpieramy, ale...
22: A stosujemy działania ofensywne?
23: Nie mogę o tym mówić, co robimy w ofensywie, bo Polska ma zdolności do tego, żeby jeżeli ktoś ją zaatakuje, oddać i pięścią przyłożyć.
22: Nawet jeśli siedziba tego kogoś jest w Moskwie?
23: Proszę mnie zwolnić z tego pytania. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, prowadzę kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa. Mogę panu powiedzieć to, co mogę, a mogę tyle.
22: Dobrze,
23: jeżeli ktoś myśli, że Polskę można bez pardonowo i bez oddania zaatakować, no to się grubo myli, bo może się obudzić w swoim państwie, mieście, kraju, w którym tego, co nam zabierze, u niego też nie będzie. I niech o tym każdy, bez względu, czy jest gospodarzem na Kremlu, w Moskwie, pamięta.
22: PSL chce wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, wspólnego kandydata dla koalicji. Nie będzie. Dlaczego pan bojkotuje, dlaczego bojkotujecie ten pomysł?
23: Panie redaktorze, pan to zaraz takie mocne słowa o poranku, że lewica się bojkotuje. Nie. Wystawiamy swojego kandydata na prezydenta Krakowa, bo uważamy, że w tych wyborach w 2026 roku, jedynych dużych wyborach, no tak to trzeba powiedzieć, warto też sprawdzić się na tym ringu politycznym. Lewica ma świetnych kandydatów w Krakowie, chce zawalczyć, nie będzie odstawiała nogi i po co mamy dzisiaj mówić panu o poranku i naszym słuchaczom, nie no, lewica to już pomyśli, zobaczymy. Nie, jak mamy plan, to jest plan.
22: Czyli nie przekonuje pana apel PSL-u?
23: Ale ja mam swoich liderów, rozmawiam z naszymi kandydatami. Rozmawialiśmy już w poniedziałek o tym, że powinien być kandydat lewicy.
22: I zdania nie zmienicie. I to będzie pani poseł Daria Gosek-Popiołek?
23: Kogo wybierzemy, czas pokaże, ale jakby pan mnie zapytał, ja jestem fanem kandydatury pani posłanki Gosek-Popiołek. Chciałbym, żeby wystartowała, bo uważam, że ma duże szanse na świetny wynik.
22: I wystartuje, będzie rywalizować z kandydatką partii Razem, panią Owcą.
23: Nie wiem, czy wystartuje pani
22: Chodzi o sprawdzenie notowań Lewicy i Razem.
23: Nie wiem, czy wystartuje pani posłanka Daria, bo trzeba też z nią porozmawiać. Ja powiedziałem, kogo jestem fanem, ale Lewica na pewno w Krakowie się zmierzy i jestem przekonany, że idzie tam po dobry wynik. To nie oglądamy się na ich kandydatów. Wystartowali, są na tym ringu politycznym i dobrze. Wybory za 3 miesiące, czas pokaże. Ja ufam w naszego kandydata, kandydatkę.
22: W Krakowie zaczęła się fala, która zmiecie rząd?
23: Nie.
22: Jest pan pewien?
23: Tak, dlatego że wybory samorządowe i referenda odbywały się i odbywają. I może być tak, że kogoś gdzieś w kadencji się odwołuje, więc uważam, że to jest przecinek na mapie politycznej. Kluczowe wybory, te prawdziwe, o przyszłość Polski w 2027 roku.
22: Teraz 3 krótkie piłki, poproszę o tak albo nie. Podatnicy powinni zrzucać się na artystów, tak czy nie?
23: Podatnicy powinni pamiętać, że są grupy społeczne, które powinniśmy wspierać. Ja w tym przypadku uważam, że artyści powinni mieć środki finansowe na życie.
22: Pełczyńska i Zandberg pasują do siebie, tak czy nie?
23: No to trochę pasują, ale czy...
22: Politycznie.
23: Ale czy złapią się wspólnie za ręce, to nie wiem. No ale gdybym... Znaczy wizualnie to pan nie pyta przecież mnie, tylko pyta mnie o politykę.
22: Oczywiście.
23: No jak w polityce muszę panu powiedzieć, że wszystko już widziałem. Wolałbym, żeby Zandberg szedł z Gawkowskim w parze i Szczerzastym. Ale jak pójdzie z Pełczyńską, no to pójdzie.
22: Lepiej gonić Ziobry niż go złapać, tak czy nie?
23: Najlepiej go złapać.
22: Czyli nie jest tak, że gonicie króliczka?
23: Nie, bo mam nadzieję, że za chwilę Romanowskiego złapiemy.
22: Czy państwo radzi sobie z serią fałszywych alarmów? To było nasze pierwsze pytanie, pytanie w naszej sondzie i odpowiedzi są bardzo ciekawe. Tak odpowiada 53%, nie 47%.
23: Dziękuję państwu, że mnie poparliście.
22: Ale niewielka przewaga.
23: Ale o poranku mogę kochać.
22: Bardzo proszę, kochliwy ten nasz gość dzisiaj, bardzo dziękuję.
23: Bo M-Obywatel wczoraj był wielki sukces.
22: Przechodzimy teraz...
23: kochają go nasi polscy
22: obywatele.
23: Przechodzimy
22: do internetu. Aj, na temat M-Obywatela. Krzysztof Gawkowski, zapraszam na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a.
23: Dzięki.
19: Służby państwa zareagowały bardzo mocno. Takie ataki zdarzają się codziennie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z o fałszywych alarmach.
20: Tylko w ostatnim roku zablokowaliśmy 1 000 000 fałszywych SMS-ów. Nie dotarły do ludzi, którzy mogli kliknąć i zostać oszukani, albo ich dane mogły wyciec, zdradza minister cyfryzacji.
19: Modus operandi sprawców ostatnich fałszywych ataków wskazuje, że nie są związani z rosyjskimi służbami, potwierdza wicepremier Gawkowski.
20: Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w cyberprzestrzeni. Wygrywamy tę wojnę, bo 90% tych ataków odpieramy, mówi minister cyfryzacji.
19: Kogo wybierzemy, czas pokaże, ale ja jestem fanem posłanki Gosek-Popiołek. Lewica chce się sprawdzić na ringu wyborczym w Krakowie, mówi polityk Lewicy.
20: Internetową część rozmowy oglądajcie na kanałach Radio Z w sieci.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Ale dzisiaj będzie wiało, w zasadzie to już wieje i na północy na przykład wieje tak mocno i w takim kierunku, że jakby zrobić papierowy samolocik, rzucić w Elblągu, to doleci do Olsztyna aż. Natomiast
4: w moje jak robiłem, to nigdy nie latały.
2: Ale z Elbląga rzucałeś, czy...
4: Nie wiem, no rzucałem i nie latały.
2: Nie latały w ogóle? Aha, to dobrze, to w Legnicy jest podobnie, bo nie wieje.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
4: Ciekawe, co na to Daria Zawiałow. Zadzwonię ci. 13 po 8.

0: pory w żargonie radiowym mówimy, że siadły na antenie, nie? To jest właśnie to. Wiktoria Kida, a ta jak? Oskar Cyms, Księga Żywiołów, tu Radio Z. 20,5 minuty po godzinie 8 rano. Wszyscy siedzą, mam nadzieję, bo tak. No, temat jest gruby. W Krakowie osoba mająca formalnie 162 lata miała otrzymać urzędnicze zaświadczenie o życiu i na tej podstawie odzyskać kamienicę wartą miliony. Zamieszany jest tutaj adwokat z Łodzi, który po wybuchu afery sam zrezygnował z wykonywania zawodu.
1: Ale to zaraz tam po wybuchu afery, no może przyszedł na emeryturę, no. Ile miał lat?
2: 234.
1: A, no to nie, to dużo. To dużo.
2: Nie, bo ja znam tego adwokata. Nie, on ma tyle lat, bo jego rodzice go bardzo szybko mieli, wiesz? Rodzice go mieli, jak mieli niecałe 20 lat, wiesz?
0: Aha. To ile mają jego rodzice?
2: 240 chyba, ale nie jestem pewien. Jak wrócą, to ich zapytam.
1: A dokąd pojechali?
2: Z dziadkami na Mazury.
1: 21 po 8. Bartek, telefon do ciebie.
3: Okay. Cześć, dzielice się skłaniają. Chciałem usłyszeć ten suchar od Bartka odnośnie Bangladeszu. Pozdrawiam.
1: Suchar od Bartka odnośnie Bangladeszu. Bartek, wiesz, o co chodzi?
2: To jest taki kawał, tak. No. Siedzi sobie facet w pociągu i wsiada czarnoskóry pasażer i ten facet chciał do niego zagadać przyjaźnie, nie? I tak chciał zgadnąć, z jakiego jest kraju, nie? I tak wymienia Kongo, RPA, Zimbabwe, Bangladesz. I ten czarnoskóry wstał, wystawił rękę za okno i powiedział: nie, nie Bangla.
0: Nie znałem tego.
1: Europe, the final countdown. Środa rano, Radio Z, 22 po 8.

0: teraz cała Polska udaje, że gra solówkę na gitarze. Europe, The Final Countdown. Za chwilkę u nas w Radiu Z wiadomości o 8.30. A w nich powiemy o tym, że jest taki nowy sondaż. I wiadomo, bez czego nie będzie nowego rządu w Polsce.
1: Bez kłótni.
0: Bez, nie, ale wiemy, bez czego nie będzie rządu w Polsce.
2: Może bez stołówki jakiejś.
0: Nie, wiemy, bez czego nie będzie rządu
2: bez
0: w Polsce.
2: Bez kilometrówek.
1: Bez kitu.
0: Więcej szczegółów za chwilę zostańcie z nami.
2: I nie powiem.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.
2: Jest 8.30 w środę, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, a te mają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Będą kolejne przeszukania i zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów w Polsce, zapowiada jej minister spraw wewnętrznych, który w TVN24 informuje o zatrzymaniu 3 osób. Jedna z nich została aresztowana, w sprawie drugiej oczekiwana jest decyzja sądu.
20: Marcin Kierwiński ujawnia, że to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem, mają być zamieszani w fałszywe zgłoszenia o zagrożeniu m.in. w siedzibie prawicowej telewizji czy domu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Minister cyfryzacji zapewnia w Radiu Z, że służby państwa zareagowały bardzo mocno. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpiera zarzuty opozycji, która zarzuca władzy opieszałość.
21: Ataki takie w postaci fałszywych alarmów zdarzają się codziennie.
22: Ile dziennie jest takich ataków?
21: Można powiedzieć o kwartale. Do 20% przychodzi różnych fałszywych informacji.
22: 20% na ile takich zgłoszeń?
21: W pierwszym kwartale na 1000 prawdziwych wiadomości około 200 było tych, które miało charakter.
22: Czyli 1/5.
20: Wicepremier Gawkowski mówił też Bogdanowi Rymanowskiemu, że tylko w ostatnim roku cyber-służby zablokowały 1 000 000 fałszywych SMS-ów. To wiadomości od oszustów podszywających się pod instytucje czy firmy.
2: Nie będzie prawicowego rządu bez Grzegorza Brauna. Nowy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej daje wyobrażenie o przyszłym Sejmie.
20: Koalicji Obywatelskiej spada poparcie, zdobyłaby niecałe 31% głosów. PiS-owi rośnie do prawie 24,5%.
2: Ale żeby utworzyć rząd, potrzebowałby koalicji nie tylko z Konfederacją, ale i koroną Grzegorza Brauna. Ta pierwsza ma 12,5%, druga już prawie 9%.
20: Lewica zamyka stawkę partii, które weszłyby do Sejmu z poparciem prawie 8,5%.
2: Polityka przeplata się z gangsterką w Hiszpanii. Były premier José Luis Zapatero miał należeć do międzynarodowej siatki, która przemyciła nawet 8 ton złota.
20: Kruszec pochodził z Wenezueli i trafił do Dubaju. Według dziennika El Mundo sprawa wyszła na jaw dzięki wyciekowi z czatu internetowego komunikatora Signal.
2: Były premier Hiszpanii i jego współpracownicy są podejrzani o handel wpływami, pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No to ja bym na jego miejscu uciekł na Węgry. A nie, czekaj.
24: Spalona miejscówka.
0: Za 28,9. Słuchajcie, dzisiaj popada troszeczkę przelotnie na Podkarpaciu głównie, poza tym słonecznie, ale już nie tak gorąco jak ostatnio. Nie będzie 30 stopni, tylko maksymalnie dzisiaj w Krakowie 25, w centrum 22 stopnie, na północy 18-19.
23: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: To jest świetny numer, bo tutaj Miley Cyrus śpiewa w Radiu Z, że ona nie potrzebuje mężczyzny, że ona sama sobie będzie kupowała kwiaty i sama sobie napisze na piasku, że siebie kocha.
1: Ja też jak słucham, to się rozmarzę zawsze.
0: A mnie zawsze zastanawia, gdyby miała powstać męska wersja takiej piosenki, to co by facet zaśpiewał?
1: Że sam sobie upiorę skarpety na przykład.
0: Sam będę chodził do garażu.
2: Właśnie do lodówki.
1: Nie, z garażem to przez... Z garażem się idzie ze szwagrem do
0: sam
1: garażu.
0: Sam zadzwonię jednak do mamy, żeby zrobiła mi obiad.
1: Na przykład.
0: Kochani, któż z nas nie chciałby wygrać 500 000 złotych i to za jednego SMS-a? No kto?
1: No nie wiem, nie znam. Każdy. SMS-a o treści Radio Z pod 3,69 zł. Wysyłamy pod 7353. Regulamin jest naszej zabawy na radioz.pl. Ona nazywa się Rządza Pieniądza i w niej są pieniądze do wygrania.
0: Otóż to, są zwycięzcy, są laureaci. Uwaga, Jola z Podolsztyna wygrała 25 000 złotych.
3: Tyle razy dzwoniłam do tego radia, już tyle SMS-ów wysyłam, zawsze mówię, może kiedyś tam się coś poszczęści, w końcu jacyś to ludzie wygrywają. W życiu bym nie pomyślała, że mi się to przytrafi, no w życiu.
2: No nie jacyś, tylko słuchacze Radia Z wygrywają.
0: Tak.
2: Wystarczy jednego SMS-ka, taki mały, jeden malutki SMS i normalnie, bach, można wygrać. A teraz taki jeden SMS jest mnożony, proszę ja was. Mnożony razy 5500.
0: Tak, taki super bonus. Włączamy, wysyłacie jednego SMS-a o treści Radio Z na 7353 i macie 5500 szans na nagrodę główną, która dzisiaj wynosi ile? 500 000 złotych.
1: 500 000, wow, dużo pieniędzy. Radio Z pod 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w

0: setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
6: masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Po reklamie.
12: Dzień dobry bardzo. Gotowi na moją kolejną twarz w Radiu Z? Niebawem startujemy. Zapraszam. Cezary Pazura. Ten Cezary Pazura.

0: To była bletka dwa dni, na przykład poniedziałek i wtorek. Albo
1: wtorek, czwartek.
2: A dziś nie środa?
0: Dziś albo środa i czwartek.
2: Ano.
0: Słuchajcie, Radio Z za 11.09. Polacy mieszkający w Niemczech. O, tu mieszkający.
2: Aha,
0: ja
2: dobra,
0: ilustruję muzycznie. Coraz częściej rozważają powrót do Polski, powrót do kraju, piszą w Berliner Zeitung.
2: Tak, uwielbiam nazwy niemieckich gazet. Berliner Zeitung, tak. Nie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jest też ten rolniczy Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Tam jest kolumna Scheiße i o naturalnym nawożeniu. To są takie ostre tytuły, nie? Że można nimi ogórka na kanapki pokroić, no, na przykład.
0: Żona do mnie czasem mówi: kochanie, naostrzysz noże? Ja mówię: po co? Weź sobie, tutaj leży niemiecka gazeta.
1: A w szpitalu w Zgorzelcu w trakcie operacji lekarz zamiast siostro skalpel mówi: siostro, niemiecka gazeta. Radio Z
2: i już. Do otarcia czoła, rozumiem, ta gazeta.
1: Podaj mi Alemanie Zeitung.
0: Za 10.09.

0: żeby było Don't Worry. Pół miliona złotych.
1: Fajne, nie?
0: I człowiek się nie martwi, nie? Ewentualnie na co wyda. I to jest do zdobycia dzisiaj w Rządzy Pieniądze w Radiu Z.
2: Ile jest?
0: To jest pytanie do mnie czy do Marka? Do
2: za
0: Marka.
2: Odebranie 13 tysięcy złotych.
0: To też don't worry później, nie?
2: A każdego SMS-a mnożymy razy 5500. Otóż to jest fakty. Super ekstra bonus. Korzystajcie tu i teraz, kochani. Pół miliona złotych czeka na ciebie i na ciebie.
0: No, ale trzeba wysłać Radio Z pod 7353, żeby do gry wejść, prawda? O pół miliona, które czeka.
2: Tak, na przepraszam, ciebie. Ja tu jestem najstarszy. Przygotowałem sobie kartkę i długopis, bo nie zdążyłem zapamiętać tego hasła i tego numeru. Czy możesz powtórzyć, młody człowieku?
0: Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządzę pieniądza.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o pół miliona złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: smakuj codziennie z Biedronką.
1: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twix, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
2: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
5: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Dzień dobry bardzo, to Radio Z, to jest środa, to już dziewiąta, czas na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamik w studiu, słuchamy.
15: Zatrzymanie sprawcy fałszywego alarmu w Gdańsku, lada chwila, zapowiada premier.
16: Wicepremier Gawkowski w Radiu Z o cyberatakach. Polska odpiera 99% z nich.
15: Pod gorącym niebem Paryża trzy polskie tenisistki będą walczyć w Rolandzie Garrosie.
14: 9.
15: Służby depczą po piętach sprawcą fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Lada moment i on zostanie zatrzymany, ogłasza właśnie premier Donald Tusk.
17: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
16: A w Radiu Z wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznaje, że takich nieprawdziwych zgłoszeń w ostatnim kwartale było 20%.
15: Bogdan Rymanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
18: Tak.
15: A czy za ostatnimi fałszywymi alarmami stoją rosyjskie służby?
18: Wicepremier odpowiada, że niekoniecznie i potwierdza, co mówił premier, że był to raczej chuligański wybryk młodych ludzi, choć niczego pewnie w tym momencie nie można wykluczyć. Zdaniem ministra cyfryzacji dzisiaj służby nie mogą lekceważyć żadnych zgłoszeń.
19: Jak mamy do czynienia z takimi atakami, to one czasami mają charakter bardzo poważny, mogą być to złe służby, a czasami jest to po prostu najprostszy, głupi wygłup, ale niezareagowanie może skończyć się tragedią utraty życia i na to państwo nie może sobie
18: dobrze pozwolić. Pana dopytywano o fałszywe SMS-y. Krzysztof Gawkowski mówi, że tylko w ostatnim roku zablokowano aż 1 000 000 fałszywych SMS-ów i nie dotarły one do ludzi, którzy mogli kliknąć i zostać oszukani albo ich dane mogły wyciec.
15: poseł Marcin Romanowski, namierzony na Bałkanach. Polskie służby są bliskie schwytania poszukiwanego polityka. Dowiadują się autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka.
0: Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i 1 raz w Chorwacji. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać skuteczność w ukrywaniu się. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Nasi rozmówcy twierdzą, że polskie służby są bliskie złapania posła. W poszukiwaniach mają nam pomagać służby węgierskie.
16: Podstawą poszukiwań są list gończy wydany 1,5 roku temu przez prokuraturę krajową oraz postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu.
15: Władze Lublina stanowczo zaprzeczają, jakoby organizowały masową pomoc dla rodzin studentów z Afryki. To dementi wobec słów wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Krzysztof Bosak w swoich mediach społecznościowych zarzuca Lublinowi zasiedlanie miasta cudzoziemcami.
16: Według wiceprezydenta Lublina Tomasza Fulary to klasyczna polityka nienawiści.
11: Dementuje, jakoby miasto Lublin ściągało rodziny, włączało się w proces poszukiwania mieszkań dla całych rodzin.
13: W przypadku uczelni, którą reprezentuje, w tej chwili około 12% studentów to studenci zagraniczni reprezentujący prawie 60 krajów świata. Również dynamicznie wzrasta liczba pracowników nauki.
16: Dodaje rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej profesor Radosław Dobrowolski. Według danych miasta spośród około 60 tysięcy studentów ponad 8 tysięcy to obcokrajowcy. Rocznie zostawiają w Lublinie ponad 480 milionów złotych.
15: W Paryżu robi się coraz bardziej gorąco, nie tylko za sprawą ruszającej dziś drugiej rundy Rolanda Garrosa.
16: Nad miasto nadciągają upały i może to mieć ogromny wpływ na przebieg meczów wielkoszlemowego French Open. Z sześciorga Polaków odpadł tylko Kamil Majchrzak.
15: A do nas dołączył Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Dziś za kogo trzymamy kciuki?
20: No dziś zagrają 3 nasze tenisistki. Jako pierwsza do rywalizacji przystąpi Iga Świątek, rywalką 20-letnia Czeszka Sara Bejlek. Faworytką jest oczywiście Polka, która zwraca uwagę, że tegoroczna edycja Rolanda Garrosa rzeczywiście toczy się w dość niespodziewanych okolicznościach przyrody. Kiedy dotarliśmy do Paryża, było tylko 16 stopni, wilgoć, piłka była bardzo ciężka i trzeba było używać całej swojej siły. Teraz jest zupełnie inaczej. Sucho, gorąco, gramy lżej. Musimy uważać, aby nie przesadzić z mocą, bo łatwo wtedy przestrzelić. Dziś w Paryżu może być około 33 stopni. Iga Świątek zaczyna o 12. Po południu zagrają Magdalinet i Magdalena French.
16: Rywalką pierwszej z Polek będzie Łotyszka Jelena Ostapenko.
15: Druga zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Przebieg meczów będziemy oczywiście relacjonować w Radiu Z.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
24: No i co? No i pięknie. No na południu 25 stopni, w centrum 22-21, na północy ciut chłodniej, ale przyjemne 18, wszędzie słonko. Które to mruczy?
25: Ja.
24: No właśnie, a na Podkarpaciu dzisiaj delikatny deszczyk przelotny. Michał Adamski mruczy, no. W studiu pojawił się Norbert Bieńkowski. Wszystko skomentuje Bartosz Gajda.
26: No. No bo w Zakopanem dzisiaj są żółte alarmy, alerty. I tak się pytam Norberta, czy on jest team żółty alert, czy lawinowa dwójka?
25: Odcinam się od tego.
23: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Polska.
1: Jeśli mogę wtrącić, no bo nasze żony kiedyś rozmawiały i żona Norberta mówiła mojej żonie i moja żona powiedziała mi, że w piątki jest lawinowa czwórka.
2: Nawet intro mi zabrałeś.
1: Przepraszam, bierz.

ja cię kręcę, ale my gramy wam w Radio Z. To Walk the Moon na 16 minut po 9. Dostałem maila przed chwilą, cytuję: saldo twojego konta spadło poniżej zera. Bo dla mnie to już nie ma ratunku, ale jeśli wy macie podobnie, to mam dobre rozwiązanie. Zaraz wam powiem, co takiego wymyśliłem. Teraz Kungs.

0: też to jest dobry numer. Tak dobry, że Alana Miles dostała za niego nagrodę Grammy w 91 roku. Tu Radio Z, 23 minuty po 9. Koniec miesiąca widoczny u mnie na rachunku. Jeśli u was też, to posłuchajcie. Rządza pieniądza w Radio Z, znacie?
1: Wow! Mam, wygrałem 50 tysięcy!
0: To Marcin.
2: Yes! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z, Marcin Zierżoniowa.
0: Jeśli chcecie krzyknąć w ten sam sposób, a nawet jeszcze głośniej i wygrać dzisiaj nawet 500 000 złotych, to nie wahajcie się, ślijcie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Zwłaszcza, że od teraz każdego waszego SMS-a mnożę 5000 razy.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
8: To w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda. Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Od dziecka mówią na mnie, że złoty chłopak jestem. Ja i moich 100 twarzy w Radiu Z. Czarek Pazura. Ten Czarek Pazura.

0: kolejna.
1: Złota sztabka do zdobycia w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czyją maskę dzisiaj założył Cezary?
2: Dzień dobry, tu mówię ja. Nie wiem, słychać mnie? No bo, znaczy no, w każdym razie, jeśli właśnie stoicie w korku, to spokojnie, bo no, ja też sobie stoję na drodze.
3: Sto twarzy Cezarego Pazury.

0: Mazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.
1: Robi to na was wrażenie?
2: Radio Z i już.
3: Don't you sweat it, baby.
0: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: Samba w Radiu Z. 4 minuty do godziny 10. Moi drodzy, 500 000 złotych. Nie można obojętnie przejść obok takich pieniędzy. 500 000 złotych. Dzisiaj macie szansę je wygrać. Jeszcze tylko przez niecałe 4 minuty mnożę wasze SMS-y. 5000 razy. Ten SMS, który należy wysłać jak najszybciej, to Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. To już naprawdę ostatni moment, by skorzystać z tego bonusa. Trzymam kciuki.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
6: Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radia Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios. Macie aplikację, pobieracie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam Kuro Zając i Świątynia Świstaka, czyli familijna historia, w której wyjątkowy półkurczak, półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek Kuro Zająców potrzebuje ratunku. Nasz dzielny bohater wyrusza wtedy w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga. Przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam, towarzyszą mu wierni przyjaciele, nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Koniecznie zobaczcie to na wielkim ekranie. Ściągajcie aplikację Radio Z, której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe i lećcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
5: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
6: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
7: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
9: 3, 2, 1.
8: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 10. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Identyfikacja sprawców fałszywego alarmu z Gdańska to kwestia czasu, zapewnienie premiera.
14: O skali fałszywych powiadomień w Polsce mówi w Radiu Z wicepremier Gawkowski.
13: Maj żegna się upałami w Europie. Posłuchajcie, co z Polską.
0: Dziesiąta.
13: Policja na tropie autora fałszywego zgłoszenia o mieszkaniu matki prezydenta, zapewnia o tym premier. Potwierdza też, że zatrzymano 3 osoby w sprawie innych alarmów, tych w siedzibie prawicowej telewizji i prawicowych polityków.
14: Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał słów Donalda Tuska przed odlotem premiera do Wielkiej Brytanii.
15: Zapewnił, że państwo nie lekceważy takich zdarzeń. Według Donalda Tuska zatrzymani byli już znani organom ścigania z podobnych zachowań. Premier więc ostrzegł.
16: Technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sąd będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
15: Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest już w tymczasowym areszcie. W stosunku do kolejnego jest już wniosek o taki areszt. Trzeci został zatrzymany niedawno i prokuratura dopiero zaczyna czynności z tym związane. Wszyscy są młodzi, mają około 20 lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Śledztwo w sprawie wszystkich incydentów związanych z fałszywymi zgłoszeniami prowadzi prokuratura Warszawa-Praga. Swoje dochodzenie prowadzą także gdańscy śledczy.
13: Milion fałszywych SMS-ów zablokowanych w ciągu zaledwie zaledwie ostatniego roku. Skalę zjawiska ujawnia w Radiu Z minister cyfryzacji.
14: Krzysztof Gawkowski przyznaje, że codziennością w Polsce są fałszywe treści, różnego rodzaju nieprawdy podawane chociażby w SMS-ach, przez które możemy zostać oszukani.
9: W 2024 roku za mojej kadencji zaczęło obowiązywać prawo, które pozwala na blokowanie SMS-ów. W ostatnim tylko roku zablokowaliśmy 1 000 000 fałszywych SMS-ów, żeby to sobie nasi słuchacze też wyobrazili. 1 000 000 fałszywych SMS-ów zablokowanych nie dotarło do ludzi, którzy mogli tam kliknąć i zostać wprowadzeni w błąd albo oszukani, albo dane mogły ich wyciec.
14: Zdaniem wicepremiera kary za fałszywe alarmy są mocne, za recydywę 16 lat. Według Gawkowskiego nie ma sensu podwyższać kar, trzeba je tylko stosować.
13: Kanada idzie na zakupy do Polski. To właśnie nasz kraj odgrywa wiodącą rolę w zaczynających się dziś w Ottawie największych targach zbrojeniowych.
14: Kanadyjczycy chcą kupić polskie drony, ale nasze władze promują także inne polskie specjalności wojskowe, jak choćby wozy bojowe Borsuk. Kanada w sprawach zbrojeń przenosi wzrok z USA na Europę, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
17: Co my mamy? To są radary pasywnej lokacji, to są rozwiązania w dziedzinie ochrony Bałtyku, to są też platformy lądowe. Dzisiaj Kanadyjczycy nie korzystają z pojazdów na gąsienicach, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ale usilnie namawiamy ich, żeby przychylnym okiem, biorąc pod uwagę, jakie mają ukształtowanie terenu na północy, spojrzeli na Borsuka.
14: Kanada dołączyła do programu SAFE jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. Zacieśniania współpracy z nami przewiduje oprócz zakupu uzbrojeń także wspólne ćwiczenia armii obu państw.
13: Ćwiczenia już zaczęły się we Wrocławiu. Trenują służby na wypadek ataku dronowego.
14: W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alert RCB, by zachować spokój. Nerwowo jednak było na dworcu kolejowym Wrocław nad Odrze. Tu ćwiczono ewakuację do miejsca tymczasowego schronienia, czyli tuneli pod peronami.
13: Wśród pozorantów znaleźli się też zwykli pasażerowie.
18: A słyszała pani syreny?
19: Słyszałam. Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia. Nie spodziewam się, że akurat mnie to spotka.
13: To proszę iść na pociąg.
20: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewakuacja, znaczy zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
14: Według scenariusza ćwiczeń po ataku drona dochodzi do skażenia, ale ewakuacja i dekontaminacja, czyli neutralizacja toksycznych substancji, dotyczy tylko pozorantów. Mieszkańcy mogli odjechać z dworca zgodnie z rozkładem.
13: Końcówka maja z potężnymi upałami w Europie. Od Wysp Brytyjskich przez Włochy po Grecję przepływa rekordowa fala gorąca.
14: Ciepło też w Polsce, choć dziś chwila oddechu.
13: O tym, co dzieje się w europejskiej pogodzie, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: Od wczoraj jest bardzo gorąco w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Termometry szaleją i pokazują ponad 30 stopni. Według synoptyków taka temperatura jest tam rzadka nawet w lecie. W Hiszpanii czy Francji prawie 40. Podobnie ma być dzisiaj. W Polsce natomiast ochłodzenie, mówi mi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
22: Napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze i temperatury wyraźnie się obniżą.
21: Gorąco wróci jednak znowu w weekend, wtedy też możliwe burze. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: W prognozach długoterminowych od czerwca do września cieplej niż zwykle, raczej jednak nie unikniemy suszy i gwałtownych burz.
13: W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna z nami.
23: Dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: H&M oraz Pick and Kloppenburg z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczą manipulowania przez e-sklepy informacjami o obniżkach i stosowania tzw. fałszywych promocji, w których promocyjna cena była wyższa niż ta sprzed rabatu. Ponadto w serwisie Pick and Kloppenburg prezentowane mogły być fałszywe obniżki. Coraz więcej mieszkań w Polsce trafia w ręce cudzoziemców. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Wynika z raportu portalu GetHome.pl. Tylko w zeszłym roku cudzoziemcy kupili u nas prawie 18 tysięcy mieszkań. Dominują Ukraińcy, przybywa też kupujących z Indii, Turcji i Czech. Rośnie liczba udzielanych kredytów. Polacy w ciągu roku wzięli więcej kredytów hipotecznych o prawie 56%, ratalnych o 27%, gotówkowych o niemal 4%. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Rekordowo mało turystów na Kubie. W ciągu 4 miesięcy tego roku na wyspę przyjechało 328 tysięcy urlopowiczów. To o prawie 56% mniej niż rok temu. Tak duży spadek turystów to efekt kryzysu energetycznego. Na wyspie są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Rano przed wyjściem z domu na pewno sprawdzaliście prognozę na dziś, więc wiecie, że dzisiaj temperatury tak mniej więcej na poziomie 18, maksymalnie 24 stopni. Najcieplej dzisiaj będzie na południu i tutaj też dzisiaj ma padać deszcz, mniej więcej od godziny 12. Dokładniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.

Dzięki takim utworom czas szybciej zleci. 16 minut po godzinie 10 tu Radio Z. Dokładnie 30 dni zostało do wakacji, więc jeśli nie macie jeszcze planów, to zapraszam do wojska na miesięczne szkolenie na liście atrakcji. Strzelanie, survival, sprzęt bojowy. Można też nieźle zarobić, bo za taki miesiąc płacą podobno aż 6 000 zł. No i w dodatku to będą jedyne wakacje, z których wrócicie w lepszej formie niż pojechaliście. Radio Z. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wygrać 500 000 zł. Teraz Alex Warren w Radio Z.

0: ATC w Radiu Z to numer Around the World. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. 22 minuty po godzinie 10. A dzisiaj proponuję wam nawet 500 000 złotych. Taka kwota znajduje się w jednej z naszych walizek. Niestety nie wiem, która to, więc nie pomogę. Mogę pomóc inaczej, o tym za chwilę. Bo żeby mieć szansę na tę wygraną, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. A co jeśli zadzwoni telefon?
1: To, że dzwoni telefon, to nic takiego nadzwyczajnego, ale jak usłyszałam pierwsze słowa, to myślę, nie, to się nie dzieje. Powiem szczerze, że tu już byłam, emocje po prostu poziom 400.
0: No, a żeby zwiększyć emocje do poziomu, no nie wiem, powiedzmy 2000 albo 4000, to może zwiększymy do poziomu 5500, bo właśnie tyle razy pomnożę każdego waszego SMS-a, uwaga, tylko do godziny 11. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
15: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
17: Rządzę pieniądze.
16: Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Brozu z nowością w Radiu Z. A jeśli polujecie na prawdziwą złotą sztabkę, to dobrze wiecie, że trzeba odgadnąć, w kogo wciela się dzisiaj Cezary Pazura. Gotowi na kolejną podpowiedź?
1: Ostatnio trochę zaszyłem się w Pradze.
2: Społecznymi silami ukończymy ten niczywy konflikt.
1: Znaczy czeskiej, nie tej pod Warszawą.
3: Problemu szukasz, konfidencie?
1: Studiuję sobie, chodzę po mieście, udaję, że jestem bardzo poważnym studentem.
4: Prymus nie pękaj.
1: A pewnego dnia przypadkiem zaśpiewałem w jakimś klubie dla niewielkiej publiczności, nie wiem, może 40 osób. Bardzo im się podobało. No, mi też.
5: Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej.
1: Poczułem się jak dawniej. Wtedy doszło do mnie, że do tamtych czasów nie ma już powrotu. Jestem nieśmiały, więc zamknąłem oczy i zobaczyłem stadiony.
5: To ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent.
6: Twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
7: Powodzenia w odgadywaniu.
6: Czy znasz już dzisiejszą twarz?
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Reklama.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia

0: dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ten numer kojarzycie na pewno z mediów społecznościowych, to Tame Impala w Radiu Z. Uwaga, dobre wieści dla przyszłych mam na Pomorzu. Badanie, które pozwala sprawdzić stan zdrowia dziecka przed porodem, będzie teraz dostępne w domu. O tym, jak to możliwe, opowie wam nasz reporter w wiadomościach Radia Z. Punktualnie o 11.
1: Radio Z i już.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa snów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
15: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
24: Ale tato, tylko nie samochodem!
23: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
24: A ja chcę syrop.
25: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
23: No i jak się czujecie?
24: Super! I nie zasypiam!
23: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
25: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Po reklamie.
0: Radio Z dochodzi 11, w studiu jest już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że czas na wiadomości.
2: Śmiertelny wypadek na elektrycznej hulajnodze, zginął 41-latek. 20% wszystkich alarmów to fałszywki, minister cyfryzacji o zgłoszeniach. Zdalne wsparcie dla ciężarnych na Pomorzu, badanie na odległość.
0: 11.
2: Tragiczny wypadek na elektrycznej hulajnodze. W szpitalu zmarł mieszkaniec Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna przewrócił się, stracił przytomność. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. To nie jedyna tego typu sytuacja w ostatnim czasie. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: I ostrzegają, bo nadal na hulajnogach jeździmy byle jak po alkoholu i niestety z dziećmi, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: To kierownica tej hulajnogi znajduje się na wysokości oczu tego dziecka. Jest to bardzo niebezpieczne. Wystarczy mały dołek, krawężnik i ta kierownica ląduje w oczach waszej pociechy.
3: Na hulajnogach wciąż jeździmy też bez kasku. Ostatnio w Lublinie na przykład 26-latka straciła przez to życie. Jadąc jednośladem upadła i uderzyła głową w beton. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Już za tydzień zaczną obowiązywać nowe przepisy. Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć na hulajnogach elektrycznych w kasku. Zatrzymane 3 osoby, jedna z nich już z sądową decyzją o areszcie. To młodzi ludzie, którzy mieli wysyłać do służb fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu. W efekcie takiego alarmu strażacy weszli do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego. O problem fikcyjnych zgłoszeń pytany był dzisiejszy gość Radia Z, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Teraz nasz reporter Tomasz Kubat. Jaka jest skala takich przestępstw?
5: Według danych, na jakie powoływał się Krzysztof Gawkowski, około 1/5 wszystkich alarmów to celowe wprowadzenie służb w błąd.
26: Ze wszystkich zgłoszeń do 20% przychodzi różnych fałszywych informacji. W pierwszym kwartale na 1000 prawdziwych wiadomości około 200 było tych fałszywych.
5: Zdaniem dzisiejszego gościa Radia Z, państwo dobrze sobie radzi z takimi fałszywkami, wykrywa sprawców, których sposób działania rzadziej wskazuje na współdziałanie z obcymi służbami, a najczęściej to zwykłe wygłupy. Choć kary grożą za to surowe, do 8 lat więzienia za pierwszy raz, a za recydywę nawet 16.
2: Dlatego zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego nie ma sensu zaostrzać kar, powinny być, jak powiedział, mocno stosowane przez wymiar sprawiedliwości. Pierwsi górnicy żegnają się z pracą w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, odbiorą 170 tysięcy złotych jednorazowej odprawy. To efekt objęcia spółki nową ustawą, która uruchomiła program osłon socjalnych. Ilu pracowników odejdzie, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
27: Potwierdziłem w JSW, że dla części górników dziś przypada ostatni dzień pracy. Dotychczas ponad 500 pracowników spełniło warunki do otrzymania odpraw i zostało pozytywnie zweryfikowanych.
28: W 2026 roku na JOP-y wyjdzie ponad 1000 osób.
27: Mówił kilka dni temu w Radiu Z minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. W JSW zakłada się, że w ciągu najbliższych 5 lat odejdzie co najmniej 4000 pracowników, którzy skorzystają nie tylko z odpraw, ale też planowanych urlopów górniczych. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Spółka zmaga się z miliardowymi stratami, a ograniczenie kosztów zatrudnienia ma pomóc w jej ratowaniu. Pomorze rozszerza program zdalnej opieki dla przyszłych mam w 3. trymestrze ciąży. Tele-KTG, pozwalające na sprawdzanie stanu zdrowia płodu, ma być dostępne już nie tylko dla pacjentek szpitali w Trójmieście, ale także tych w Kartuzach, Kościerzynie czy Starogardzie Gdańskim. Kobiety nie będą musiały dojeżdżać na badania, bo zrobią to w domu, mówi Maciejowi Bąkowi ginekolog-położnik profesor Maciej Socha.
29: W przypadku tele-KTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
30: Ale chodzi też o to, że jak przychodzą niepokojące myśli, to można bardzo łatwo te wątpliwości rozwiać.
29: Tak, to jest właściwie najważniejsza myśl, bo pacjentka ma potwierdzony dobrostan płodu. Jednocześnie w sytuacji nieprawidłowego zapisu jest kontakt z koleżanką położną, jest porada, co zrobić, jak zmienić na przykład pozycję, czy coś zjeść.
2: Z programu będzie mogło skorzystać nawet 800 przyszłych mam.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
0: Dzisiaj mniej więcej od 12 do 19 stopni. Padać ma w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy chłodniej będzie na Podlasiu i Lubelszczyźnie, zaledwie 5 stopni. Reszta kraju już z temperaturami tak na poziomie 8-9 stopni. W nocy bez opadów deszczu, a jak patrzę na to, co ma dziać się jutro w ciągu dnia, będzie ciepło.
32: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
33: Radio Z i już.
34: Na program zaprasza sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: 4 minuty po 11, Norbert Winkowski, witam, tu Radio Z. Za chwilę powiem wam, co się może wydarzyć, kiedy pomylimy pedały w samochodzie. Luckily, I follow rivers teraz.

0: Dużo szczęścia dla was. Od Radia Z Alexis Jordan. 18 minut po 11. Słuchajcie, co się może stać, jak nam się pomylą pedały w samochodzie. W Korei Południowej seniorka skończyła trening pływacki, wróciła na parking i niestety wcisnęła gaz zamiast hamulca. Słuchajcie, przeleciała autem przez szklaną ścianę, wpadła do basenu z kilku metrów, prosto między pływających ludzi. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale egzamin z nurkowania zaliczony. Radio Z.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czy kidał.
8: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.

0: królowa jest tylko jedna i podobno jest nią Madonna. Tu Radio Z i mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury.
1: Na początku to ja sobie śpiewałem ewentualnie tam w Domu Kultury, gdzie publiczność składała się z pani, z sekretariatu, z dwóch krzeseł.
2: Pana kulturalny, skromny, rodzinny.
1: To była zabawa, taki miałem plan, taki poważny, rozsądny, dorosły plan.
3: Skąd mamy wiedzieć, co rzeczywiście jest rozsądne?
1: Że będę realizatorem dźwięku, bo będę sobie stał z boku, w cieniu, będę sobie kręcił gałkami, mówił tam może trochę mniej werbla, czy coś takiego.
4: No najpierw zaczęło buczeć, potem coś zdygotało i...
1: Ale potem doszło do mnie, że mam w sobie chyba ten cały mityczny X-faktor. No i wyszło na to, że zamiast realizować cudze marzenia, no będę musiał realizować siebie. Przez lata stopniowo żegnałem się też z nadmiarem kręconych włosów. One odchodziły powoli, godnie, z honorem, ale spokojnie. Brzmienie moich ukochanych loczków zostało.
5: Na przedstawieniu, jak był, to wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy.
1: Świat wokół mnie zmieniał się szybciej niż fryzura. No nie było wyjścia. Kariera zaczęła nabierać kształtów takich, nie byle jakich, takich, to były bardzo konkretne kształty, geometryczne wręcz, takie trójkąty i kwadraty, takie były.
0: Dużo Cezary teraz podpowiedział. Mam nadzieję, że wam się rozjaśniło. Pamiętajcie, że kolejna podpowiedź także tutaj w tym programie w Radiu Z. No i nagrodą za odkrycie, kim dzisiaj jest Cezary, jest złota sztabka. Teraz The Police w Radiu Z 28.

0: Bardzo zdolne chłopaki w Radiu Z. To Kuba i Kuba. Ciekawe, co dostaną na Dzień Dziecka. Bo nasi słuchacze dla swoich dzieciaków wygrywają bilety do parków rozrywki, a także do term. Za chwilę dowiemy się, kto będzie się pluskał w kąpielówkach.
1: Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.
4: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Słuchajcie, tu dziewczyny w redakcji twierdzą, że Shawn Mendes bardzo wysoko, jeśli chodzi o jego atrakcyjność. Treat You Better, tu Radio Z, 15 minut zostało do godziny 12.
1: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
0: A my teraz trochę zmieniamy temat, bo na naszej stronie pisaliście, jak budujecie relacje z waszymi dzieciakami. Wybieraliście, gdzie chcielibyście zabrać swoje dzieci. Ze mną Beata z Fieliczki. Dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Beata, ty masz córkę, syna?
2: Córeczkę, 9 lat, Weronikę.
0: Dobrze, to już teraz ją pozdrawiamy i powiedz, jak budujesz z nią relacje.
2: No ja zgłoszenie napisałam, że u nas nie potrzeba jakichś specjalnych pytań albo zgód. Po prostu cały dzień możemy się przytulać bez żadnych pozwoleń. Od tak, po prostu. Przychodzi, przytula się, mówimy też sobie kocham cię bez niczego, nie tylko od święta. Także od małego jej to jakoś tam pokazywaliśmy z mężem i u nas to działa.
0: Ja mam takie wrażenie, też ostatnio to odkryłem, bo ja mam 6-letniego syna, że jak ma zły humor, to przytulanie też pomaga. Masz takie podobne
2: też
0: doświadczenia?
2: Tak. Wzmożone jest.
0: O właśnie. Beata, słuchaj, mam dla ciebie bilet rodzinny do Juraparku Bałtów i do Termuniejów, czyli do strefy basenów oraz do nowo otwartej strefy zewnętrznej oraz strefy aktywności letnich, więc jestem przekonany, że będziecie się świetnie bawić.
2: Ja myślę, że to na pewno będzie świetna atrakcja na wakacje. Super.
0: Ściskam was mocno. Pozdrowienia. Trzymajcie się.
2: Dzięki śliczne.
1: Na konkurs zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.

0: Stanisław Sojka w Radiu Z. 5 minut do 12. Tymczasem ustawa o osobie najbliższej z wetem w tle. Kancelaria prezydenta zapowiada, że prezydent Nawrocki nie podpisze. Więcej za chwilę w wiadomościach o 12.
1: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
1: Rządza pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
10: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
11: Po reklamie.
12: Tu Radio Z, dochodzi 12. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla was Iwona Kutyna. Zapraszamy.
13: Prezydent nie zgodzi się na związki partnerskie, jest zapowiedź jego kancelarii. Zaatakował innego kierowcę, odpowie tylko za złamanie przepisów. Lipsk opanowany przez kibiców, hiszpańsko-angielski finał Ligi Konferencji.
12: 12.
13: Nie dla szykowanej w Sejmie ustawy o statusie osoby najbliższej. Ministrowie z kancelarii prezydenta uprzedzają, że zmianie przepisów w takiej formie, jak chcą posłowie, Karol Nawrocki powie nie. Przed Pałacem Prezydenckim jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jakie są argumenty urzędników?
14: Gdyby szykowane w Sejmie zmiany weszły w życie, małżeństwa de facto stałyby się zbędne i nikt nie chciałby ich zawierać, przekonywał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jego zdaniem katalog przywilejów, jakimi miałyby się cieszyć osoby najbliższe żyjące ze sobą od lat, jak wspólne rozliczanie czy skasowanie podatku od spadków, jest zbyt bogaty.
15: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich.
14: Prezydent jest gotowy na ułatwienie życia ludziom, ale nie w taki sposób, jak to planuje koalicja, mówili urzędnicy Karola Nawrockiego. Ich zdaniem wystarczyłoby prawo do decydowania o pochówku i do informacji medycznej. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Tomasz Kubat, Radio Z.
13: Paweł Szefernaker dodał, że ostateczna decyzja o wecie Karola Nawrockiego zapadnie, gdy ustawa trafi na jego biurko. Policja przygotowuje wniosek do sądu o ukaranie sprawcy napaści na kierującą autem kobietę. Do ataku doszło w Straszynie pod Gdańskiem. Na nagraniu widać, jak mężczyzna wychodzi ze swojego samochodu, kopie i uderza pięścią auto kobiety. Maciej Bąk jest po rozmowie z rzecznikiem komendy w Pruszczu Gdańskim. Za co odpowie mężczyzna?
16: Na pewno nie za uszkodzenie mienia, bo napadnięta kobieta nie chciała oficjalnie zawiadamiać o tym przestępstwie, ale policjanci uznali, że trzeba pociągnąć mężczyznę do odpowiedzialności za złamanie przepisów ruchu drogowego. Nie musieli go długo szukać, bo ten sam zgłosił się na komendę, mówi mi aspirant Karol Kościuk.
17: 41-letni mieszkaniec Gdańska został przez policjantów wylegitymowany, mamy dane tego mężczyzny. Efektem postępowania będzie sporządzenie wniosku do sądu o ukaranie mężczyzny.
16: Policjanci analizują teraz monitoring i sprawdzają, jakie dokładnie przepisy mógł złamać mężczyzna i co poprzedziło jego wybuch agresji. Pruszcz Gdański, Maciej Bąk, Radio Z.
13: Choć na filmie widać, jak mężczyzna wymierza kowniaka w miejsce, gdzie siedziała kobieta, to z jej zeznań wynika, że nie została uderzona. Strażacy walczą z pożarem żydowskiego supermarketu w północnym Londynie. Ogień pojawił się w trzypiętrowym budynku, w którym na parterze jest sklep, a na wyższych kondygnacjach mieszkania. Choć przyczyna pożaru nie jest na razie znana, wybuchł on w tej samej dzielnicy, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Anglicy opanowali niemiecki Lipsk. Prawie 20 tysięcy fanów klubu Crystal Palace kibicować będzie dziś wieczorem drużynie w finałowym meczu piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Po przeciwnej stronie Rayo Vallecano z Madrytu. Hiszpańscy kibice też są w Lipsku, ale jest ich niemal o połowę mniej niż Londyńczyków. Z Berlina Wojciech Hernes.
11: Już od dwóch dni lądują w Lipsku czarterowe samoloty z Londynu i z Madrytu z kibicami obydwu finalistów Europejskiej Ligi Konferencji. Angielscy fani Crystal Palace opanowali jeden z centralnych placów miasta, gdzie od południa będą gasić pragnienie, zanim pod wieczór udadzą się na lipski stadion. Miejscowi gastronomowie szacują, że sprzedadzą Londyńczykom ponad 22 tysiące litrów piwa. Kibice Rayo Vallecano z Madrytu zadomowili się w sąsiedniej dzielnicy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Organizatorzy finału, władze miasta i saksońska policja mają nadzieję, że nie dojdzie do ekscesów i starcie rywalizujących kibiców. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sandra Drzymalska jako Violetta Villas jest pierwszy zwiastun filmu fabularnego o ikonie polskiej estrady.

Historia Divy będzie opowiedziana z perspektywy jej syna, który jest koproducentem filmu. Na ekranie także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk i Borys Szyc. Premiera w listopadzie. Nie tak szybko, z drugą częścią filmu F1, kontynuacja hitu Józefa Kosińskiego z Bradem Pittem, będzie miała poślizg. To dlatego, że zdjęcia powstają podczas prawdziwych wyścigów Formuły 1, ekipa filmowa musi więc dostosować się do kalendarza Grand Prix. Metallica z dostawą do domu. W sieci można już zamówić całe oficjalne nagranie z ostatniego koncertu w Chorzowie. Do wyboru pliki do ściągnięcia albo dwie płyty CD. W Chorzowie Metallica wprawiła ziemię w ruch. Wstrząsy podczas koncertu zarejestrowały sejsmografy Planetarium Śląskiego. Największe wychylenie było podczas otwierającej show piosenki Creeping Death.

0: Noc ciepła, za wyjątkiem Podlasia i Lubelszczyzny, bo tam tylko 5 stopni. Za to jutro w ciągu dnia od 18 do 22, może 23. Najcieplej będzie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Najwięcej słońca za to na Mazowszu. Deszcz, tak, pojawi się na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: 5 minut po 12, Norbert Minkowski. Szybko zleci w Radiu Z. Zapraszam. Teraz Amy McDonald.

One Republic. Tu Radio Z, 14 minut po 12. Uwaga, mam informację sprzed chwili. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, został dziś uniewinniony po 5 latach sądowej walki. Chodziło o jakąś naprawdę dużą kasę. Emocje podobno były tak duże, że gdy Michał usłyszał wyrok, to rozpłakał się w sądzie. I ja to rozumiem, bo 5 lat to przy nim przynajmniej 2 małżeństwa. Radio Z i już. Kawał czasu. Teraz Andy Dust i Harris.

0: Anastasia, dla wszystkich tych, którzy walczą w pracy o trochę grosza, pamiętajcie, jest jeszcze rządza pieniądza w Radiu Z, a w naszych walizkach dzisiaj m.in. 50 tysięcy złotych albo nawet 500 000 złotych. Andrzej chciałby teraz wam coś podpowiedzieć.
1: Jaką radę bym dał? Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy.
0: No właśnie, Andrzej się zna, bo grał i wygrał. Przypominam, 500 000 złotych dzisiaj na was czeka. Radio Z pod 7353 za 369 VAT. To jest ten klucz. A do godziny 13 każdego waszego SMS-a pomnożę 6,5 tysiąca razy.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Media Expert, dalej masz!
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: Kto zwalcza ból?
22: Voltaren!
21: Kto?
22: Voltaren!
23: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
25: Po reklamie.

0: Kasia Sienkiewicz, tu Radio Z, 22 minuty do godziny 13. Wiem, że polujecie na Czarka Pazurę. Wiem, że zastanawiacie się, kim dzisiaj jest i macie ochotę na złotą sztabkę. No to proszę bardzo, czas na kolejną podpowiedź.
1: Myślałem, że debiut to będzie taki mój...
2: Wielki finał.
1: Ja wiem, wielki finał, napisy końcowe, kurtyna, do widzenia.
3: Bye, bye.
1: No nie, to był trailer. Potem wyszły 4 płyty i potem nagle się okazało, że tymi wszystkimi platynami i diamentami mógłbym wyłożyć łazienkę.
4: Miarka się przebrała.
1: Całe moje lata 20 spędziłem na największych scenach w Polsce.
5: Lata 20, lata 30.
1: Ja, małomiasteczkowy chłopak z Dąbrowy Górniczej. Tego się nie dało wymyślić, a jednak jakoś tak się napisało, tak. Wtedy już nie było odwrotu. Ten nowy początek okazał się prawdziwym męskim graniem. Nie tylko z Witą i Krzyśkiem, nie. Z Darią też, z Kaśką. I tak się to potoczyło, tak.
0: To be continued. No dobrze, od teraz macie pół godziny na telefony pod 321-321-321. Mówcie, w kogo wciela się dziś Czarek Pazura i nie zapomnijcie dodać, dlaczego małe miasteczka są fajne. Sztabka złota czeka, ja czekam na wasze odpowiedzi. 321-321-321.
6: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
7: Powodzenia w odgadywaniu.
6: Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

0: Temu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
4: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
5: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
6: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
7: 3, 2, 1.
6: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej.

0: Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
10: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pięknie, słonecznie. Daddy Yankee, Snow Konkalma w Radiu Z. No ale ważne rzeczy dzieją się u nas. To już ostatni moment, żeby skorzystać z bonusa. 6,5 tysiąca razy mnożę każdego waszego SMS-a w rządzy pieniądze Radia Z. Jeszcze tylko przez 5 minut. Dzisiaj nagroda główna to 500 000 zł. Naprawdę, spróbujcie. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Nie będziecie żałować.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
18: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
19: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.

0: reklamie.
1: Za chwilę 13:00, słuchacie Radia Z. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutna.
2: Dwie osoby aresztowane to w sprawie fałszywych alarmów. Pijani pływali skuterem wodnym na Mazurach, zostali ukarani. Potężne upały w Europie, niszczące i niebezpieczne dla przyrody.
1: Trzynasta.
2: Dwie osoby podejrzane o wywoływanie fałszywych alarmów w tymczasowym areszcie. Trzeci zatrzymany będzie dopiero przesłuchiwany. Na tym etapie jeszcze nie można mówić, że jest powiązany z tym procederem. O wstępnych ustaleniach poinformowała prokuratura. Ze szczegółami już teraz Marcin Friedrich. Czy wiadomo, jakie motywy kierowały podejrzanymi?
3: Wiadomo, że obaj około 20-letni mężczyźni składali wyjaśnienia, ale co mówili i jak tłumaczyli swoje postępowanie, tego śledczy nie ujawniają. Wiadomo, że prokuratura od jesieni ubiegłego roku prowadzi śledztwo w sprawie fałszywych zawiadomień. Jeden z aresztowanych był już do tej sprawy zatrzymany i usłyszał wtedy zarzuty, mówi prokurator Karolina Staros.
4: Były ogłaszane zarzuty i rzeczywiście była tymczasowo aresztowana. Nie było podstaw do dalszego stosowania tymczasowego aresztowania.
3: Na razie żaden z mężczyzn nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Ta sprawa wciąż jest badana. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.
2: Fałszywe zawiadomienia dotyczące prawicowych polityków i dziennikarzy służby otrzymywały od początku maja. Zatrzymanych powiązano z dwoma takimi atakami. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w cyberprzestrzeni. 99% tych ataków odpieramy, mówi w Radiu Z minister cyfryzacji. Dopytywana o działania ofensywne, Krzysztof Gawkowski szczegółów nie ujawnia, ale ostrzega.
5: Polska ma zdolności do tego, żeby jeżeli ktoś ją zaatakuje, oddać i pięścią przyłożyć. Jeżeli ktoś myśli, że Polskę można bezpardonowo i bez oddania zaatakować, no to się grubo myli, bo może się obudzić w swoim państwie, mieście, kraju, w którym tego, co nam zabierze, u niego też nie będzie. I niech o tym każdy, bez względu czy jest gospodarzem na Kremlu, w Moskwie, pamięta.
2: Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin było 2000 ataków. To cyberprzestępcy, którzy chcą na tym zarobić, a także służby rosyjskie, które chcą nas sparaliżować. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. W pierwszej instancji wokalista został skazany na 1,5 roku więzienia. Dziś sąd uznał, że poprzedni wyrok był błędny, bo m.in. nie wykazano oszustwa, a artysta podejmował działania w kierunku spłaty pożyczki oraz przedstawił wszystkie dokumenty. Kary dla dwóch mężczyzn, którzy kompletnie pijani pływali skuterem wodnym po jeziorze Roś koło Pisza na Mazurach. Zaczęło się od zakłócania spokoju plażowiczów, potem była ucieczka, upadek do wody, na koniec znieważenie funkcjonariuszy. Sąd właśnie wydał wyrok w sprawie zdarzenia z zeszłorocznych wakacji. Jaki? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: 30-letni sternik pójdzie do więzienia na 8 miesięcy. Ma też zapłacić 6 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości. Orzeczono również przepadek wartego ponad 30 tysięcy złotych skutera. Jego rok starszy kolega dostał grzywnę za agresywne zachowania wobec policjantów. Mężczyźni mieli po 2 promile alkoholu w organizmie, wywoływali wysokie fale i niebezpiecznie zbliżali się do plaży. Kiedy rzucili się do ucieczki przed patrolem policji wodnej, szybko wpadli do wody. A gdy funkcjonariusze wyciągnęli ich na swoją łódź, usłyszeli z ich strony wyzwiska i groźby, w tym pozbawienia życia.
2: Sternik stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym na 3 lata. Europa zmaga się z rekordowymi od lat wiosennymi upałami. Na Wyspach Brytyjskich temperatury przekraczają 30 stopni. Na południu Europy jest jeszcze cieplej. Takie wartości wcześniej były rzadkością. To rekordy, które wyniszczają m.in. przyrodę, mówi Radio Z dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
7: Terminuje suszę globowo, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
2: Takie upały są też niebezpieczne dla zdrowia. Pierwsze ofiary śmiertelne z tego powodu są już we Francji. O 11 groszy benzyna, o 18 groszy diesel. Jutro paliwo będzie tańsze. 95 maksymalnie kosztować ma 6,31, olej napędowy 6,57.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
1: Jutro w Łodzi i Warszawie 18 stopni w ciągu dnia. Na niebie kilka chmur, ale nie powinien spaść z nich deszcz. Odrobinę chłodniej w Olsztynie, Suwałkach czy Białymstoku, czyli północ, północny wschód. Tam już 16 stopni i prognozowane opady deszczu. Na zachodzie czekają nas temperatury do 22 stopni. We Wrocławiu i Zielonej Górze będzie najcieplej.
8: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl

0: numer jakoś kojarzy mi się z wakacjami, nie wiem czemu, ale Farben, René Miller w Radio Z, 16 minut po 13. Kochani, wysłanie SMS-a do żądzy pieniądza to jedno, ale ważne jest też, żeby być gotowym na telefon od nas. Sebastian, który wygrał 77 tysięcy złotych, miał przeczucie.
1: Nie wiem czemu, po prostu miałem dziwne przeczucie i mieliśmy wjeżdżać Windows i mówię, no nie, poczekajmy, bo jak państwo by zadzwonili, to sobie nie daruję, że akurat nie odebrałem telefonu.
0: No właśnie, i zadzwoniliśmy, wy też pilnujcie swoich telefonów, ten SMS, który jest do wysłania. W treści wpisujecie Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i uwaga, tylko do godziny 14 każdego waszego SMS-a mnożę 10 tysięcy razy. Sprawa jest poważna. Czekamy. Radio Z
2: i już. Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
4: Żądza pieniądza.
3: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
5: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
3: Żądza pieniądza w Radiu Z.
6: Marzenia się spełniają.
3: Zagraj online i baw się razem z nami.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pet Shop Boys w Radiu Z. 29 minut do 14.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Ja się domyślam, ale Dawid z Magnuszewa to już chyba wie. Dzień dobry, Dawid.
3: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, jeszcze nie mów. Najpierw odpowiedz proszę na pytanie, dlaczego małe miasteczka są fajne.
3: Małe miasteczka są fajne, bo zanim zdąży się zrobić coś głupiego, to już pół wsi tak naprawdę i miasteczka o tym wie.
0: No mój drogi, kim dzisiaj jest Cezary Pazura?
3: Dawidem Podsiadło.
0: Dobra, sprawdzamy? Dawid, sprawdzamy?
3: Tak jest,
0: dobra,
3: czekam.
0: Proszę.
3: O, trafiłem!
2: To był wielki zaszczyt móc choć na jeden dzień podsiąść jednego z moich ulubionych artystów młodego pokolenia, Dawida Podsiadłę. Pozdrawiam serdecznie. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
4: Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie.
0: Dawid, gratulacje, trafiłeś.
3: Dziękuję bardzo. Imiennik przyniósł mi szczęście.
0: O właśnie, to nie przypadek. Złota sztabka w Radiu Z dla ciebie. W całej okazałości.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co z nią zrobisz, powiedz?
3: Nie zastanawiałem się jeszcze. Jak emocje spadną, to pewnie będę myślał.
0: To główku i wszystkiego dobrego. Miłej środy. Trzymaj się.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, cześć.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z.
5: Radiu Z i już.
2: Pozdrawiam, Cezary Pazura.
0: Teraz nie mogło być inaczej. Dawid Podsiadło.
6: Zapraszamy na...

0: Sami słyszeliście, a jeśli nie, to przypominam, Dawid przed chwilą wygrał złotą sztabkę w Radiu Z. Dzisiaj Cezary Pazura wcielił się w postać Dawida Podsiadło. Kim będzie jutro? Przekonacie się słuchając Zetki, a za chwilę u nas Lady Gaga.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu BricoPro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 27 maja kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych

0: Odzyskuj codziennie z Biedronką.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Sylwia Grzeszczak w Radio Z. 5 minut do godziny 14, a to oznacza, że jeszcze tylko przez 5 minut każdego waszego SMS-a mnożę 10 tysięcy razy. Mowa oczywiście o rządzy pieniądze Radio Z. Dzisiaj czeka na was nawet 500 000 zł. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z i
1: już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem!
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
16: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, czeki dał.
16: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Za chwilę 14. Słuchacie Radia Z. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
3: Iga Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Traktat o bezpieczeństwie podpisany. Rusza polsko-brytyjska współpraca. Japonka Józefa Pankiewicza na sprzedaż. Obraz można zobaczyć w Warszawie.
0: 14.
3: Zadanie wykonane. Iga Świątek w dwóch setach wygrała z Czeszką Sarą Bejlek i awansowała do trzeciej rundy French Open. To, co działo się na paryskim korcie, obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Zwycięstwo Igi to była formalność?
5: Tak, ale Iga musiała włożyć trochę wysiłku, żeby jej dopełnić. Nasza tenisistka przez większość czasu mocno naciskała na rywalkę, starała się kontrolować grę, choć pojawiały się momenty słabości. Iga w pierwszym secie dwukrotnie dała się przełamać rywalce, szybko jednak odzyskiwała kontrolę i wygrała tę partię 6-2. W drugim secie też nie obyło się bez problemów, ale Iga bardzo dobrze sobie z nimi radziła. Czeszka znów wywalczyła dwa przełamania, ale Polka bardzo szybko na nie odpowiadała i wygrała tego seta 6-3.
3: Kolejną rywalką Igi będzie Łotyszka Jelena Ostapenko lub Magda Linet. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat dotyczący obronności. Dokument zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu, współdziałanie w zakresie cyberbezpieczeństwa i ćwiczenia wojsk. To już druga taka umowa. Wcześniej podobny traktat podpisaliśmy z Francją. Czy to ma zastąpić gwarancje, jakie daje Polsce udział w NATO? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
10: Premier traktuje to raczej jako uzupełnienie natowskiego sojuszu. Już w pierwszym zdaniu dokument mówi, że jest podpisywany w obliczu realnego zagrożenia, jakie stwarza Rosja i nowego podejścia do NATO, jakie prezentuje USA, dodawał Donald Tusk.
23: Stany Zjednoczone będą tak czy inaczej swoją obecność w Europie redukowały. Polska jako pierwsza podjęła to wyzwanie, jakim jest nowa geopolityka.
10: Umowy Polski z Wielką Brytanią i Francją mają dać szybsze procedury niż traktat o Sojuszu Północnoatlantyckim, który przewiduje zgodę 32 państw na podjęcie interwencji w przypadku zagrożenia. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Portal Politico podał, że Amerykanie zamierzają wycofać z Europy swoje samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne. Lewica chce się sprawdzić na ringu wyborczym w Krakowie. Wspólnego kandydata koalicji na prezydenta nie będzie, mówi w Radiu Z Krzysztof Gawkowski.
24: Wystawiamy swojego kandydata na prezydenta Krakowa, bo uważamy, że w tych wyborach warto też sprawdzić się na tym ringu politycznym. Lewica ma świetnych kandydatów w Krakowie, chce zawalczyć, nie będzie odstawiała nogi. Na pewno w Krakowie się zmierzy. Jestem przekonany, że idzie tam po dobry wynik.
3: Wicepremier Gawkowski jest fanem kandydatury Darii Gosek-Popiołek. Przedterminowe wybory to efekt referendum, w którym stanowisko stracił dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski. Atak dronowy, ale też terrorystyczny bronią chemiczną to scenariusz ćwiczeń we Wrocławiu. W całym mieście zawyły syreny. Zaatakowana została elektrociepłownia, ewakuowany dworzec kolejowy. Po ataku doszło do skażenia chemicznego, dlatego kilkadziesiąt osób straż pożarna musiała poddać odkażeniu i dezynfekcji, mówi kapitan Krzysztof Krupa.
25: Dlatego też tutaj rozkładamy dwa ciągi dekontaminacyjne. Po przejściu te osoby zostaną dekontaminowane, ubrania zostaną zabezpieczone.
26: Kobiety na lewo, mężczyźni na prawo.
25: Woda z takich prysznicy z dodatkiem również środków dekontaminujących będzie na tych ludzi rozpylana.
26: Trzeba będzie się rozebrać, damy wam zastępcze ubranie, umyć. Czekajcie na nasze dyspozycje.
27: Tak jest. Długo zajmuje wam właśnie rozstawienie tego całego szlaku?
25: Około pół godziny.
3: Ćwiczenia to wymóg ustawy o ochronie ludności cywilnej. Przez lata był w prywatnej kolekcji, teraz ma zostać sprzedany. Zanim się to stanie, będzie go można zobaczyć. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza. Dzieło przedstawia żonę malarza ubraną w kimono. To absolutny unikat, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum w Warszawie.
28: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej.
3: To jeden z trzech obrazów Pankiewicza przedstawiających Japonkę. Drugie dzieło jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trzeci obraz cyklu uznany jest za zaginiony.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
0: Kasia i Robert ze mną. Dzień dobry.
30: Dzień dobry.
0: Byliście kiedyś w Nowym Sączu?
30: Jeszcze nie.
31: Kilka razy. Fantastyczne lody, wiem gdzie są.
0: O, właśnie.
30: Właśnie też słyszałam o tych lodach, tak.
0: No. W Nowym Sączu. No właśnie, bo tam dzisiaj jest najcieplej. Idealna pogoda na lody.
31: No to na lody.
30: Śmietankowe bym zjadła.
0: A w Elblągu byliście?
31: Właśnie nie, jeszcze nie.
0: Bo tam najchłodniej.
30: Tam gofry mają dobre, nie?
0: Okej, to tam na ciepło bardziej. Profesjonalna prognoza pogody. Dziękuję bardzo, starałem się.
31: Chętnie pomożemy następnym razem.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
29: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
30: A jakie zapiekanki są w Krakowie. Naprawdę zapraszam.
31: Gorąco. Na Kazimierzu, wiem.
30: W Nowej Hucie akurat o tym myślałam.

0: Gdybyście nie pamiętali, jak nazywa się ten facet, to jest ten Stachurski po angielsku. To ja, ten typ niepokorny. One and only w Radio Z, kwadrans po 14. Tu Radio Z. I chciałbym wrócić jeszcze na chwilkę do tych lokalnych smaków, bo ja nie zdążyłem powiedzieć jeszcze o tostach w Wałbrzychu, w Śródmieściu. A frytki w Świdnicy jadłaś kiedyś? Takie domowe, ręcznie obierane, krojone?
1: O, naprawdę? Takie, że ktoś po prostu bierze ziemniaki i je kroi?
0: I to już rodzinna firma, najpierw babcia, mama, teraz dzieci. Nie bywało.
1: Dobra. To już wiem, co będę robić w weekend. Świdnica. No, mam nadzieję, że nie jesteście głodni, bo jak słychać, możemy tak długo i długo. I jeszcze zostaniemy przy gastronomii, bo wiemy, jakiej potrawy nie znoszą komary. To na pewno przyda się przed wakacjami. Za chwilę zdradzimy szczegóły. Bądźcie z nami, razem lepiej.

0: I prawie jakby to było wakacyjne popołudnie z Swedish House Mafia w Radiu Z 25 minut po godzinie 14, a teraz coś, co no myślę, że zmieni wasze życie, bo naukowcy udowodnili właśnie, że czosnek odstrasza komary. Jest dokładnie tak samo jak z wampirami, jedno i drugie to krwiopijcy, no więc coś musi być na rzeczy.
1: Tak. Co więcej, czosnek działa na komary trochę jak środek antykoncepcyjny, że obecność czosnku blokuje rozmnażanie się komarów. One czują ten zapach i nic z tego nie będzie. Tak jest u komarów.
0: No, nie mam badań, ale mam wrażenie, że to jest akurat doświadczenie międzygatunkowe, no, że czosnek to właśnie hamuje,
1: tak.
0: Hamuje.
1: Czosnek wszystko hamuje.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
9: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Po reklamie.
13: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: dobrze słyszeć takie dźwięki, które już trochę znamy, ale to nowość. Just the way you are, Milky, David Guetta w Radiu Z. Bardzo wakacyjne. Za 19 minut 15. Umieram z ciekawości, czy was tak samo jak nas łączy coś z Danusią? Posłuchajcie i poszukajmy takich wspólnych mianowników.
1: Chciałam wyremontować sobie łazienkę, bo jeszcze to mi zostało tak w remoncie. Jak sobie wyremontuję łazienkę, no to już będę miała już taki domek poukładany. No wszystko generalnie, prysznic, do wymiany wszystko, bo to się zużywa, już dawno nie była remontowana i tak mi się jakoś złożyło, że miałam właśnie od tego momentu zacząć wkładać te pieniążki, no i dobrze się wszystko złożyło.
2: Ja mam podobnie jak Danusia, jak mój mąż widzi, że mam trochę wolnego czasu i zaczynam tak patrzeć po ścianach, to już się boi, bo wie, co to oznacza. Ale my spróbujemy wam dzisiaj rozdać 500 000 złotych. Jak wygracie taką kasę, to będziecie mogli wymienić wszystko, nie tylko w łazience, w całym domu i na rośliny w ogrodzie wystarczy, na komplet nowych mebli na taras.
0: Na wakacje też starczy, a ciepło się zrobiło, to od razu w głowie jakieś takie myśli, jak gdyby tak gdzieś na południe Europy, gdzie słońce zawsze świeci, woda jest krystalicznie czysta, to może się wydarzyć.
2: A żeby wam to wszystko ułatwić, to my ruszamy właśnie z bonusem i to działa tak, że wy wysyłacie jeden SMS za 3,69 z VAT i ten jeden SMS daje wam 5000 szans na finał i na 500 000 złotych. SMS Radio Z 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Dobre,
1: też to tam słyszałam, tak jest. Dobry numer do ploteczek w pracy. Big Mountain w Radiu Z. No dzisiaj finał na bogato. W walizkach między innymi 50 tysięcy, ale też 500 000, które naprawdę chcemy wam dzisiaj wręczyć.
2: A kto z nami zagra teraz, to do 15 za każdy wysłany SMS dostanie od nas aż 5 tysięcy szans więcej na finał.
1: Rząd za pieniądze Radia Z czeka. Przyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. 500 000 do wzięcia. Radio Z i już.
3: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa snów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
12: 3, 2, 1.
11: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Po reklamie.
2: 27 dzień maja, jest środa, zbliża się godzina 15. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Rafał Piech. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Utrzymane dożywocie dla sprawcy brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Jest wyrok w sprawie żołnierza, który strzelał na granicę z Białorusią. Błyskawiczne przejście od wiosny do lata. Rekordowe upały szaleją w Europie.
2: 15.
22: Zapadł prawomocny wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat na Górnym Śląsku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, jednak nawet wtedy nie wyjdzie na wolność. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik, który był na sali rozpraw. Powiedz, co to oznacza dla skazanego?
0: Jeśli po 40 latach Mateusz H. opuści warunkowo więzienie, to trafi do zakładu psychiatrycznego na leczenie, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce po prostu nigdy nie wróci na wolność.
1: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej,
0: powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Do zbrodni doszło 3 lata temu, w sierpniu. Wiktoria poznała Mateusza H. nad ranem, wracając autobusem z dyskoteki. 19-letni wówczas sprawca zaprosił ją do wynajmowanego mieszkania, gdzie ją zgwałcił i udusił. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który został oskarżony o nielegalne użycie broni na granicy z Białorusią. Prokuratura zarzucała mu, że 2 lata temu oddał 12 strzałów w kierunku migrantów i innych mundurowych, narażając ich na niebezpieczeństwo. 25-letni szeregowy od początku nie przyznawał się do winy, tłumacząc, że były to strzały ostrzegawcze. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny, więcej o nim w Wiadomościach za godzinę. Przed Sejmem trwa wielka demonstracja środowisk naukowych. Studenci i doktoranci protestują ramię w ramię z profesorami i badaczami. Domagają się od rządu przeznaczenia na cele naukowe 3% PKB. Na miejscu jest reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, powiedz, co tam się dzieje?
3: Protestujący mówią głośno. Nauka jest w Polsce niedofinansowana, a naukowcy żyją od grantu do grantu lub decydują się wyjechać za granicę.
23: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
24: Polska nauka dawno wyjechała.
3: Dokąd?
24: Za granicę. Niemcy.
3: Czechy. Uczestnicy demonstracji przyszli z transparentami, a na nich hasła. Jakby Maria Skłodowska-Curie żyła, też by wyjechała, lub naród wspaniały, tylko budżet mały. Sprzed Sejmu w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
22: Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad 25 tysięcy osób. Była księgowa szkolna z okolic Legnicy pójdzie do więzienia. Wyprowadziła ponad 1 000 000 zł z kasy placówki na swoje prywatne konto. Sąd okręgowy skazał Elżbietę P. na 4 lata więzienia. 70-latka przyznała się do winy. Sprawą zajmuje się reporterka Radio Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, jak udało się jej zgromadzić taką kwotę?
25: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała, i jeszcze nadzór budowlany. W sumie kobieta przywłaszczyła sobie blisko 1 300 000 zł. Przyznała się do winy, ale śledczym powiedziała, że nie wie, na co wydała te pieniądze. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Wyrok jest nieprawomocny, ale prokuratura nie zamierza się od niego odwoływać. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. Na Wyspach Brytyjskich temperatury w ostatnich dniach dochodzą do 30 stopni, na południu Europy nawet do 40. Takie wartości mogą zagrażać życiu. We Francji są już pierwsze ofiary śmiertelne. Co o tym mówią eksperci? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
26: Takie temperatury wcześniej były rzadkością. To majowe rekordy, mówi mi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
27: Jeśli występują już rekordy temperatury na pewnych stacjach meteorologicznych, no to już nie mówimy tutaj o jakimś normalnym zjawisku, tylko już o zintensyfikowaniu ocieplenia.
26: A to oznacza, że na południu Europy praktycznie nie ma już wiosny. Lato jest tam długie, upalne i suche. Zmiany wyniszczają przyrodę i są niebezpieczne dla człowieka. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: W Polsce na razie takie upały nam nie grożą. Więcej o pogodzie po wiadomościach ekonomicznych, które już teraz ma dla Was Iwona Kutyna.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Jutro taniej na stacjach. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, oleju napędowego 6,57. 3 miliony złotych i specjalny komunikat na stronie i w social mediach. UOKiK ukarał firmę Neonet. Uznał, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd, między innymi w kwestii dostępności produktów i terminów wysyłki. Jak pisze portal dla handlu.pl, chodziło głównie o sprzedaż za pośrednictwem Allegro. Eksperci wytypowali 5 stanowisk w handlu i marketingu, które są hitami wśród studentów. W niektórych projektach stawki zbliżają się do 2-krotności minimalnej krajowej. Zarobić można nawet 70 zł brutto za godzinę. Dodatkowo pracować można wieczorami i w weekendy. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek, pracy terenowej i obsługi klientów. W zeszłym roku jedliśmy więcej serów i twarogów o prawie 4%. Częściej także sięgaliśmy po tłuszcze zwierzęce czy makaron. Rzadziej natomiast korzystaliśmy z cukru. Tu spadek aż o 14,5%. Mniej także jedliśmy pieczywa i tłuszczów roślinnych.
30: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
29: Miniona noc była niemalże gorąca, nawet 17 stopni na Podkarpaciu. Teraz nie będzie tak pięknie, 4 na południu, tyle wieczorem i w nocy, około 8-9 w centrum i to będą te wartości maksymalne. Czwartek przyniesie nam ochłodzenie. Jutro od 15 na południu po maksymalnie 22 na zachodzie.
30: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Galaxy to Kungs w Radiu Z, 12 minut po 15, a teraz zaglądamy na królewski dwór. Otóż brytyjskie media rozpisują się, że książę William ma powodzenie. Ostatnio, gdy odwiedzał dom opieki, wpadł w oko cudownej, wspaniałej, 94-letniej pacjentce.
1: To świetnie.
0: Pani się bardzo wkręciła, ostro flirtowała z księciem, zaproponowała nawet nocowankę u siebie w pokoju, bo to modne, mówi. A książę William, no pewnie zachwycony, że ma takie powodzenie, niestety odmówił, mówi, że ma żonę.
1: Ja na miejscu księcia Williama jednak byłabym ostrożna z tą radością, bo jak babcia mówi, że dobrze wyglądasz, to znak, że już najwyższa pora na dietę. I Pucki się ma takie bum, bum, bum, bum do całowania.
2: A co to, takie książę mnie odwiedziło, a się poprawił,
1: Aż bym ciasto zjadła.

0: są Blondie i Maria w Radiu Z, 20 minut po godzinie 15. Przed momentem byliśmy na Królewskim Dworze i bardzo nam się spodobało, więc jeszcze chwileczkę tutaj zostaniemy, bo mamy dla Was ważne wieści.
1: Tak, to jest jasne, że wygrywając dzisiaj 500 000 złotych, możecie od razu poczuć się jak królowe albo królowie życia. I to nie wszystko. Proszę Państwa, teraz wjeżdża bonus na białym koniu.
0: I potężny jest to bonus, jak zresztą słychać, bo jeden SMS daje Wam od teraz 10 tysięcy szans na 500 000 złotych. I tak mnożymy Wasze wiadomości do godziny 16. Po prostu z kopyta z nimi jedziemy.
1: Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
12: To środa 27 dzień maja, na zegarach już 15:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
13: Łotwa wzmacnia obronę antydronową na granicy z Rosją i Białorusią. W ciągu 2 tygodni pojawią się tam mobilne zespoły żołnierzy, które będą zestrzeliwać obce drony w pasie przygranicznym. To odpowiedź na przypadki wlatywania bezzałogowców na terytorium Łotwy. Według Kijowa Moskwa celowo przekierowuje nad kraje bałtyckie ukraińskie drony, którymi atakowana jest Rosja. Izraelscy żołnierze chcą wyburzyć palestyńską wioskę, w której działa mobilna klinika polskiej misji medycznej, alarmują przedstawiciele organizacji humanitarnej. Chodzi o miejscowość położoną na zachodnim brzegu, w której żyje kilkuset mieszkańców, mówi Małgorzata Olesińsk-Hart.
14: Sprzeciwiamy się niszczeniu, wyburzaniu, przesiedlaniu przymusowemu Palestyńczyków z ich ziem. To także strata funduszy, które MSZ, czyli polski podatnik, zainwestował w polepszenie losu Palestyńczyków, między innymi w Han al-Ahmar.
13: Zdaniem polskiej misji medycznej wyburzenie wioski zlecił minister finansów Izraela. W przyszłym miesiącu ruszą zapisy na powszechne warsztaty obrony ludności. Ponad 100 tysięcy osób nauczy się reagować na sytuacje kryzysowe. Szkolenia będą oparte na rozesłanym rządowym poradniku bezpieczeństwa. Zajęcia poprowadzą ochotnicze straże pożarne oraz Polski Czerwony Krzyż. One też będą prowadzić zapisy. My skrupulatnie spisujemy utrudnienia na drogach. Czas na wiadomości dla kierowców.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zablokowana droga krajowa 75 w Małopolsce, w pobliżu miejscowości Czchów, to odcinek Nowy Sącz-Brzesko. Z powodu gwałtownej burzy na drogę spadły elementy sieci elektrycznej, służby już pracują na miejscu. Duże utrudnienia w Warszawie na ekspresowej 8. Zderzyły się 2 osobówki na wysokości węzła Powązkowska w kierunku Białegostoku. W drugą stronę też się korkuje i to jeszcze przed mostem Grota Roweckiego. Stoicie także na ekspresowej 6. Na Pomorzu przed węzłem Gdańsk Południe jest 5-kilometrowy zator. Tam z powodu prac drogowych nie przejedziecie jednym pasem w kierunku Gdyni. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej drodze są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Dzisiaj zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Tak się trochę zaczynało, nie?
12: Tak.
17: Natomiast wieczorem i w nocy temperatura spadnie jeszcze niżej. W nocy zobaczymy od 6 do 8 stopni maksymalnie. I uwaga, już przelotne opady deszczu na Suwalszczyźnie. W czwartek znowu ochłoniemy od upałów od 16 do 22.
12: Ale śniegu nie będzie, nie?
17: Nie.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: 28 minut do godziny 16, to Lorin i Tatu w Radiu Z, a my zaraz zabieramy was w bardzo, bardzo daleką podróż, więc trzeba mocno się złapać krzesła, tak od razu, doradzę.

0: To nowość w Radiu Z Flora od Maćka Musiałowskiego, a teraz czas na nasz ulubiony segment, czym w tym tygodniu zajmowali się naukowcy.
1: Jesteśmy w drodze na Marsa. Badacze z NASA podzielili się swoim przełomowym odkryciem. Wiedzą już, jak zrobić pranie na Marsie.
0: Jak wspaniale. Ubrania astronautów mają być czyszczone wiązką plazmy.
1: Wiadomo.
0: A dotąd biedni astronauci musieli się często przebierać. Teraz już nie będą musieli.
1: To jest oczywiście bardzo ważne. Ale jak już odkryją, jak tam dolecieć, to niech dadzą znać, bo u mnie pranie już będzie gotowe.

0: Uwaga, uwaga, bo ja was znam i zaraz będzie, że nie przypominaliśmy, a mieliśmy o 16. Losujemy numer, po 16 dzwonimy do kogoś z was, więc pilnujcie telefonów. Dzisiaj gramy o 500 000 złotych.
1: Czyli jeszcze przez 3,5 minuty każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje mega bonus, czyli 10 tysięcy więcej szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Reklama.
3: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot. Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
4: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rządza pieniądza.
13: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
1: 27 maja to środa, zbliża się godzina 16, a my zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Rafał Piech.
16: Sejm zajmuje się projektem o statusie osoby najbliższej. Dyskusji słucha nasz reporter. Ogromny pożar hali w wielkopolskich Obornikach. Elbląg chce, by miasto stało się częścią metropolii sąsiedniego województwa.
1: Szesnasta.
16: Gorąca debata w Sejmie nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Chodzi o przepisy, które miałyby ułatwić życie milionom Polek i Polaków żyjącym w nieformalnych związkach. Argumentom, które padają przy Wiejskiej, przysłuchiwał się reporter Radio Z Tomasz Kubat.
17: Oj tak.
16: Była chociaż chwila merytorycznej dyskusji?
17: Próbowała o to apelować przedstawiająca projekt jedna z jego głównych autorek, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Mówiła też o tym, że ustawa taka jest potrzebna, bo kończy z sytuacją, że państwo mówi ludziom, że możecie się kochać, możecie ze sobą żyć i o siebie dbać, ale w świetle prawa jesteście dla siebie obcy.
18: Państwo wreszcie przestaje traktować tysiące par, w tym pary jednopłciowe, jak relacje drugiej kategorii i zaczyna uznawać ich wspólne życie za warte ochrony, bezpieczeństwa i szacunku.
17: Prawica odpowiadała jej głównie epitetami o końcu cywilizacji i tępieniu małżeństw, co ma być niezgodne z konstytucją. Padały nawet okrzyki z sali porównujące związki partnerskie do związków z psami.
16: Głosowanie nad ustawą przez cały Sejm planowane jest na piątek, ale nawet jeśli przepisy zostaną zaakceptowane, to najpewniej zawetuje je prezydent. Zapowiedzieli to dziś wprost urzędnicy jego kancelarii. A polityczne podsumowanie dnia w Radiu Z o 18.02. Gościem Beaty Lubeckiej w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie Paweł Ślis, poseł i szef klubu Polska 2050. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. 2 lata temu szeregowy oddał 12 strzałów w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy przy granicy z Białorusią. 25-latek od początku nie przyznawał się do winy, mówił, że miały to być strzały alarmowe. Prokuratura twierdziła, że przekroczył jednak uprawnienia. W sądzie był reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, co powiedział sędzia?
9: Sąd absolutnie nie zgodził się z oskarżeniami prokuratury. Sędzia Radosław Hunek zaznaczył, że żołnierz ma obowiązek bronić polskiej granicy, zwłaszcza w tak trudnym czasie.
19: Wtedy rozpętało się piekło, ponieważ w ich kierunku leciały kłody, kamienie.
9: To ulga i dużo stresu, mówi pan Karol, który już teraz myśli o powrocie do służby.
20: Tak, w przyszłym roku, ale jeśli będą jakieś problemy, to zamierzam iść do Legii Cudzoziemskiej.
9: Wyrok nie jest prawomocny. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Oskarżony pełnił służbę w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. Słup czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Wielkopolscy strażacy walczą z ogromnym pożarem hali jednego z zakładów produkcyjnych w Obornikach. Na razie nie ma informacji, aby ktoś został ranny. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, aby pozamykali okna. Na miejsce jedzie nasz reporter. Studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. Kobiety alarmują, że są zaczepiane podczas wieczornych powrotów z zajęć w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym. Często stają się ofiarami wulgarnych zachowań, dlatego sprawa trafiła na policję, do uczelni i władz miasta. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
21: Okolice przystanku tramwajowego przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym to miejsce słabo oświetlone, bez monitoringu. Jesteśmy tam zaczepiane przez nieznanego mężczyznę, mówiła mi studentka Uniwersytetu Medycznego Agata Miller.
22: Mężczyzna, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
21: Po tym, jak studentki zaczęły mówić o tym głośno, Straż Miejska zapowiedziała w tym miejscu dodatkowe patrole. Sprawa trafiła też na biurko miejskiego komendanta policji. Z kolei szpital obiecał rozbudować system monitoringu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Samorząd ma z kolei sprawdzić, czy w tym miejscu możliwe jest ustawienie dodatkowego oświetlenia. Położony w warmińsko-mazurskim Elbląg chce dołączyć do metropolii tworzonej na sąsiednim Pomorzu. Miasto przyjęło uchwałę, w której chce, by w przyjmowanej właśnie ustawie o nowym obszarze metropolitarnym powstała furtka, dająca w przyszłości możliwość dołączenia do niej samorządu spoza regionu. Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał z tymi politykami z Trójmiasta. Maćku, oni chętnie widzieliby u siebie miasto z innego województwa?
23: Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk nie dziwi się, że Elbląg ma takie aspiracje.
24: One są zrozumiałe, absolutnie zrozumiałe.
23: Z Elbląga do Gdańska jedzie się autem raptem pół godziny, dzieli on z Pomorzem choćby Zalew Wiślany, a punktów stycznych jest więcej, dodaje senator Sławomir Rybicki.
25: Rozliczne więzy komunikacyjne, pracownicze, tożsamościowe wiążą Elbląg z Pomorzem Gdańskim.
23: Ustawa, o którą Pomorze walczy od lat, głosowana będzie w Sejmie w piątek. Nie ma jeszcze pewności, czy zapis o Elblągu się w niej znajdzie. Sądowane jest, czy czasem jego wprowadzenie nie dałoby prezydentowi okazji do weta. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Nowa metropolia skupiałaby ponad 60 samorządów. Miałyby one do dyspozycji co roku około 500 000 zł na wspólne projekty.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Wieczorem i w nocy znowu będziemy marznąć. Od 4 na południu po około 7 stopni w centrum, więc skromnie, skromnie. No i czwartek też będzie taki, umiarkowanie ciepły. Może tak, żeby zabrzmiało chociaż trochę optymistycznie. 20 w centrum, najchłodniej będzie na południu, a na północy możliwe przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: 5 po czwartej, a już za chwilę w Radiu Z finał Rządzę Pieniądza. Bądźcie czujni.

0: Radio Z.
1: Jesteśmy w środku upalnego tygodnia i jakby tego było mało, to my jeszcze tutaj dorzucamy do pieca i zrobi się jeszcze goręcej, ale co tam, niech tak będzie. Mamy już wylosowany numer i dzwonimy do szczęśliwca lub szczęśliwszczyni, która za chwilę odbierze telefon. Pogadamy, mam nadzieję, szybciutko o dużych pieniądzach, albo inaczej, że szybko po prostu wręczymy wielkie pieniądze. A dziś, jak zwykle, ogromna kasa czeka w jednej z walizek, która...
2: Halo?
1: To nie wiadomo.
3: Dzień dobry. Tutaj Radio Z, rządza pieniądza. Dobry. Robert Karpowicz, Kasia Wilk. Cześć.
2: Cześć.
3: Jeszcze nie dowierzasz, tak słyszę po głosie.
2: O Jezu. No nie, nie dowierzam.
3: Jak masz na imię? Najpierw takie proste pytania.
2: Magda.
3: Maldzia, a gdzie jesteś? W jakim mieście?
2: W Szkocji.
3: O, jak ci zazdroszczę.
2: O, ja dobra. Sobie nie.
3: Ja wiem, że deszczowa pogoda, ale jakie widoki.
2: No tak, to się zgadza.
3: A co robisz w tej Szkocji o tej porze, 12 minut po godzinie 16?
2: No w tej chwili jestem w sklepie na zakupach.
1: Czyli już po pracy.
2: Już po pracy, tak.
1: No to dobrze, to możemy teraz tylko o przyjemnościach rozmawiać.
2: Ojej, kosz mi się nogi trzęsą.
1: Słuchaj, za każdym razem wszystkich moich znajomych mieszkających za granicą o to pytam. Masz ochotę wrócić do Polski?
2: Oczywiście, już mam plan. Wracam w styczniu.
1: Ja, no to duża kasa na pewno pomoże, nie? Może przyspieszy
2: oj,
1: nawet.
2: Oj, zdecydowanie. Oj, tak.
1: Dobra, to Magda, to grajmy. Ja chcę ci powiedzieć, że dzisiaj w stawce jest 500 000 zł. W walizkach mamy też 50 tysięcy. Jest 15 tysięcy, 10, ale jest też 5 tysięcy. I gdybyś nie chciała ryzykować, to Kasia coś ma.
3: Tak, bo te wszystkie walizki to oczywiście też większa kasa, ale również ryzyko. Jest pewniak 13 tysięcy złotych, które dzisiaj mamy w czerwonym portfelu Radia Z. I to są pieniądze, które leżą tu na stole. I jeżeli tylko tak zdecydujesz, to w każdej chwili mogą być twoje.
2: Niech leżą dalej, a ja ryzykuję.
1: Tak zastanawiam się, czy coś tu jeszcze jakoś kombinować, czy czymś się skusimy. Bo jakbyśmy powiedzieli, że nie 13, a 14 tysięcy, to nic nie zmieni, nie?
2: Nie. Mi się jeszcze nogi uginają, więc tak, idę na całość.
3: Słyszę, że jest apetyt na więcej. No to dobra, szukamy walizek. Madzia, przed tobą jest napis Radio Z. Teraz wdech, wydech i powiedz mi, którą literę z tego napisu wybierasz dla siebie.
2: Ostatnią P.
1: Dobra, ostatnia literka T. W tej ostatniej mamy 35 walizek i powiedz proszę, która walizka jest twoja od 1 do 35?
2: 32.
1: Okej, dobra. 32, to już wszystko wiemy. Otwieramy. Bo ja nie się otwieramy. Stresuję z tobą.
3: Dobra, to ja otworzę.
1: Kasia otwiera.
3: Otwieramy.
4: Masz 10 tysięcy złotych.
2: Super.
3: Super, myślę, że wiesz, i na bilety, super. I jeszcze na jakiś fajny weekend w Polsce wystarczy.
2: Oj, zdecydowanie tak. Ale ekstra. Dziękuję.
1: Dobra, bardzo nas to cieszy. Próbuję tak szybko przeliczyć. To będzie jakieś 2000 funtów z kaczykiem.
2: Tak, dokładnie.
1: No to ładnie, nie?
3: Macia, a jesteś w sklepie spożywczym, czy w jakiejś galerii handlowej?
2: Jestem w Tesco. Jest takie połączenie jednego i drugiego, ogólnie wszystko.
3: No to słuchaj, możesz pobuszować jeszcze trochę po półkach i wybrać dla siebie coś, żeby wieczorem z bliskimi zaszaleć, no i świętować, że wygrałaś w Radiu Z 10 tysięcy złotych.
1: Tak,
2: Jezu, dziękuję.
1: Kup sobie coś fajnego do Polski, jak już wrócisz do nas. Coś ciepłego, bo to w styczniu to jest mróz, wiesz, pamiętasz dobrze.
2: Pamiętam i tęsknię za tym.
1: Cudownie. Madziu, pięknie było cię poznać. Sprawiłaś nam
2: dziękuję
1: dużo przyjemności. I to ryzyko też było fajne. Dyszka
2: Jezu,
1: jest twoja.
2: Słucham was codziennie, ale w życiu nie wierzyłam, że zadzwonicie.
1: Aha, jak fajnie.
3: Bardzo się cieszę, że
2: jeden
3: dzisiaj...
2: SMS czyni cuda. Grajcie.
3: Dokładnie tak też to lubimy powtarzać naszym słuchaczom. Ściskamy cię bardzo mocno.
2: Dziękuję.
3: I gramy dalej, ściskam bawimy
2: również.
3: Się dalej.
1: Pa, hej. Gramy dalej oczywiście w grze 450 tysięcy złotych. To jest kasa, która może wywrócić wasze życie do góry nogami. Jeśli tak myślicie, to tak zróbcie. Zagrajcie. No Magda sama powiedziała. Ten jeden SMS wywraca wszystko.
3: Spróbujcie, przekonajcie się sami. Wyślijcie jeden SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
14: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
8: A z kim będziesz kosił?
14: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
0: Po reklamie.
18: Na zegarach już 16:30, mamy środę, 27 dzień maja, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
19: Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Magda Linet wygrała złotewską tenisistką Jeleną Ostapenko w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Więcej o tych pojedynkach powiemy w wiadomościach o 17:00. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił wydania opinii do aneksu do raportu z likwidacji WSI. Tym samym przesyłka wróci do prezydenta. Karol Nawrocki chce odtajnienia dokumentu. Marszałek tłumaczy, że raport jest niczym jajko niespodzianka. Zajmowanie się nim jest niezgodne z konstytucją i nieodpowiedzialne.
20: Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
19: wydania opinii odmówiła też marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Unia bliżej porozumienia celnego z USA. Państwa członkowskie zaakceptowały umowę zakładającą obniżenie ceł na niektóre amerykańskie produkty rolne w zamian za ochronę europejskiego sektora motoryzacyjnego. Decyzja zapadła pod presją Donalda Trumpa, który groził wspólnocie wojną handlową i podniesieniem taryf do 25%. Ostateczne głosowanie w połowie czerwca w Parlamencie Europejskim. Teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Stoicie na krawie 65 na Podlasiu we wsi Majówka, niedaleko Białegostoku. Droga jest zablokowana. Powodem śmiertelny wypadek po zderzeniu osobówki z motocyklem. Zablokowana też krajowa 8 na Dolnym Śląsku. W Kłodzku w obu kierunkach są 5-kilometrowe zatory. Zderzyły się tam dwa busy. Utrudnienia mogą być do 18. Dzwonicie do nas także z krajowej 26 w Zachodniopomorskiem. Tam korki i utrudnienia przed granicą w stronę Niemiec.
6: Krajnik Dolny zablokowany.
19: W stronę granicy korek ma 7 kilometrów. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Tej nocy będzie trochę chłodniej i może i dobrze, bo poprzednia noc, szczególnie na Dolnym Śląsku, była, jak to mówią, tropikalna. Od 6 do 8 stopni i w takiej temperaturze dobrze się śpi, to nas akurat cieszy. Czwartek około 20-22 stopni, to jest dobra temperatura, same plusy.
23: Wszystko dobrze, same wszystko. Plusy.
22: Wszystko dobrze.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Marisa, odkochaj w Radiu Z. To nowość. Ona przyjechała do telewizji, chciała się pokazać, talent show. Nagle się okazało, że to ona i tak już jest gwiazdą, bo napisała tyle przebojów dla Dody, że ho-ho. Za 19 minut 17.
1: Jaki ekspert muzyczny, bardzo mi się podoba taka twoja strona.
0: Marisy taka... nie znałaś?
1: Nie znam cię.
0: Aby nie znałaś tej strony.
1: Eksperckiej.
0: Słuchaj, to podróżujmy w takim razie jeszcze bardziej po świecie. Byliśmy dzisiaj na Dworze Królewskim, w przestrzeni kosmicznej. Teraz, drodzy państwo, obora.
1: I z przyjemnością was tam zabieram, bo przeczytałam dzisiaj, że francuscy naukowcy przeprowadzili 2 testy z krowami. Zwierzakom puszczano najpierw nieme filmy, a potem filmy z głosem. I okazuje się, że krowy rewelacyjnie czytają emocje i te krowy chętniej oglądają filmy z głosem i z radosnymi ludźmi.
0: Czekaj. Filmy z głosem, radośni ludzie w tych filmach. Czy oni czasem tym krówkom nie puszczali filmów tak zwanych przyrodniczych?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
13: Po reklamie.
14: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa snów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
9: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
10: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
15: 27 maja to środa, na zegarach już prawie 17. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
16: Linet kontra Świątek, polski pojedynek w wielkoszlemowym French Open. Kranówka zamiast innowacyjnego płynu ruszył proces oszustów elektrowni Bełchatów. W czerwcu bitwa miast na kilometry, czyli rowerowa stolica Polski.
15: 17.
16: Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magda Linet w trzech setach pokonała Jelenę Ostapenko, a to oznacza, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Z nami już teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, no niesamowita gratka dla kibiców.
17: To prawda, ten mecz wzbudzi wielkie emocje. Mamy w pamięci ich pojedynek na turnieju w Miami w marcu. Wtedy Linet zaskoczyła wszystkich i pokonała Świątek 2-1. Dzisiaj tenisistka z Poznania też sprawiła niespodziankę. W pierwszym secie wygrała z Ostapenko, uchodzącą za faworytkę tego pojedynku 6-2. W drugiej partii taki sam wynik, ale na korzyść Łotyszki. W trzeciej znów 6-2, ale górą znów była Polka. Linet wyświadczyła Świątek sporą przysługę. Dzięki niej nie będzie musiała zmierzyć się z Ostapenko, z którą jeszcze nigdy nie wygrała.
16: Mecz Świątek z Linet w piątek. Resort obrony reaguje po doniesieniach Politico. Ilość amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce nie tylko się nie zmniejszy, ale zostanie zwiększona, zapewnia wiceminister Stanisław Wiątek. Według portalu Amerykanie planują ograniczyć obecność wojskową w Europie. Wycofają m.in. samoloty bojowe, drony i okręty podwodne. O te doniesienia wiceszefa resortu pytał reporter Radia Z Przemek Taranek.
18: Nie ma żadnych informacji, żeby Amerykanie mieli się wycofać ze swoim sprzętem z Polski, mówi wiceminister Wiątek.
19: Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest Powic, ale kolejny za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
18: Jak przekazał zastępca szefa MON, właśnie rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Razem z personelem pomocniczym i rodzinami byłoby to około 30 000 osób. Przemek Taranek, Radio Z.
16: Jest pierwsza reakcja Pałacu Prezydenckiego na policyjną akcję i zatrzymanie pierwszych osób odpowiedzialnych za niedawne fałszywe zgłoszenia. Jedno z nich skończyło się siłowym wejściem do mieszkania matki Karola Nawrockiego w Gdańsku. Prezydent nadal oczekuje stanowczego działania służb, wyjaśnienia wszystkich incydentów z ostatnich 2 tygodni, komentuje szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker.
20: To są pierwsze działania służb. Czekamy na kolejne. Jedno z tych zatrzymań miało miejsce przed incydentem w Gdańsku. Trzeba czekać chwilę na efekty tych zatrzymań.
16: W całej sprawie jak dotąd zatrzymano 3 osoby. Według szefa MSWiA kolejne aresztowania to kwestia czasu. Ja już zapraszam na rozmowę z gościem Radia Z w programie 3 pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Paweł Ślis, poseł i szef Klubu Polski 2050. Miał być innowacyjny preparat, zamiast niego była woda. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim ruszył dziś proces przeciwko szefom spółki, która miała oszukać elektrownię Bełchatów. Straty sięgają ponad 21 milionów złotych. A o szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Na ławie oskarżonych usiadła m.in. 46-letnia prezes zarządu spółki. Firma sprzedawała elektrowni Bełchatów rzekomo innowacyjny preparat do odsiarczania spalin, mówił mi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
22: W rzeczywistości woda kranowa stanowiła 99,9% nabywanego przez nią specyfiku.
21: W procesie, który dziś ruszył, oskarżone są w sumie 4 osoby, które nie chciały poddać się karze dobrowolnie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Ze względów bezpieczeństwa energetycznego kraju sędzia zdecydował o całkowitym utajnieniu procesu. Wielkimi krokami zbliża się rywalizacja miast i gmin o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak co roku w czerwcu 1000 osób wsiada na 2 kółka, by wspólnie kręcić kilometry dla swojej miejscowości. W akcję po raz kolejny włączy się także Gorzów, mówi Paweł Najdora z Miejskiego Wydziału Dróg.
23: Czerwiec jest takim idealnym miesiącem do jazdy na rowerze. Mamy dobrą pogodę, no i dobry czas na to, żeby się przekonać, że 2 kółka to jest bardzo dobra alternatywa środku transportu, zarówno miejskiego, stricte takiego turystycznego.
16: Aby wziąć udział w rywalizacji, trzeba pobrać na telefon bezpłatną aplikację Aktywne Miasta.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
25: Jutro tak przyjemnie będzie. Taka pogoda na t-shirt i lekki kardigan. Polecam. Masz w szafie?
15: Tak, leży obok espadryli.
25: Tak właśnie myślałam. Ale espadryle jutro nie niech zostaną w szafie, bo jutro chłodno, około 18-19 stopni. To sztyblety bardziej polecam.
24: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
15: Kilka lat na tym świecie żyję i to są rzeczywiście słowa, których znaczenie poznałem absolutnie niedawno. Jeszcze kardigan to wiedziałem, ale espadryle rozbawiły mnie 5 roku temu i do dzisiaj mnie bawią.
25: Popatrz właśnie, bawię i uczę, no. Rewelacyjne jestem.

0: niezwykły to życiorys Miley Cyrus. Jak od dziewczynki disneyowskiej przez kontrowersję przejść do artystki przez duże A, nie? To jest niesamowita historia. Miley Cyrus, no i Mark Ronson, który stworzył ten kawałek. Świetnie to zabrzmiało. 11 minut po 17, tu Radio Z. No i co? I środowe podsumowanie dnia, nie?
1: Tak, tak. To jest ten moment, kiedy my się możemy pochwalić, potem wy się chwalicie wszystkim tym, co nam dzisiaj wyszło, więc Karpiu, zaczniesz?
0: Tak, ja dzisiaj byłem zaproszony do mojego rodzimego i macierzystego technikum. Mhm. Spotkałem się z młodzieżą, trochę opowiadałem o sobie i w pewnym momencie wpadłem na pomysł, że muszę im powiedzieć to, co jest wielką prawdą. Jeśli nie będą zadawać mi pytań, to wrócą szybko na lekcję. Zadawali bardzo dużo pytań, zrobiliśmy z tego długie spotkanie, nie wrócili na lekcję.
1: No to brawo, murowany sukces. A czy nauczyciele, jak się widzieli ci, którzy uczyli cię, kiedy byłeś dzieciakiem, to się z tobą witali, czy raczej przechodzili na drugą stronę korytarza?
0: Nie, przywitali się, ale ja im powiedziałem, przerwa jest dla mnie, a nie dla was.
1: W końcu, doczekałeś się.
0: W końcu.
1: No ja nie mam tak spektakularnego sukcesu, ale założyłam dzisiaj t-shirt, którego nie prasowałam i nikt nie zauważył, że nie prasowano. I też fajnie.
0: Tobie się wydaje, że nikt nie zauważył, ale dobra, nazwijmy to sukcesem.
1: To znaczy, że pracuję z miłymi i dobrze wychowanymi ludźmi.
0: To prawda.
1: To czekamy na was, na wasze historie. Środa, co was dzisiaj dobrego spotkało, co wam się dzisiaj udało. 321, 321, 321.

0: Nie da się inaczej. Główka zawsze przy tym chodzi. Łanti Kulti w Radiu Z. 20 minut po godzinie 17. Sezon na dwa kółka. Nareszcie w pełni doczekaliście się. A ja dzisiaj znalazłam taki poradnik, co znaczą gesty motocyklistów. Karpiu, skoro niedawno zdałeś prawko na kategorię A, to teraz taki będzie sprawdzian na uszach całej Polski. Jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Jak motocyklista puka się w kask, to co to oznacza?
1: A to jest proste, że miśki gdzieś tam suszą w bliskiej odległości.
0: O proszę.
1: Jest jeszcze lewa w górę. Znasz lewą w górę?
0: Tego nie znałam.
1: To jest takie oficjalne pozdrowienie motocyklisty do motocyklisty, zawsze lewą w górę się daje.
0: A to co, prawą nie można?
1: No, prawa jest na manetce z gazem i w prawej masz hamulec, więc dlatego ta lewa. Nie?
0: Ale zobaczcie, że motocykliści to potrafią się porozumiewać bez słów, a faceci do dzisiaj potrafią się pytać żony, ale o co ci chodzi, ale zła jesteś, że nie rozumiem.
1: A wystarczy popukać się po głowie i już.
0: Radio Z i już. No to jest błąd, który popełnia się tylko raz. Nie róbcie tego w domu, nie polecam, naprawdę.
1: Oj, ładny kawałek na uspokojenie od Oskara Cymsa teraz w Radiu Z. Zabierz mnie. 20 minut po 17.

Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na zegarach już 17.30. Najnowsze informacje ma dla nas Rafał Piech.
16: Ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskiem. Patryk F., jadąc 130 km na godzinę, wjechał samochodem w idącą chodnikiem czteroosobową rodzinę. Rodzice i ich syn zginęli. Przeżyła tylko małoletnia córka. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. W sądzie tłumaczył swoje zachowanie próbą samobójczą. Grozi mu dożywocie. Minister obrony komentuje doniesienie amerykańskiego Politico. Zdaniem portalu USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz przekonuje, że to nie dotyczy Polski, która wspólnie ze stroną amerykańską chociażby inwestuje na przykład w bazę lotniczą w Powidzu i jej rozbudowę na rzecz wojsk NATO.
17: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Polska jest w procesie planistycznym, osiągnęliśmy porozumienie w tym względzie. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
16: Minister Kośniak-Kamysz dodaje, że reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczy Niemiec. Dobra wiadomość dla kierowców. Tankowanie kosztuje mniej niż przed tygodniem, a najmniej za benzynę i diesla płacą teraz mieszkańcy województwa pomorskiego, wynika z danych epetrol.pl. Z kolei najwięcej za oba rodzaje paliwa płaci się teraz w Łódzkiem. Autogaz najtańszy jest w Lubelskim i Świętokrzyskiem, najdroższy na Opolszczyźnie. No to wiemy już, gdzie tankować, teraz sprawdzamy, gdzie są korki i utrudnienia.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
19: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
16: Wahadło na krajowej 39 w Brzegu w Opolskiem. Osobówka potrąciła pieszego na wjeździe do miasta od strony Pisarzowic. Jest 4-kilometrowy zator. Ruch wahadłowy także na 29 w Lubuskiem. W Krośnie-Odrzańskim zderzyły się dwie osobówki. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze godzinę. W Warszawie duże korki na ekspresowej 8C. W stronę Białegostoku jest 7-kilometrowy zator od węzła Bemowo, a także 4-kilometrowy od węzła Łabiszyńska. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego na drodze, dajcie nam znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
14: A te upały to jeszcze wrócą? Wrócą, ale prawdopodobnie w czerwcu, bo pod koniec maja to będziemy mieli taką dość stabilną pogodę w okolicach 20 kilku stopni. Tak będzie jutro. Jedynie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu mogą się pojawić przelotne opady deszczu, naprawdę przelotne. W piątek podobnie, z tym, że tu jeszcze może pokropić w okolicach Kołobrzegu. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two.

0: Drop Dead w Radiu Set, jak wam się podoba? Ta nowość od Olivii Rodrigo, bo mi bardzo, bardzo, zgadzamy się jednak, lubię te momenty. 321-321-321, pod tym numerem czekaliśmy na wasze historie, na to, co dzisiaj się udało. To dajemy głośniej i słuchamy.
1: Wstałem z łóżka, to jest mój największy sukces. Wszystkim tego życzę.
2: Dzisiaj mi się udało, odważyłem się zadzwonić do eks-małżonki.
3: Moim sukcesem było dzisiaj skoszenie trawy na podwórku.
4: Moja dzisiejsza dobra rzecz to 20. rocznica ślubu z żoną.
5: Mi udało się dzisiaj przekonać klientkę, aby wstąpiła do grupy zakupowej. Była naprawdę bardzo, bardzo twarda w negocjacjach, ale udało się.
6: To grunt, że się udało, fajnie, fajnie, fajnie. A co to jest ta grupa zakupowa?
0: Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że to jest wtedy, jak jedno robi listę zakupów, a drugie kupuje.
6: A to jest to, a to my to w domu nazywamy małżeństwem.
7: Radio Z i już.
8: Reklama.
9: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Media Expert, dalej masz!
13: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
21: Dochodzi 18. Wszystko co najważniejsze. W środę 27 maja mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z. Rafał Piech.
22: Nie będzie zgody prezydenta. Kancelaria zapowiada weto ustawy o statusie osoby najbliższej. Areszt dla dwóch sprawców niedawnych fałszywych alarmów. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Paweł Ślis, poseł i szef klubu Polski 2050.
21: 18.
22: Nie zanosi się na wprowadzenie ułatwień dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Głosowanie w Sejmie w sprawie tych przepisów dopiero w piątek, ale już dochodzą głosy z otoczenia prezydenta, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. I to mimo, że projekt i tak został mocno okrojony podczas prac przewiejskiej. Jakie są zastrzeżenia? O to urzędników prezydenckiej kancelarii pytał reporter Radio Z Tomasz Kubat.
23: Projekt wprowadza de facto legalizację związków partnerskich, a na to nie ma i nigdy nie będzie zgody prezydenta, zapewnia szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, bo konsekwencje byłyby olbrzymie.
0: Wtedy nie będzie potrzeby małżeństwa. Czym się będzie różnić małżeństwo od związku partnerskiego?
23: Ale różnic jest cała masa, żeby wspomnieć tylko brak możliwości adoptowania dzieci partnera czy przyjęcia jego nazwiska. Według jednej z głównych twórczyń ustawy, Katarzyny Kotuli z Nowej Lewicy, to stawianie sprawy na zasadzie nie, bo nie.
1: Nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna.
23: I choć walka o przekonanie prezydenta ma się toczyć do ostatniej chwili, to szansa na podpis Karola Nawrockiego pod takim projektem jest minimalna.
22: Rządowa propozycja ustawy zakłada m.in. wspólne rozliczanie podatków czy dostęp do informacji medycznej. Prokuratura Krajowa żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec 5 posłów PiS, którzy wtargnęli do jej siedziby. Śledczy wysłali wniosek do marszałka Sejmu o ukaranie posłów. Do zdarzenia doszło tydzień temu. To wtedy przesłuchiwany był w prokuraturze w charakterze świadka redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Do budynku wprowadził ich zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek, za co został zawieszony w czynnościach służbowych. Następnie parlamentarzyści ominęli bramki bezpieczeństwa i przez kilkadziesiąt minut ignorowali polecenia strażników. Dwóch około 20-letnich mężczyzn usłyszało zarzuty wywoływania ostatnich fałszywych alarmów. Jeden z nich odpowie za kierowanie grupą przestępczą, która się tym zajmowała, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Jest materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana. To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
22: W sumie w całej sprawie dotąd zatrzymano 3 osoby. Jedna już trafiła do aresztu, wobec kolejnej jest gotowy wniosek w tej sprawie. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. W Radiu Z teraz 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
4: Dzień dobry, Paweł Ślis jest z nami, szef klubu Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
24: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Pytanie numer 1. O 2 osoby zatrzymane podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, i która zajmuje się wywoływaniem fałszywych alarmów. To chodzi o ostatnie kilkanaście dni. Czy ta reakcja polskich służb nie była spóźniona?
24: Ja się bardzo cieszę, że udało się złapać osoby podejrzane o te czyny zabronione. Wiem, że w stosunku do 2 został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Służby zadziałały prawidłowo, złapały sprawców przestępstwa. Panie redaktor, nie żyjemy w czasie, w którym mamy pre-crime i przed przestępstwem łapiemy taką osobę, chyba że jest to w fazie przygotowania. Tutaj doszło do dokonania tych czynów zabronionych i te osoby zostały bardzo dobrze namierzone. Mimo trudności udało się je zatrzymać i doprowadzić przed oblicze sądu.
4: To ale jest krytyka ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony opozycji. Minister Kierwiński, szef MSWiA, do dymisji?
24: Nie, zupełnie nie uważam, że powinien pójść do dymisji. Sytuacja oczywiście jest trudna, bo panie redaktor, służby działają pod czasami dużym napięciem, pod dużą presją. Dostają informację, że z domu ma być dym. W domu jest osoba nieprzytomna. Nikt nie otwiera tych drzwi.
4: No tak jak było, tak. No
24: i... Rzeczywiście. I oni muszą teraz podjąć decyzję, czy rzeczywiście wejść siłowo, czy jednak nie. I podjęli taką decyzję. W niektórych wypadkach tutaj się okazało, że to był fejkowy atak, ale...
4: Ale pana zdaniem służby zachowały się tak, jak powinny, tak? Rozumiem, zgodnie z procedurami.
24: Działały zgodnie z procedurami, tak jak najbardziej. I jak najważniejsze, że złapały sprawców.
4: Pytanie numer 2. Czy za tym mogą stać obce służby rosyjskie na przykład?
24: To będzie ustalane w trakcie postępowania, które... Się toczy przed organami ścigania.
4: Ja dlatego pytam, ponieważ jak wynika z komunikatu prokuratury, że ta grupa działała w internecie, korzystała z komunikatorów platform internetowych, a członkowie tej grupy nie znali się osobiście. Tak myślę sobie.
24: Panie redaktor, do współdziałania w ramach grupy nie muszą się te osoby znać. Ktoś musiał tym kierować. Najwidoczniej prokuratura stwierdziła, że okoliczności popełnienia czynu, czy materiał dowodowy, który mają prawdopodobnie, o których my zwykli szarzy ludzie nie będziemy wiedzieć, dopóki to nie trafi do sądu tak naprawdę, wskazuje na to, że te osoby miały jakieś powiązane, prawdopodobnie były powiązane jedną osobą, która kierowała tą zorganizowaną przestępcą.
4: I pytanie numer 3. Czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
24: Kraków potrzebuje Krakusa, Kraków potrzebuje prezydenta, który nie tylko słucha, ale słyszy głos mieszkańców Krakowa.
4: Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie.
24: Ja jestem Krakusem.
4: Czyli tak.
24: Nie powiedziałem tego. Tą decyzję podejmie Polska 2050 po konsultacjach tutaj centralnych, ale także po rozmowach u nas lokalnych, bo my szanujemy naszych działaczy w Małopolsce i tą decyzję podejmiemy wspólnie.
4: Ale nie odmówiłby pan.
24: To jest bardzo trudna decyzja, mając na uwadze sytuację miasta, w której ono się znajduje, mając na uwadze sytuację, jak jest skonstruowana teraz Rada Miasta, to będzie bardzo wyzwanie, bardzo trudne do... bardzo trudne wyzwanie.
4: No i tutaj stawiamy pauzę. Pan poseł z nami zostaje, poseł Paweł Ślis z Polski 2050. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Kto zdążył już trochę ponarzekać na upały, to już spokojnie, bo jutro od nich odpoczniemy. Jutro od 17 do maksymalnie 22 stopni, tyle na zachodzie. Ale za to w piątek, wyjątkowo, przed weekendem, znowu robi się ciepło i będzie można poczuć takie prawdziwe letnie promienie słońca. W piątek nawet 26.

0: i ten jej głos, coś wspaniałego. Britney Spears w Radiu Z Kwadrans po godzinie 18. Ja w ogóle mam słabość do Britney Spears. Nie
1: no
0: wiem, czy zauważyłeś.
1: Ty masz słabość, tak, tak.
0: Taką fryzurę nawet mamy podobną, nie?
1: No. Tak. Potwierdzam, no.
0: No, próbowałam wyżebrać komplement. Może jutro się uda. Po godzinie 18 pewnie doskonale już wiecie, że lubimy sobie zerkać na takie poradnikowe nagłówki. Oj, i dzisiaj piękny znalazłam. Uwaga. Włóż do mleka i podlej krzaczki pomidorów. Łodygi staną się grube, a owoce mięsiste jak ciało kulturysty.
1: Brzmi apetycznie. No. A co tam trzeba wymieszać?
0: Już tłumaczę. Bierzemy 100 gramów drożdży piekarskich, 10 litrów ciepłej wody, trochę mleka, łyżkę cukru, no i tyle. Gotowe.
1: Ale słuchajcie, nie, bo to tak jest. Jak słyszę drożdże, woda i cukier, no to przecież wystarczy to, nie wiem, odłożyć do jakiegoś takiego baniaka szklanego na trochę, poczekać i faktycznie będzie czym podlewać. Radio Z i już.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
15: Sprawdź to sam, czyli gaut kusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda. Po reklamie.
22: Mamy środę, 27 dzień maja, na zegarach już 18.30, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Darek Klimczak, zapraszamy.
23: Paweł K., adwokat od trumny na kółkach, został przewieziony do aresztu w Szczecinie. Tutejsza prokuratura dokończy śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych. Poza Pawłem K. objęta nim jest także jego żona. To drugie postępowanie wobec niego. Pierwsze dotyczyło spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. To wtedy Paweł K. mówił, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Za ten wypadek został skazany na 1,5 roku więzienia. Wołodymyr Zełenski apeluje do Donalda Trumpa o broń do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Prezydent Ukrainy wysłał do prezydenta USA list, prosi w nim o pociski Patriot i inne systemy do obrony przeciwlotniczej. Z powodu eboli Uganda zamyka swoją granicę z Demokratyczną Republiką Konga, na razie na 4 tygodnie. Przy granicy z Ugandą właśnie znajduje się epicentrum tej choroby. Do tej pory w Demokratycznej Republice Konga na ebolę zmarło ponad 200 osób. Uwaga, uwaga, nadchodzą przymrozki. Jeszcze nie tej nocy, ale następnej, z czwartku na piątek we wschodniej Polsce. W nocy może tam być nawet minus 1 stopień. Chłodno zrobi się zresztą w całym kraju, kilka stopni na plusie, najcieplej plus 10 nad morzem. To z powodu zimnego frontu, który od dzisiaj będzie się rozlewać po całym kraju. Korki w wielu miejscach. Zapraszam teraz na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
23: 4-kilometrowy korek na A1 za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska jedziecie jednym pasem z powodu prac drogowych. Stoicie także na ekspresowej 6 na Pomorzu przed Gdańskiem Południe. Jest 4-kilometrowy zator, tam także pracują drogowcy. Nie przejedziecie jednym pasem w stronę Gdyni. W Warszawie duży ruch na ekspresowej 8 za węzłem Bemowo. Stoicie w 5-kilometrowym zatorze, jeśli jedziecie w stronę Białegostoku. 2-kilometrowy korek z kolei na S8 w Łódzkiem za węzłem Wolbusz. Jest remont nawierzchni w stronę Warszawy. Ruch tylko jednym pasem. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
17: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
21: Tej nocy trochę chłodniej, od 6 do 8 stopni. Jeśli mają się pojawić jakieś opady deszczu, to tylko lokalnie w okolicach Suwałk, na Warmii i Mazurach mogą też delikatnie się pojawić i tyle. Jutro właściwie bez opadów, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. I to jest chyba moim zdaniem dobra informacja.
17: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Pamiętajcie, że my cały czas polujemy na numery artystów, których możecie usłyszeć na Orange Warsaw Festival do wygrania karnety. No nie będę wiele zdradzać, ale warto zachować czujność.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: I jak tam? Polowanie udane? To oczywiście była Olivia Dean w Radiu Z i ten numer, na który czekaliście. Karnety na Orange Warsaw Festival czekają, więc łapcie za telefon.
2: Czekamy na tytuł piosenki, która przed momentem się pojawiła. No i na kreatywną odpowiedź. Gdyby okazało się, że Olivia Dean jest bez kolacji na tym Orange'u, to jakim polskim daniem byście ją ugościli i dlaczego? Mateusz Pataszyński, jakieś pomysły?
3: No ja bym jej oszczędził pewnie wątróbki. Chociaż znam dziewczyny, które lubią, ale to chyba tego lepiej nie podawać jednak dziewczynom na pierwszym spotkaniu. Może macie jakieś lepsze propozycje, jakim daniem poczęstowalibyście Olivię Dean w Polsce? Dzwońcie 321-321-321 na wasze telefony. Czekam przez pół godziny. Radio Z
0: i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa znów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Olivia Dean stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
3: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
17: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę 27 maja najnowsze wiadomości. Darek Klimczak, posłuchajmy.
18: Paweł Ślis, Polski 2050, nie mówi nie w sprawie prezydentury Krakowa. W Obornikach pali się hala wielkości boiska piłkarskiego, w środku pełno chemii. W piątek wielkie emocje czekają nas na kortach Rolanda Garrosa. Świątek powalczy z Linet.
17: 19.
18: Gość Radia Z chwali służby za szybkie zatrzymanie osób podejrzanych o fałszywe alarmy, w tym ten dotyczący interwencji w mieszkaniu matki prezydenta. Działają one pod bardzo dużą presją, są informacje o dymie z mieszkania, nikt nie otwiera drzwi, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia Paweł Ślis. Jak zaznacza poseł i szef Klubu Polski 2050, służby działały poprawnie, szybko zatrzymano też podejrzanych. W trakcie postępowania będzie ustalane, czy te fałszywe alarmy mogły być inspirowane przez obce służby. A w studiu ze mną po tej rozmowie Beata Lubecka.
19: Dzień dobry, dzień dobry.
18: Dzień dobry. Pytałaś, Beato, gościa, czy wystartuje na prezydenta Krakowa. Jaka jest decyzja?
19: No, pan poseł robi wiele, żeby nie odpowiedzieć na to pytanie wprost tak lub nie. No, najwyraźniej się waha.
20: To jest bardzo trudna decyzja, mając na uwadze sytuację miasta, w której ono się znajduje, mając na uwadze sytuację, jak jest skonstruowana teraz Rada Miasta.
19: W Radzie Miasta, przypomnę, większość ma Koalicja Obywatelska z pomocą Lewicy. Czy Paweł Ślic będzie tym kandydatem? Na razie więc nie wiadomo. Decyzja ma zapaść w ciągu 2 tygodni. Tak czy siak Polska 2050 raczej swojego kandydata chce wystawić. To byłaby też szansa na dodatkową promocję przy mizernych notowaniach Polski 2050 na poziomie 2%. No taka promocja wręcz bezcenna.
18: Całą rozmowę Beaty znajdziecie na radio.z.pl, na portalu X i na YouTubie. Po Krakowie kolejne miasto chce odwołać swojego prezydenta. W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Radosława Witkowskiego. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia na czele z Lepszym Radomiem. Inicjatorzy referendum zarzucają Witkowskiemu m.in. zadłużanie i wyludnianie się Radomia. Razem z nim chcą także odwołania Rady Miejskiej. Już ponad 4 godziny strażacy walczą z pożarem w Obornikach w Wielkopolsce. Pali się hala zakładu cynkowego, doszło tam do wycieku kwasu siarkowego. Pożar nie jest jeszcze opanowany, mówi Martin Halasz z wielkopolskiej policji.
21: Natomiast mamy go pod kontrolą. Pojawiają się kolejne języki ognia, one wychodzą na dach, dlatego widać takie charakterystyczne, drobniejsze chmury dymu, które jeszcze się pojawiają nad budynkiem. Wskutek oddziaływania termicznego częściowo ta hala już się zawaliła.
18: Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia, aby nie zbliżali się do pożaru i nie otwierali okien. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który strzelał w kierunku migrantów na granicy z Białorusią. 2 lata temu Karol S. oddał w ich stronę 12 strzałów. Sąd uznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy. Dzisiaj Karol S. apeluje do polityków, aby nie budowali na jego wyroku medialnego wizerunku.
22: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat, co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
18: Wyrok ten nie jest prawomocny. Wielka gratka czeka fanów polskiego tenisa w Paryżu. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open dojdzie do polskiego meczu. Iga Świątek zagra o awans z Magdą Linet. Świątek awansowała po wygranej w 2 setach z Czeszką Sarą Bejlek. Jak mówi, jest zadowolona, ale widzi też, co jest do poprawy.
23: W tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych pieg, które mogłam zaatakować. Myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów.
18: Linet za to sprawiła ogromną niespodziankę i pokonała wyżej notowaną od siebie Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Mecz Świątek, Linet w piątek, a już teraz porcja kultury m.in. dla miłośników fantastyki.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Po 5 latach synagoga Izraela wraca na turystyczne trasy Krakowa. Odnowiona, odrestaurowana ta największa i najbardziej okazała bożnica Kazimierza będzie czynna codziennie od 10 do 18 poza sobotami i świętami żydowskimi. Warto obejrzeć tam sklepienie z przebogatą stiukową dekoracją, jak również fragmenty polichromii z XVII wieku w ozdobnych ramach. Miłośnicy fantastyki najbliższą sobotę spędzą w Chorzowie. Tam w planetarium będzie festiwal fantastyki Kosmikon. Od godziny 12 mnóstwo spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych i innych atrakcji. Będzie można m.in. podyskutować o tym, czy słońce nas zniszczy, posłuchać opinii o życiu człowieka w świecie sztucznej inteligencji. Będą też światy Władcy Pierścieni, Wiedźmina i Gwiezdnych Wojen. Będzie również spotkanie z Lidią Sadową i Jarosławem Boberkiem. No i rozmowa o pracy aktorów dubbingowych. Festiwal Kosmikon w tę sobotę w Chorzowie. W Teatrze Polskim we Wrocławiu będzie można z kolei zobaczyć Folwark Zwierzęcy Orwella w 2 wersjach dla dzieci i dla dorosłych. Najpierw w tę sobotę premiera spektaklu dla dzieci Gospodarstwo Zwierząt Opowieść, premiera spektaklu dla dorosłych 5 czerwca. Oba przedstawienia reżyseruje Marta Strecker.
17: A w pogodzie dziś wieczorem lekka obniżka, bo już nie będzie 20 stopni, około 21. Dzisiaj to raczej takie maksymalnie 15, tyle w Katowicach, w Warszawie 13, 12 w Gdańsku, tam może lekko pokropić, 8 Suwałki i mniej nie będzie. Ale ładny zachód słońca raczej.
0: Lubię to.
24: Lubię to w Radiu Z.
0: Lista przebojów Radia Z.
25: Na program zaprasza sponsor Wukruk. Właściciel sklepu internetowego wukruk.pl.
17: 6 minut po 19:00. Lista Lubię Toma, Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026 i nareszcie hymn tegorocznego męskiego grania. Tak się lekko zakręciłem, bo cały czas jestem pod wrażeniem też drugiego, no może nie hymnu, nieoficjalnego hymnu, bo w tym roku okazuje się, że pierwszy raz w historii wydano dwie piosenki szyldowane sygnem, szyldem męskiego grania. Drugi utwór nazywa się Tańczę i klip do niego wyreżyserował Vito Bambino. Ciekawe, może zagramy to kiedyś w liście. Zobaczymy, na razie głosujcie na nareszcie Radio ZPL, zakładka radio, lista Lubię To. A tymczasem Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, propozycja do listy. Coś dla fanów starej, dobrej Madonny.

Ale Farben, Renee Miller, Body Talk w Radio Z. No tak, dla was gramy, to już miejsce 9, ale propozycje też niczego sobie. Lola Young powraca, From Down Here. Tak nazywa się numer. Od niej Lola Young mówi, że jest bardzo dumna z tego, że może robić muzykę z ludźmi, których naprawdę lubi. A jeśli wy lubicie ten kawałek, to zapraszam do głosowania. Radio Z.pl.

0: Jacek Podsiadło i Sezon w Radiu Z na miejscu 8. Listy Lubię To w Radiu Z. Przyznam szczerze, że w trakcie zbliżającego się koncertu Dawida to najbardziej będę czekał na ten właśnie utwór. Ciekawe, jak to brzmi na żywo. A może jeszcze jakieś nowości się pojawią? No zobaczymy. Niebawem startuje obrotowy tour. Stygnie Lato na miejscu 7. Kuba i Kuba dzisiaj obejmują to miejsce. Ostatnio wystąpili na gali rozdania nagród polskiego przemysłu muzycznego. No naprawdę, naprawdę chłopaki dają czadu coraz bardziej. A my ich widzieliśmy, jak byli tacy malutcy jeszcze. No pamiętacie to na pewno.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. A co tam w Carrefourze?
9: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Po reklamie.
18: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię To w Radiu Z.

Chce się to nucić, co? Just the way you are, Milky i David Guetta dzisiaj na miejscu szóstym, a David wygrał statuetkę dla najlepszego artysty w kategorii Dance Electronic na American Music Awards. Jakoś mnie to nie dziwi. Roxy White 2115. Chciałem ciebie więcej. Propozycja do listy. Lubię to w Radiu Z.

Fever Dream, Alex Warren, miejsce piąte, listy Lubię to w Radiu Z. Alex gra dziś w Houston. Houston, mamy problem. No właśnie nie, nie macie problemu, macie szczęście. Teddy Swims, Mr. Know It All, dzisiaj na miejscu czwartym, gwiazda festiwalu Open Air. Lekko za ponad miesiąc, tak? Coś takiego.

fantastyczny numer Another 54 Ultra. Talk to you, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. A kto, słuchajcie, wygrał podwójny karnet na Orange Warsaw Festival? Tego dowiemy się po godzinie 20, więc czekajcie, słuchajcie Radio Z, a my zaczynamy podium dzisiejszego notowania. Tutaj Bledka i dwa dni od niej.

0: somebody else.
1: Kygo, Call It Griffin, Save My Love. Na miejscu drugim listy lubię to w Radiu Z. A teraz Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. A Ego wydał też numer 100 milowy las. W klipie pojawili się m.in. Andrzej Chyra i Agata Buzek. Naprawdę nieźle. Ostatni dzień lata brzmi trochę jak piosenka Jamala. Nie macie takiego poczucia? Peron to się chyba nazywało.

N powraca do Radia Z z taką propozycją. Jeśli chcecie, żeby pojawił się w notowaniu, wiecie co robić, głosujcie na Radio Z.pl. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Artysta, który w ciągu ostatniego tygodnia przejechał 3200 km swoim busem. To Wiktor Waligura. 4 pory roku. No rozchwytywany chłopak. Bardzo się cieszę.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak przy mikrofonie.
13: Pożar w Obornikach jest już opanowany, możliwe jest jednak skażenie warty. Kanada kupi polskie drony, nasz przemysł zbrojeniowy liczy na więcej. Po zwycięstwach Świątek i Linet nadzieje były duże, ale Magdalena Fręch niestety przegrała.
12: 20.
13: Strażacy opanowali już pożar wielkiej hali w Obornikach w Wielkopolsce. Na miejscu wciąż jednak setka strażaków dogasza ogień, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
13: Równocześnie ratownicy badają powietrze i wodę w warcie pod względem skażenia. Jest to możliwe, bo w płonącej hali były zbiorniki z kwasami, które pod wpływem ognia i temperatury zapewne się rozszczelniły. Na razie strażacy proszą mieszkańców, aby do warty się nie zbliżali. Polskie firmy zbrojeniowe chcą zdobyć północnoamerykański rynek. Na największych targach w Kanadzie jest silna reprezentacja prywatnych przedsiębiorstw oraz spółek należących do polskiej grupy zbrojeniowej. Władze w Ottawie już zdecydowały o kupnie u nas zaawansowanych dronów. W tej sprawie szefowie resortów obrony obu państw podpisali porozumienie. Ze szczegółami specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski.
15: Polskie firmy będą rozwijać swoją produkcję w Kanadzie w ramach unijnego programu SAFE. Po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa obu państw będą mogły integrować swoją działalność i na tym współpraca się nie kończy, wyjaśnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Zwiększamy wspólne ćwiczenia, zwiększamy wspólną odpowiedzialność za państwa bałtyckie.
15: Oprócz dronów polski rząd chce także zainteresować Kanadyjczyków amunicją czy wozami piechoty Borsuk. Ottawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
13: We wrześniu Kanada będzie głównym partnerem Polski podczas targów w Kielcach. Ma to pokazać strategiczne partnerstwo między naszymi krajami. 13 lat więzienia dla prawie 70-letniej byłej terrorystki. Taki wyrok zapadł dzisiaj w Niemczech. 67-letnia Daniela Klete, była aktywistka lewicowego ugrupowania Frakcja Czerwonej Armii, została skazana za serię 8 napadów rabunkowych, o czym informuje nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
17: Daniela Klete została uznana winną udziału w 8 brutalnych napadach rabunkowych na centra handlowe i transporty pieniędzy. Łupem trojga gangsterów padło prawie 2,5 miliona euro. Napady miały miejsce w czasie, gdy Klete żyła w podziemiu, ukrywając się przez 30 lat przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Została ujęta 2 lata temu w Berlinie. Jej dwaj wspólnicy, również byli terroryści RAF, są nadal na wolności. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Klete czeka jeszcze proces za akty terroru z lat 90. zeszłego wieku. Prokuratura zarzuca jej m.in. udział w ostrzelaniu ambasady USA. Spektakl o Arkadiusie, polskim projektancie mody, który podbił świat, przygotowuje Teatr Jaracza w Łodzi w ubraniach zaprojektowanych przez Arkadiusa, czyli pochodzącego z Parczewa na Lubelszczyźnie, Arkadiusza Weremczuka. Pokazywały się takie gwiazdy show biznesu jak Bjork, Janet Jackson czy Christina Aguilera. Jego okulary nosili m.in. Brad Pitt, Gwen Stefani czy Justin Timberlake. Arkadiusz.
7: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz SD. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiuszem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
13: Prapremiera Arkadiusz is Dead w tę sobotę. A teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej, już w studiu Radia Z. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
13: Roland Garros na początek, prawda?
11: Nie inaczej, zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: Dwie nasze tenisistki wywalczyły awans do trzeciej rundy French Open, jedna niestety nie. Magdalena Fręch w dwóch setach przegrała z Jill Teichmann, Szwajcarka pierwszego seta wygrała 7-5, drugiego 6-4. Wcześniej awans wywalczyły Iga Świątek oraz Magdalinet i teraz zagrają ze sobą w kolejnej rundzie. Świątek w dwóch setach 6-2 i 6-3 pokonała Czeszkę Sary Beljek. Linet zaskoczyła i 2-1 wygrała złotyszką Jeleną Ostapenko. Wszystkie sety tego meczu kończyły się wynikiem 6-2. Teraz Linet postara się o kolejną niespodziankę, tym razem w starciu ze Świątek.
19: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia.
11: Mówiła Linet, mecz naszych tenisistek w piątek. Teraz kolarstwo. Mikael Valgeren wygrał 17 etap Giro d'Italia. Duńczyk był częścią ucieczki. Zwycięstwo dało mu skuteczny atak na kilometry przed metą. Bez zmian na czele klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje inny Duńczyk, Jonas Vingegaard.
18: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Oj, jutro chłodniej niż w poprzednich dniach, już nie będzie prawie 30 stopni. Maksymalnie 22 to Zielona Góra, 20 w Katowicach, Warszawa z 19, 15 w Gdańsku i Suwałkach. W Suwałkach może lekko pokropić, a tak poza tym słonecznie w całym kraju. 5 minut po 20, program Lubię To, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Program, w którym możecie wygrać bilety na Orange Warsaw Festival. Podwójny karnet za chwilę trafi do kogoś, kto dobrze rozpoznał piosenkę artystki z festiwalu Orange, no i odpowiedział na pytanie kreatywne. Za chwilę będziemy się łączyć, a to Lady Gaga, Poker Face, już teraz.

0: And that's the way it is. Céline Dion w Radiu Z Kwadrans po 20 w Radiu Z. Céline Dion niebawem na koncertach, na serii koncertów w zasadzie, ale my w Polsce skupiamy się na Orange Warsaw Festiwalu, to już w najbliższy piątek i sobotę na warszawskim Służewcu. No i wiem, że każdy z was chce się tam wybrać, no ale najpierw trzeba upolować piosenkę artysty albo artystki z Orange Warsaw Festivalu, a później odpowiedzieć na pytanie kreatywne. No dzisiaj to było pytanie dotyczące tego, czym poczęstowalibyście taką artystkę, o której piosenkę dzisiaj walczyliście. Posłuchajcie, zresztą Kamil z Inowrocławia poradził sobie bezbłędnie z jednym i z drugim.
1: Oczywiście chodzi o kawałek So Easy, a danie, które bym z przyjemnością pokazał Oliwie, byłaby to kaszanka. Kilogram kaszanki, takiej z cebulką, albo takiej z grilla.
0: Oj tak, i jeszcze z jabłuszkiem może, co? Na pewno by jej posmakowało. Olivia Dean, dzisiejsza gwiazda Orange Warsaw Festivalu. Wielkie gratulacje, Kamil z Inowrocławia wybierze się. Zapraszamy do naszego studia. Może jakiś wywiad? Może zapowiesz piosenkę? Będzie nam bardzo miło.

0: pani Fiona Monday Morning, a za chwilę Perfekt w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Zawsze jak słyszę ten utwór, to wspominam sobie taką scenę z Titanica. Może pamiętacie, jak oni tańczyli na tym dolnym pokładzie. Rose i jak ten? Jack był, tak? Rose i Jack pięknie ze sobą tańczyli. No bo to on chyba z Irlandii był, więc to się wszystko zgadza. Jasiek Piwowarczyk, propozycja do listy, lubię to. Jasiek akurat z Polski. Chociaż piosenka z Houston, ze Stanów Zjednoczonych. Halo Houston, tak się nazywa ta propozycja do listy. Lubię to. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to dajcie głośniej Radio Z i zagłosujcie na radioz.pl.

0: Yeah,
1: Jim Cross Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts w Radiu Z. Tak wam gramy, muzykę numer jeden, ale też goście numer jeden pojawiają się u nas w radiu. I już jutro w naszym wirtualnym studiu również na TikToku i w Radiu Z Maciej Duda, zajawkowy sportowiec, który w 4 dni przejechał z południa na północ Polski rowerem. I kto tu jest debeściak? No oczywiście, że on. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy do zadawania w trakcie live'a na TikToku. A my za chwilę gramy dalej Taylor Swift między innymi.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Wiem, że wszyscy śpiewacie, bo to trudno, trudno się uwolnić od tego numeru. Nie ma miejsca jak dom mrozu w Radiu Z, jedna z naszych nowości. Utwór z listy Lubię To. Głosujcie. A za chwilę najnowsze wiadomości o 21:00. W Radiu Z nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
13: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super. I nie zasypiam.
13: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 21. Temat dla nas Darek Klimczak.
20: Europa stawia na niezależność, nie chce korzystać z usług Ilona Maska. Będzie tak, jak jest, bez szans na zmiany w wieku emerytalnym. W całej Warszawie zostały 4 noce, bez prohibicji startuje 1 czerwca.
0: Dwudziesta pierwsza.
20: Komisja Europejska stawia na europejskie satelity, co może ograniczyć działanie Starlinków Ilona Maska. Dzisiaj Kolegium Komisarzy zdecydowało o nowym konkursie na obsługę częstotliwości do usług satelitarnych. Preferowane mają być firmy europejskie. W tej chwili rękę na tym trzymają przedsiębiorstwa zza Atlantyku. Więcej powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: Komisja Europejska mówi o suwerenności technologicznej i dzieli tę częstotliwość na 3 części. Pierwszą dla rządów i wojsk. I tutaj na pewno będzie to europejski system, którego nikt spoza wspólnoty nie będzie mógł od tak wyłączyć. Obecnie musimy zwracać uwagę na całą naszą infrastrukturę technologiczną i krytyczną. Mówi komisarz Henna Virkkunen. Z pozostałych dwóch części do komercyjnego użytku tylko jedna będzie otwarta w konkursie dla firm spoza wspólnoty. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Amerykańska administracja ostrzegła, że taki ruch może uznać za dyskryminujący. Do końca maja będzie podpisanych około 40 kolejnych umów w ramach programu SAFE do podziału 150 miliardów złotych. Największa część będzie wydana na zakup systemów artyleryjskich. Jak mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, kluczowe będą trzy najbliższe dni, ponieważ zgodnie z założeniami umowy muszą być podpisane do końca tego miesiąca.
17: Ja rozumiem niecierpliwość, też widzę te wszystkie artykuły o tym, że może nic się nie uda. Nie możemy stracić na całej tej operacji ani jednego euro. Nie możemy pozwolić sobie na żadną zwyżkę cen ze strony producentów. Dlatego te negocjacje tyle trwają, ale już mogę Państwa zapewnić, że rezultat będzie bardzo dobry.
20: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ruszy w trasę po Polsce, aby odwiedzić te zakłady, które zrealizują zamówienia w ramach SAFE. Kategoryczne nie dla podwyższenia wieku emerytalnego. Krzysztof Gawkowski mówi w Radiu Z twardo, że lewicy nie będzie w rządzie, jeśli komuś przyjdzie to do głowy. Nie ma mowy o tym, byśmy podnieśli rękę za podwyższeniem go choćby o pół roku, mówi wicepremier.
18: Dzisiaj podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiety w żadnej kategorii mojej takiej percepcji bliskiej się nie mieści. To znaczy po prostu bym za tym nie zagłosował w polskim parlamencie. Lewica jest w rządzie, ale ma też pewne czerwone linie. Gdyby komuś w polskim rządzie przyszło do głowy, że by chciał na przykład podnieść wiek emerytalny, to pewnie lewicy też by w rządzie nie było, no bo po coś jesteśmy.
20: Za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest szefowa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, aby kobiety i mężczyźni pracowali do 63 roku. Jednak szef klubu parlamentarnego tej partii, Paweł Śliz, mówił dzisiaj w Radiu Z, że na zmiany nie zdecyduje się dzisiaj żadna z partii obecnych w Sejmie.
22: Jest to temat, który jest bardzo trudny i niestety podejrzewam, że nie ma siły politycznej obecnej, która byłaby w stanie przeprowadzić taką reformę.
20: Przeciwny zmianom wieku emerytalnego jest także Donald Tusk. Przygotowania są już na ostatniej prostej. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. W ramach pilotażu od listopada obowiązuje w Śródmieściu i na Pradze Północ. Z jakimi rezultatami? O tym teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
23: Władze miasta nie mają wątpliwości. Pilotaż się sprawdził, a w dzielnicach, w których zakaz już obowiązuje, zrobiło się bezpieczniej. Niebawem nocna prohibicja obejmie całe miasto, a przedsiębiorcy nie mogą być tym zaskoczeni, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
24: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
23: Prezydent stolicy zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą się liczyć z karami. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
20: Nocny zakaz w Warszawie będzie w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Krzysztof Wilanowski teraz z wiadomościami sportowymi Radia Z. Posłuchajmy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: W Lipsku zaczyna się właśnie walka o drugi europejski puchar w tym sezonie. Po finale Ligi Europy czas na mecz o wszystko w Lidze Konferencji. Rayo Vallecano, które jeszcze w fazie ligowej było rywalem Lecha i Jagiellonii, mierzy się z Crystal Palace. Jak mówi trener angielskiej ekipy Oliver Glasner, to mecz o coś więcej niż tylko o zwycięstwo w Lidze Konferencji. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście zwycięstwo, ale nie dla samego pucharu. Wygrana pozwoli nam zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Europy i tam będziemy mogli pokazać, że to, co zrobiliśmy teraz, nie było przypadkiem. W Lipsku jak na razie jest 0-0. Trener naszych siatkarek, Stefano Lavarini, wybrał skład na pierwszy w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Do Chin biało-czerwone pojadą bez jednej ze swoich największych gwiazd, Magdaleny Stysiak. Jej nieobecność wynika ze spraw rodzinnych. W składzie są za to m.in. Martyna Czerniańska, Katarzyna Wenerska, Martyna Łukasik i kapitan Polek Aleksandra Szczygłowska. Biało-czerwone turniej w Chinach zaczną 3 czerwca od meczu z reprezentacją Belgii.
26: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: No i wracamy do niskich temperatur. Całe szczęście jeszcze nie wymieniłem opon na letnie, bo 3 stopnie tylko dzisiaj w nocy, panowie.
1: 3 stopnie będą tylko w... No, ale Celsjusza, tak?
0: Celsjusza,
1: a, to
0: tak.
1: Ty pół biedy, jak to mówią, nie cinek.
0: Nie wiem, jakich ty mierzysz?
1: Fahrenheita.
0: Boforta?
1: Tu Marcin Sońta.
28: I Michał Kroszczyk.
1: Witamy serdecznie, kochani. Jest dzisiaj środa, dzień czego cinek?
28: Środa, mała sobota, nie wiem. Nie wpuszczaj mnie na minę.
0: Ale Gdynia. Było blisko.
1: Witamy serdecznie, zapraszamy na program. Co za wieczór, co za noc. Co za David, co za Geta teraz w Radiu Z.

0: Rabbits are burning to midnight oil w Radio Z. Jeszcze raz. 11 minut po 21.
1: Co za noc w Radiu Z.
2: Alright, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Kłaniamy się nisko. To jest program interwencyjny, jak słuchacze dobrze wiedzą. Dzisiaj interweniujemy w sprawie słuchacza Jerzego z Krotoszyna, który napisał do nas wiadomość elektroniczną następującej treści. Panowie, byłem dzisiaj w drogerii na takie standardowe zakupy. Papier toaletowy, woda kolońska, płyn do mycia naczyń. Podał tu firmę, ale nie chcę reklamować, że to Ludwik. I mówi, że
3: to nie,
2: tak się...
3: to nie jest nazwa, to jest imię.
2: To jest imię. I on, wiesz co, tak się zamyślił pan Jerzy, że wyszedł z drogerii bez płacenia. I nikt go nie przyłapał. Nie było tam ochrony. I teraz pan Jerzy siedzi w domu i się zastanawia, co zrobić. Z jednej strony, no fajnie, bo przeoszczędził 300, a z drugiej trochę męczą go wyrzuty sumienia i on pyta, panowie, co robić?
3: Dodajmy, że siedzi w domu i pachnie.
2: I pachnie tą wodą kolońską.
3: No tak. Właśnie część rzeczy jest używana, to jest problem, ten papier toaletowy między innymi.
2: Tak.
3: No ale może da się to jakoś odkręcić. Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Co radzicie naszemu słuchaczowi i panu Jerzemu? Dajcie koniecznie znać. 321 321 321. Prosimy, a teraz gramy. Kungs i Theophilus London Galaxy w Radio Z.

0: Fire in your eyes to Two Face w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 21. No i mamy sprawę naszego słuchacza, którą próbujemy rozwiązać. Pan Jerzy z Krotoszyna napisał do nas wiadomość pocztą elektroniczną na naszą skrzynkę odbiorczą, w której to napisał, że wyszedł z popularnej sieci drogerii z zakupami za mniej więcej 300 zł, nie płacąc. No zagapił się, nie zauważył. Tam są kasy samoobsługowe, nikogo
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: było.
1: Tak, tak, tak.
0: Drachu ciachu. Wylądował z tymi zakupami w domu, co ma robić? 321, 321, 321.
2: Paweł z tej strony, jako że rozchodzi się o dużą markę, a nie jakiś mały sklepik, panu Jerzemu polecam podejść do tego jak do przechytrzenia Goliata. Aha. Po prostu no, tym razem wygrał z dużym, niech się cieszy. Niech pachnie w tym domu, w fotelu.
1: No właśnie, no pan Jerzy wie, że może się cieszyć, ale też wyrzuty sumienia go dręczą. Gdyby ktoś chciał doradzić bardziej moralne rozwiązanie, że na przykład oddać te pieniądze, no to też prosimy 321, 321, 321.
0: Prawda, za zakupy nie zapłacono, a piękny zapach pozostał.
1: Piękny zapach pozostał, no i czekamy na kolejne rozwiązania dla pana Jerzego. Sprawa jest poważna, proszę tak ją traktować.
3: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
3: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
3: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
3: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I think I wanna marry you. Myślę, że chcę się z tobą ożenić. Śpiewa Bruno Mars w Radiu Z. Za 24 minuty 22. Mamy tutaj dość poważny problem. Pan Jerzy z Krotoszyna był dzisiaj w drogerii, kupił wodę kolońską, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń i parę innych jeszcze rzeczy niezbędnych w domostwie i zapłacić miał 300 zł, ale się zamyślił, roztargniony był i nie zapłacił. Wrócił do domu i się zastanawia, wrócić, zapłacić, czy może nie wrócić, nie zapłacić. No, ma wyrzuty sumienia pewne, ale jednocześnie wolałby przyoszczędzić. I prośba do słuchaczy, co ma zrobić pan Jerzy? W tej sprawie zadzwonił do nas pan Ludwik.
1: Ludwik z brzegu między Opolem a Wrocławiem, ten brzeg, bo jest jeszcze jeden brzeg dolny, ale chodzi o ten brzeg między Wrocławiem a Opolem.
2: Okej, panie Ludwiku, ale... Co ma... Halo? Okej, to... Mam nadzieję, że pan Jerzy z Krotoszyna wie, o który brzeg chodzi.
0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. To jest Radio Z, kochani, pomagamy potrzebującym.

0: Migo i Bruce w Radiu Z. Igo to jest artysta Bruce, to jest tytuł piosenki. Za 13 minut, godzina 22, słuchacie Radio Z i bardzo dobrze, bo dzisiaj pomagamy naszemu słuchaczowi, panu Jerzemu z Krotoszyna, który wyszedł z zakupami z drogerii nie płacąc. Chodzi o mniej więcej 300 zł w towarze. Niezaksięgowanym, jak się okazuje. Jak mu pomóc? 321-321-321. Halo?
1: Panie Jerzy, ja mam dla pana taką radę. Myślę, że nie jest z panem jeszcze tak źle. Po prostu pana pamięć wyszła ze sklepu szybciej niż pana portfel. Zawsze może pan wrócić, przeprosić i powiedzieć, że następnym razem będzie pan pamiętał.
2: Patrz, co ta pani powiedziała. Wrócić, przeprosić i powiedzieć, że następnym razem będzie pamiętał, ale nie zapłacić.
0: A widzisz,
2: sprytnie, nie?
0: Tylko przeprosić.
2: Sumienie czyste, 300 w kieszeni. Polecamy, panie Jerzy.
0: Kaczyng!

0: No i to jest jeden z hitów tego lata, proszę Państwa. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z.
1: Nie można tego powiedzieć jednoznacznie, kiedy nawet nie ma kalendarzowego lata, przepraszam, najmocniej.
0: Tak, tak, ale jest kalendarzowany, a 22 za chwilę i będą wiadomości.
2: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
6: Koniec wojny z Iranem nie taki bliski. Trump czeka na idealne porozumienie. Na grobie posła Łukasza Litewki spaliły się kwiaty i wieńce. W Bejrucie Polacy będą karmić uchodźców, którzy musieli uciekać przed atakami Izraela.
1: 22.
6: Stany Zjednoczone nie są zadowolone z efektów cały czas ustalanego porozumienia z Iranem. Albo to porozumienie będzie, albo będziemy musieli dokończyć robotę, powiedział dzisiaj Donald Trump. Według niego Teheran negocjuje resztką sił, a umowa z Iranem musi, jak mówi Trump, być idealna. Zapowiedział on również, że cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich. Wojna w Zatoce Perskiej trwa już 3 miesiące. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania Radia Z o doniesienia portalu Politico. Pisze on, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
7: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie tak duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest powic, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
6: Jutro na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Wziątek ma przedstawić informacje na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W Sosnowcu spłonął grób Łukasza Litewki. Zapaliły się liczne wiązanki. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Radio Z Łukasz Marchewka z Sosnowskiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
8: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
6: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się o swoje bezpieczeństwo. W czasie wieczornych powrotów z zajęć mają być zaczepiane i wulgarnie atakowane przez nieznanego mężczyznę. Wszystko dzieje się w okolicach przystanku tramwajowego przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym. Miejscu słabo oświetlonym i bez monitoringu, mówi Radiu Z Agata Miller, studentka Uniwersytetu Medycznego.
9: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę. Mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
10: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
6: Dodaje kolejna studentka Maja Włodarczyk. Po tym jak kobiety zaczęły mówić o wszystkim na głos, straż miejska zapowiedziała dodatkowe patrole. Szpital obiecał rozbudować system monitoringu, a samorząd sprawdzi, czy w tym miejscu można ustawić dodatkowe oświetlenie. Chcą pomóc milionowi uchodźców w Libanie. Dzisiaj w nocy do Bejrutu wyrusza specjalna misja organizowana przez katowicką fundację Wolne Miejsce. Na miejscu powstanie ogromna kuchnia polowa, w której wolontariusze będą przygotowywać tysiące posiłków każdego dnia. Szczegóły tej wielkiej operacji w relacji naszego reportera Szymona Kastelika.
11: Do Bejrutu poleci 8 wolontariuszy oraz cały sprzęt, w tym ogromne kotły. Wszystko zabierze największy samolot świata Antonow. Fundacja wykorzysta korytarze powietrzne polskiego wojska. Na miejscu pomagać będzie polska ambasada, mówi organizator Mikołaj Rykowski.
12: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
11: Kuchnia ma działać już od jutra w samym centrum Bejrutu. Tam powstał największy obóz uchodźców. Misja może potrwać kilka miesięcy. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Fundacja Wolne Miejsce organizowała już kuchnię dla uchodźców z Ukrainy, poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji, czy dla powodzian w Polsce. Teraz wiadomości sportowe, ponownie od Krzysztofa Widanowskiego.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: W finale Ligi Konferencji goli jak na razie brak. Dobrych okazji też jak na lekarstwo. Piłkarze w Rayo Vallecano 0-0 remisują z Crystal Palace. Zakończyła się pierwsza połowa tego meczu, druga zacznie się lada moment. Wiceliderkę światowego rankingu tenisistek nie wygra tegorocznej edycji French Open. Jelena Rybakina odpadła z wielkosztomowej imprezy w Paryżu już w drugiej rundzie. Kazaszka po pojedynku trwającym 2,5 godziny przegrała 1-2 z Ukrainką Juliną Stalodubcewą. Niespodziankę sprawiła dzisiaj też Magda Linet. Nasza tenisistka 2-1 ograła wyżej od siebie notowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Teraz jej rywalką będzie Iga Świątek.
14: Jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i za życie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy jak to będzie.
13: Mówiła Linet. Świątek awans wywalczyła, pokonując w 2 setach Czeszkę Sarię Beliek. Jej mecz z Linet w piątek. A jutro o awans do 3. rundy powalczy dwoje naszych reprezentantów. Około 13 Maja Chwalińska zagra z Belgijką Elisa Mertens, a Hubert Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
3: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Jutro od 15 stopni w Zakopanem i 16 w Suwałkach, do 22 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Niektórzy mówią, że do chłodzenia, ale dla mnie to jest taki komfort termiczny. Ja to lubię taką temperaturę. Nie wiem.
1: 18, tak?
0: No, 20, około 20.
1: A ja wolę 30 zdecydowanie.
0: To nie.
1: Ja jestem taki gorący chłopak, jak to się
0: ale
1: mówi.
0: Ale rozmawiamy o mnie, ja wolę 20. Chłopak. Ja wolę 20.
1: To czyli jesteś przeciętny chłopak.
0: Jestem średni, taki średni.
1: Marcin Sońta.
0: I Michał Korościel.
1: Proszę Państwa, teraz będzie konkurs Państwa Miasta, a i ten konkurs ma sens, Cinek, tylko wtedy, jeżeli do wygrania jest butelka Duffy typu bidon.
0: Pozwól, że sprawdzę to w naszych magazynach nagród konkursowych. Mm-hmm. Kochani, mam dobrą wiadomość. Dzisiaj do wygrania m.in. butelka Duffy
1: typu bidon. Grajcie o nią, kochani. Numer 321-321-321. Zapraszamy.

0: Przepraszam cię, Cinek, że dopytam, bo ja nie do końca rozumiem tekst tej piosenki. Ona śpiewa stały ląd, w sensie są na morzu i nagle jest stały ląd? Czy chodzi o ten ląd do bomby? Stały ląd.
1: A nie, nie, nie. Chodzi mi, to jest metafora chyba związku, że wreszcie spotykasz kogoś, kto nie jest dla ciebie wyspą, na którą nie masz dostępu, że to nie jest ktoś, kto ci odpłynie, tylko to jest stały ląd, coś, czego możesz się przyczepić na lata.
0: A może to jest ktoś niebezpieczny, to jest stały ląd i podpalasz go i nagle buch, wybucha, bo to jest ląd. Ląd, rozumiesz?
1: Okay. No dobra, albo tak.
0: No to jest tak, to chyba ja miałem rację. Michał Korościel, polecam. Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Mateusz z Gdyni. Cześć Mateusz.
3: Hej, hej.
0: Niestety zasady są nieubłagane. Jak ktoś dzwoni z nadmorza, to musi udawać mewę przed grą. Słuchamy.
3: Błak! Błak, błak!
0: Dobra. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Twoim rywalem jest Wojciech z Bielska. Cześć Wojciech.
4: Dzień dobry, witam, witam.
0: A jak ktoś ma na imię Wojtek, to musi udawać bociana. Słuchamy.
4: Nie, jestem z nowego kraju, także...
0: Wow! Mocne.
1: Co ta żaba jadła?
0: Dawaj zasady, Cinek.
1: Panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj obowiązuje literka W, jak WWW. Mhm. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtórzyć. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Wojtula. Grajmy! Mateuszu, zaczynamy od ciebie. Literka W. Można tym coś schwytać.
3: Wielki chwytak.
0: Wspaniałe, ale go zażyłeś.
1: Masz na myśli wędkę, jak rozumiem.
3: Może być.
0: Może być przymiotnik W. Dobra, 1-0.
1: Wojtku, twoja kategoria. Można to wykopać.
4: Wyrobisko.
0: Wyrobisko?
1: Wyrobisko.
0: No to weź pisz, Cinek.
1: Nie wiem, czy jest coś takiego w ogóle. Wyrobisko.
0: Mogłeś napisać wielki wykopywacz.
1: To jest pusta przestrzeń w gruncie lub górotworze powstałych w wyniku prac górniczych. No tak, czyli to się wykopuje, żeby powstało to.
0: Dobrze, 1-1 w takim razie.
1: Jak już górnicze terminy, to lepszy byłby węgiel, nie?
0: Na przykład.
4: Ze Śląska także.
1: No właśnie.
0: 1-1, gramy dalej.
1: Mateuszu, coś z kuchni.
3: Wielka łyżka.
0: Ej, nie można powtarzać, było wielki
1: obok
0: i wielka.
1: Obok leży widelec, stary.
0: Nie, nie, nie, wiesz co, zaliczylibyśmy, ale powtórzyłeś wielki i niestety punkt jest dla Wojciecha i jest 2-1. Wojciech, jak odpowiesz, to wygrywasz.
1: Wojtku, twoja kategoria, coś do chłody.
4: Woda.
0: All right, bardzo prosto, wygrywa.
1: Wydaje się, że wielka butelka coli. Wojtku, gratulacje, nagroda jest twoja, możesz sobie wybrać.
4: Dziękuję.
1: Czy wybierasz kubek, czy butelkę Duffy typu bidon?
4: Bidon, bo kubek już mam.
0: Nie bidon, tylko butelkę Duffy typu bidon.
1: To jest butelka Duffy typu bidon, nie mylić ze zwykłym bidonem.
0: Ani zwykłą butelką.
1: A, to w takim razie kubek. W takim razie dla Mateusza leci butelkę Duffy typu bidon.
0: Typu bidon.
1: Bo wiesz, że kubek nie jest typu bidon?
0: Nie jest. Wszystkiego dobrego, panowie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki.
4: Gratuluję.
3: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
3: Hej, hej.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Za 24 minuty, godzina 23, słuchacie Radia Z i gdyby nie to, że prezydentem jest Donald Trump, to bym pomyślał, że to jest żart, ale to, proszę Państwa, nie jest żart. 14 czerwca z okazji rocznicy jakiejś tam ważnej w Stanach Zjednoczonych będzie specjalne wydanie gali UFC. UFC to jest MMA.
1: Ja wiem, tak biją się w klatce.
0: Takie KSW amerykańskie, najbardziej znane na świecie, największe, które odbędzie się, uwaga, na południowym trawniku Białego Domu.
1: Naprawdę?
0: Słuchaj, na trawie będzie postawiona klatka, 4300 kibiców zostanie wepchniętych tam, będzie można to zobaczyć na żywo, wstęp jest za darmo i co najlepsze, w tle, w transmisji tej telewizyjnej, internetowej będzie widać Biały Dom.
1: To jest niesamowite, wiesz co, tak zupełnie poważnie to jest upadek, no bo ten Biały Dom, kto by tam nie zamieszkiwał, no to jest jakieś miejsce naznaczone historią, ważne dla Stanów Zjednoczonych, dla całego świata. I teraz jakichś dwóch świrów będzie się tam okładało do nieprzytomności.
0: No tak, tę galę przegrał Donald Trump.
1: Zdecydowanie.

0: End of Beginning, ale to jest ładny numer. Za 13 minut 23, czas na bezużyteczną ciekawostkę. Poproszę o dżingiel.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. Stacja CNN od ponad 30 lat posiada nagranie, które zostanie wyemitowane, gdy nadejdzie koniec świata.
2: Ciekawe jest to nagranie drugiego odcinka trzeciego sezonu Bennego Hilla.
0: Nie, ale to wiesz, koniec świata, ten świat tak rozwinięty, oni puszczą coś, co nie jest ani w HD, kolory są niewyraźne, tak, bo to 30 lat temu.
2: Chyba, że oni zrobili jakiś taki remaster, odświeżenie, rekonstrukcję cyfrową.
0: No nie wiem, jak to będzie za 1000 lat na przykład. To...
2: Co było 30 lat temu modne?
0: 30 lat temu to był rok 1996.
2: Big Brothera puszczał, jak Janusz Dzięcioł wygrywa.
0: To jeszcze było przed Małyszomanią. To jeszcze było przed Januszem Dzięciołem.
2: To jak Robert tak Mateja skacze puszczał.
0: Ja miałem 12 lat.
2: Co się działo w piłce nożnej 30 lat temu?
0: W 96 było Euro 96.
2: Marek Juskowiak.
0: No, ktoś taki. No nie wiem. Strasznie dawno. Mam nadzieję, że Marek Juskowiak wystąpi w materiale na koniec świata z CNN-u.

0: Były momenty. Muzyka numer jeden w Radiu Z, a konkretnie Kasia Sienkiewicz, czyli jedna druga kwiatu jabłoni.
1: A jaka jest druga druga?
0: No to jest Sienkiewicz ten drugi, jej brat. Tylko nie pamiętam teraz.
1: To jest jej brat.
0: Tak, jest jej brat.
1: Wiesz, Henryk
0: jest
1: Sienkiewicz jest jej brat.
0: Tak, a wiesz kto jest ich ojcem?
1: No nie wiem.
0: Jakub Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: Wow, co za zbieżność nazwisk, niewiarygodne. Wiadomości za chwilę.
2: Reklama. Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
3: 3, 2, 1.
2: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
4: Są pierwsze zarzuty dla zatrzymanych w związku z fałszywymi armami o pożarach. Prezydent daje do zrozumienia, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Na południu Europy praktycznie nie ma już wiosny, zamiast niej od razu przychodzą upały.
3: 23.
4: Po serii fałszywych alarmów są zarzuty dla dwóch z trzech zatrzymanych mężczyzn. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Na jakim etapie jest śledztwo? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Zatrzymani byli powiązani z grupą, którą prokuratura interesowała się już od jesieni ubiegłego roku. Skupieni w niej ludzie wywoływali fałszywe alarmy w wielu instytucjach. Jak dotąd powiązano ich także z dwoma przypadkami ostatnich głośnych zdarzeń, mówi prokurator Karolina Staros.
6: Zarzutem objęty jest jeden atak na telewizję Republika, a także zdarzenie polegające na zagrożeniu w miejscu zamieszkania pana Kaczyńskiego.
5: Prokuratura nadal nie wie jednak, kto zawiadomił o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Takie zapowiedzi padły z Pałacu Prezydenckiego w dniu, w którym posłowie zgłaszali do ustawy poprawki. Ci z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Michał Wójcik, mówili, że zagraża ona polskim rodzinom.
7: To jest jeden z najgroźniejszych projektów w tej kadencji parlamentu. To jest atak na instytucję małżeństwa. W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, wprowadzacie w istocie związek partnerski, partnera.
4: Projekt nie zmienia definicji małżeństwa ani nie ingeruje w konstytucję, zapewniała Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
8: W jaki sposób związek nieformalny zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża. Wam zagraża? Wam zagraża przemoc domowa, rozwody, zdrady.
4: Z kolei ministra edukacji zarzuciła posłom prawej strony urojenia i homofobię. Konfederacja chce odwołać minister kultury Martę Cienkowską. Rozpoczęła już zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności. To w związku z ustawą, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie też mógł korzystać ze świadczeń chorobowych, urlopów macierzyńskich i pomocy przy zmianie zawodu. Do sprawy odniósł się w Radiu Z szef Parlamentarnego Klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
9: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej, więc ja nie chciałbym, żebyśmy...
10: Przygotowało to ministerstwo, bo... Ale... że tak powiem, klepnął to rząd. Mów, przepraszam za taki kolokwializm.
9: Ale podpisuje się pod tym premier Donald Tusk. Na temat ustawy rządowej będziemy rozmawiać na komisjach, które są.
10: Jeśli
9: są rzeczywiście jakieś uwagi w tym zakresie, ja naprawdę bardzo chętnie przyjmę i przekażę pani minister.
4: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. Kanada zamawia polską broń. Władze w Ottawie zdecydowały o zakupie u nas dronów. Dzisiaj szefowie resortów obrony podpisali porozumienie, które zakłada także dalszą współpracę. I tak WB Electronics dostarczy Kanadzie zaawansowane statki bezzałogowe. Jest dla nas miejsce na rynku, ocenia Jarosław Czajka.
11: Strona kanadyjska jest zainteresowana rozwiązaniami bezzałogowymi. My tutaj mamy gotową ofertę, którą promujemy w ramach instrumentu SAFE i ona dotyczy przede wszystkim rozwiązań bezzałogowych. Załogowych powietrznych, ale również lądowych i morskich.
4: W Ottawie trwają właśnie największe w Kanadzie targi zbrojeniowe. Po pożarze w Obornikach możliwe jest skażenie warty. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, aby nie podchodzili do rzeki. Wody Polskie zamknęły też żeglugę na odcinku od Obornik do Wronek. Wszystko z powodu pożaru zakładu ocynkowni, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Martin Halasz.
12: W środku, w hali był proces produkcyjny, a do tego procesu wykorzystywane są różne surowce, m.in. kwasy, które były w zbiornikach. Te zbiorniki też częściowo się rozstrzeliły.
4: Hala paliła się przez kilka godzin, zanim strażakom udało się opanować ogień. We Francji z powodu upałów padło ponad 1000 nowych miesięcznych rekordów temperatur, jak pisze Le Figaro. Maksymalne temperatury tego maja są nawet o 15 stopni wyższe od średnich. W wielu miejscach dochodzą do niemal 40 stopni. Tak upalnie we Francji będzie do soboty. Gorąco jest zresztą w całej Europie. Co to oznacza dla naszego klimatu? Ekspertów pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Takie temperatury wcześniej były rzadkością. To majowe rekordy, mówi mi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Lublina. UMCS.
14: miejscu.
15: Jeśli występują już rekordy temperatury na pewnych stacjach meteorologicznych, no to już nie mówimy tutaj o jakimś normalnym zjawisku, tylko już o zintensyfikowaniu ocieplenia.
14: A to oznacza, że na południu Europy praktycznie nie ma już wiosny. Lato jest tam długie, upalne i suche. Zmiany wyniszczają przyrodę i są niebezpieczne dla człowieka. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: W Polsce na razie takie upały nam nie grożą. Cieplej dopiero po weekendzie. Ja mimo wszystko życzę ciepłej nocy, a o północy przywita się z wami Michał Krasucki.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Żeby prognoza pogody była dobra, musi w niej wystąpić słowo natomiast. No to uwaga, jutro najchłodniej 15 stopni w Zakopanem, natomiast najcieplej 22 w Legnicy. Jak się robi prognozę pogody, Cinek?
17: Ja już wiem, jaka będzie pogoda.
3: Umiesz powiedzieć jakieś zdanie ze słowem natomiast?
17: Natomiast nie wiem, jaka będzie piosenka za chwilę.
3: A będzie CIA Chandelier.
17: A natomiast potem?

0: Nico i Vince w Radiu Z w programie Co za wieczór, co za noc. Bardzo się cieszę, bo zaczynamy poradnikową część tego programu.
1: Dobrze, ale proszę cię, żeby dzisiaj rada, której udzielisz słuchaczom, była rzeczywiście użyteczna, okay. Żebyśmy wszyscy, jak skończysz, powiedzieli, ciekawe, może się przydać.
0: Jest bardzo pożyteczna. Jak radzić sobie z upałami w mieszkaniu?
1: Polać się wodą i czekać, tak?
0: Nie, nie zupełnie. Chodzi o skuteczne radzenie sobie.
1: Aha.
0: Otóż eksperci z całej Europy są zgodni. Najlepiej wykorzystać kuchenną folię aluminiową.
1: I co, owinąć się?
0: Zalecają, żeby rozciągnąć folię na oknach, szczególnie tych mocno nasłonecznionych, bo folia odbije promienie słońca na zewnątrz, zapobiegając przegrzewaniu się pomieszczeń.
1: Wiesz co, Sinek, to nie wiem, czy ty żartujesz sobie ze mnie, czy oni rzeczywiście tak powiedzieli, ale co, później nic nie widać przez te okna, tak?
0: Przestań gadać, wchodź na drobinę i rozkręcaj folię na wszystkie okna.
1: Ale możesz sobie zrobić takie dziurki w tej folii, żeby widzieć, czy na przykład sąsiad idzie.
0: Albo peryskop przez dach możesz sobie wywalić.
1: Taką, nie wiem, potrzebne jest do podglądania sąsiadki, wiesz? To jest sobie to, to
0: sąsiadka będzie widziała, że jej sąsiad owinął sobie dom folią aluminiową i ma dziury na oczy. I to świetnie. Jesteś na dobrej drodze, żeby ją sobą zainteresować.
1: Wiktor Waligura. Cztery pory roku, wiosna akurat teraz, to w Radiu Z, 17 minut po 23.

0: Jennifer Page i Crash, ta piosenka mi się kojarzy z wakacjami, z latem. Ja sobie wyobrażam siebie w takich drogich, modnych od projektanta kąpielówkach. Biegnę sobie z deską taką SUP typu, albo jakoś taką mało surfingową, prawda? Biegnę sobie w stronę słońca po plaży, wytrzepując piach z majtek.
1: Już sobie przestałem słuchać, jak powiedziałeś, że biegnę.
2: Radio Z i już. Reklama. Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
3: 3, 2, 1.
2: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Duro Josh Project i Infinity w Radiu Z. Za 25 minut będzie północ i będzie czwartek. Ja myślę, że skoro nie udało się zwojować świata polskimi daniami takimi jak schabowy, bigos, flaki, no pierogi są popularne, owszem, to może byśmy spróbowali z daniem, które jest typowo polskie, ale nie każdy o tym wie.
1: Na przykład?
0: Chodzi mi o zapiekankę.
1: Zapiekanka jest typowo polska?
0: Tak. Buła z pieczarkami i serem żółtym oraz ketchupem została wymyślona w Polsce w latach 70.
1: Naprawdę? Ale ketchup to chyba nie jest nasz. Ketchup sobie wzięliśmy skądś tam, nie?
0: No być może, ale mogliśmy mieć jakiś sos pomidorowy.
1: To wspaniałe. 70. lata to były lata chyba Edwarda Gierka, prawda?
0: Tak, chyba.
1: Czy Gierkówkę wybudowaliśmy, zapiekanki? Mm-hmm. Komu to przeszkadzało? Po co my obalaliśmy komunizm? Zatrzymajmy się tutaj. Nie, przepraszam cię. Po co obalaliśmy komunizm?
0: Po to, żebyś miał wybór między zapiekanką a pizzą, a nie tylko zapiekanką a zapiekanką.
1: Nie, wiesz co, pizza ma więcej kalorii. Uważam, że Lech Wałęsa niepotrzebnie skakał przez płot i niepotrzebnie burzyli mur w Berlinie. Wszystko bez sensu. Wszystko. No nic, po tym jak się zgodziliśmy co do mojej teorii, gramy piosenkę Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu Z.

0: let her go. Za 17 minut będzie czwartek, słuchacie Radia Z. Czas na coś śmiesznego.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Formuła jest bardzo prosta, jeden z nas zawsze opowiada dowcip, drugi się z tego dowcipu śmieje, bo jesteśmy kolegami i życzliwie się śmiejemy ze swoich dowcipów. Michale, opowiadaj.
2: Okej. Okay. Lekarz do pacjentki. Ma pani nadwagę. W mojej sprawie chciałabym poznać jeszcze jedną opinię. No cóż, jest też pani dosyć brzydka.

0: Maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: u noc. Czwartek, 28 maja, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Strażacy dogaszają pożar lasu w leśnictwie Okręglik w powiecie chojnickim na Pomorzu. Na miejscu pracuje obecnie 7 zastępów straży. Wstępne ustalenia wskazują, że jedno z drzew oparło się na linii energetycznej i zaczęło płonąć. To dało początek pożarowi. Spłonęło około 4 hektarów lasu. Dokładne straty będą ustalane w najbliższych dniach. Wielkopolscy strażacy walczą z ogromnym pożarem hali jednego z zakładów produkcyjnych w Obornikach. Były tam 2 linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Na miejscu wciąż działa niemal 20 zastępów. Co najważniejsze, pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Nie doszło także do skażenia warty. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat dotyczący obronności. Dokument zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu, współdziałanie w zakresie cyberbezpieczeństwa i ćwiczenia wojsk. To już druga taka umowa. Wcześniej podobny traktat podpisaliśmy z Francją. Czy to ma zastąpić gwarancje, jakie daje Polsce udział w NATO? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Premier traktuje to raczej jako uzupełnienie natowskiego sojuszu. Już w pierwszym zdaniu dokument mówi, że jest podpisywany w obliczu realnego zagrożenia, jakie stwarza Rosja i nowego podejścia do NATO, jakie prezentuje USA, dodawał Donald Tusk.
2: Stany Zjednoczone będą tak czy inaczej swoją obecność w Europie redukowały. Polska jako pierwsza podjęła to wyzwanie, jakim jest nowa geopolityka.
1: Umowy Polski z Wielką Brytanią i Francją mają dać szybsze procedury niż traktat o Sojuszu Północnoatlantyckim, który przewiduje zgodę 32 państw na podjęcie interwencji w przypadku zagrożenia. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Portal Politico podał, że Amerykanie zamierzają wycofać z Europy swoje samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. Żołnierz w marcu 2024 roku oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. 25-latek od początku nie przyznawał się do winy. Mówił, że miały być to strzały alarmowe. Teraz czuje ulgę, bo jak przyznaje, przez proces wiele stracił.
3: Co na mnie dość dużo finansowo również. No, na szczęście miałem ludzi, którzy mnie wspierali. Właśnie w szczególności kolegów i koleżanki z kompanii. No i też moich przyjaciół z cywila.
0: Oskarżony pełnił służbę w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Tej nocy z Polski wyruszy niezwykła misja. Wolontariusze i pracownicy katowickiej Fundacji Wolny Stół polecą do Bejrutu, by nieść pomoc uchodźcom w Libanie. Na miejscu rozstawią ogromną kuchnię polową i będą przygotowywać nawet 10 tysięcy posiłków dziennie dla osób, które uciekły z południa kraju po atakach Izraela. Cały sprzęt, w tym gigantyczne kotły, zabierze z Polski największy samolot świata Antonow. Misja może potrwać wiele miesięcy, mówi organizator Mikołaj Rykowski.
4: Wstępnie plan to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany plac Biel. Wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej. Brak jest higieny osobistej, brak jest w przypadku wszystkiego, lekarstw.
0: Pomocy potrzebuje nawet 1 000 000 uchodźców. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił wydania opinii do aneksu do raportu z likwidacji WSI. Przesyłkę odesłał z powrotem do prezydenta. Odtajnienia dokumentu chce prezydent Karol Nawrocki. Marszałek Sejmu tłumaczy, że dokument jest niczym jajko niespodzianka i zajmowanie się nim jest niezgodne z konstytucją i nieodpowiedzialne.
5: W czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy jest niestabilny świat, ujawniać nazwiska, co prawda w formie zanonimizowanej, ale w określonym kontekście, polskich agentów. To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników.
0: Wydania opinii odmówiła też marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przesyłkę odesłała także do prezydenta. Naukowcy z całej Polski protestowali przed Sejmem. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Największa taka demonstracja od lat skupiła studentów, doktorantów, badaczy i profesorów. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Proszę powiedzieć, co ma pani na transport? poręczy?
7: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach.
6: Dlaczego by wyjechała?
7: Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
8: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
9: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
0: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Elbląg chce bliżej związać się z Trójmiastem. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę, by w powstającym na Pomorzu obszarze metropolitalnym znalazło się miejsce również dla blisko położonych miast spoza regionu. Leżące na zachodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego miasto chciałoby mieć swój udział w puli 500 000 zł rocznie, jakie metropolia ma corocznie dostawać na wspólne projekty. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk rozumie ten ruch władz Elbląga.
10: To jest bardzo bliska współpraca przemysłu, historyczne związki Elbląga z Trójmiastem. Oczywiście dalece jesteśmy od tego, żeby mówić wprost, że Elbląg powinien być częścią regionu pomorskiego. Pewno nie, tak został ukształtowany podział administracyjny kraju, ale z całą pewnością z Elblągiem trzeba współpracować w wielu różnych dyscyplinach. Mamy jeden wspólny zalew wiślany.
0: Sejm będzie głosował nad ustawą tworzącą na Pomorzu obszar metropolitalny w najbliższy piątek. Od 1 czerwca zapłacimy za postój na parkingach na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka parku Magdalena Kamińska.
11: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkomatach. O 11 groszy benzyna, o 18 groszy diesel. Dziś paliwo będzie tańsze. 95 maksymalnie kosztować ma 6,31, a olej napędowy 6,57. A koniec sport. Piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji. W finale rozgrywanym na stadionie w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1-0. Gola na wagę trofeum strzelił Jean-Philippe Mateta. A dzisiaj na naszych krajowych boiskach ruszą baraże, których stawką jest awans do ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Mamy czwartek i to będzie stosunkowo ładny czwartek. Niebo częściowo zachmurzone, ale będą też słoneczne momenty i będzie ich dużo.
14: A ile?
13: No, 5.
14: Aha.
13: 5-6, o tak powiem.
14: Okej.
13: Popada na północnym wschodzie na termometrach około 20 stopni, od 15 do 22.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny wypadek na elektrycznej hulajnodze. W szpitalu zmarł mieszkaniec Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna przewrócił się i stracił przytomność. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. To nie jedyna tego typu sytuacja w ostatnim czasie. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Mundurowi apelują i ostrzegają, bo nadal na hulajnogach jeździmy byle jak po alkoholu i niestety z dziećmi, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: To kierownica tej hulajnogi znajduje się na wysokości oczu tego dziecka. Jest to bardzo niebezpieczne. Wystarczy mały dołek, krawężnik i ta kierownica ląduje w oczach waszej pociechy.
1: Na hulajnogach wciąż jeździmy też bez kasku. Ostatnio w Lublinie na przykład 26-latka straciła przez to życie. Jadąc jednośladem upadła i uderzyła głową w beton. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Już za tydzień zaczną obowiązywać nowe przepisy. Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć na hulajnogach elektrycznych w kasku. Sprawca napaści na kierującą autem kobietę w Straszynie pod Gdańskiem nie uniknie odpowiedzialności. Policja skieruje wniosek do sądu o ukaranie 41-latka, choć nie będzie to odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu. Pokrzywdzona kobieta nie chciała bowiem oficjalnie zawiadamiać o zniszczeniu lusterka. Na uwiecznionym przez świadka zdarzenia widać, jak mężczyzna podchodzi do auta i kilkukrotnie kopie je i uderza pięścią. Ustalamy, za co można go ukarać. Mówi Maciejowi Bąkowi aspirant Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim.
3: Nie ma kwalifikacji prawnej pod kątem oczywiście agresji, tak, nie ma takiego przepisu. Natomiast policjanci, biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, patrzą pod kątem wykroczeń, patrzą pod kątem przestępstw, jeżeli chodzi nawet o ruch drogowy, i w tym momencie ta ich dogłębna analiza ma pozwolić na przedstawienie właściwego zarzutu mężczyźnie.
4: Te osoby powiedziały, o co w ogóle poszło?
3: Według naszych wstępnych ustaleń doszło do jakiejś sytuacji drogowej między nimi. Oczywiście ten film, który mamy zabezpieczony, pokazuje dalszą część tej sytuacji.
0: Mężczyzna sam zgłosił się na policję po tym, jak film ze zdarzenia pojawił się w internecie. Konfederacja chce odwołać minister kultury Martę Cienkowską. Rozpoczęła już zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności. To w związku z ustawą, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie też mógł korzystać ze świadczeń chorobowych, urlopów macierzyńskich i pomocy przy zmianie zawodu. Do sprawy odniósł się w Radiu Z szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
5: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej, więc ja nie chciałbym,
6: żebyśmy... Przygotowało to ministerstwo, klepnął to rząd.
5: Ale podpisuje się pod tym premier Donald Tusk. Na temat ustawy rządowej będziemy rozmawiać na komisjach, które są.
6: Jeśli
5: są rzeczywiście jakieś uwagi w tym zakresie, ja naprawdę bardzo chętnie przyjmę i przekażę pani minister.
0: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego: nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
7: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Poznań ma problemy z transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych. Do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynął pierwszy taki wniosek. Para, która go złożyła, usłyszała od urzędniczki, że najpewniej otrzymają negatywną decyzję. O szczegółach tej sprawy opowie Adam Kaźmierczak.
8: Panowie Maciej Kucharski i Bartosz Żurawiecki usłyszeli od urzędniczki, że powinni wybrać się z takim wnioskiem najlepiej do Wrocławia.
9: Tam nie będzie problemu. No i że musimy się liczyć z odpowiedzią raczej negatywną. Tłumaczyła to brakiem przepisów.
8: Powiedział mi pan Bartosz. Urząd Stanu Cywilnego przeprasza za te słowa. Dyrektor Mariusz Kopeć przekonuje, że problemem są państwowe systemy.
10: Jest problem z aktualizowaniem stanu cywilnego w rejestrze PESEL.
8: To ma się jednak zmienić po wejściu w życie rozporządzenia w tej sprawie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Rozporządzenie zacznie obowiązywać pod koniec sierpnia. Lewica chce się sprawdzić na ringu wyborczym w Krakowie. Wspólnego kandydata koalicji na prezydenta nie będzie, mówi w Radiu Z Krzysztof Gawkowski.
11: Wystawiamy swojego kandydata na prezydenta Krakowa, bo uważamy, że w tych wyborach warto też sprawdzić się na tym ringu politycznym. Lewica ma świetnych kandydatów w Krakowie, chce zawalczyć, nie będzie odstawiała nogi. Na pewno w Krakowie się zmierzy i jestem przekonany, że idzie tam po dobry wynik.
0: Wicepremier Gawkowski jest fanem kandydatury Darii Gosek-Popiołek. Przedterminowe wybory to efekt referendum, w którym stanowisko stracił dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski. Atak dronowy, ale też terrorystyczny bronią chemiczną to scenariusz ćwiczeń we Wrocławiu. W całym mieście zawyły syreny, zaatakowana została elektrociepłownia, ewakuowany dworzec kolejowy. Po ataku doszło do skażenia chemicznego, dlatego kilkadziesiąt osób straż pożarna musiała poddać odkażeniu i dezynfekcji, mówi kapitan Krzysztof Krupa.
12: Dlatego też tutaj rozkładamy dwa ciągi dekontaminacyjne. Po przejściu te osoby zostaną dekontaminowane, ubrania zostaną zabezpieczone.
13: Kobiety na lewo, mężczyźni na prawo.
12: Woda z takich prysznicy z dodatkiem również środków dekontaminujących będzie na tych ludzi rozpylana.
13: Trzeba będzie się rozebrać, damy wam zastępcze ubranie, umyć. Czekajcie na nasze dyspozycje.
14: Tak jest.
15: Długo zajmuje wam właśnie rozstawienie tego całego szlaku?
12: Około pół godziny.
0: Ćwiczenia to wymóg ustawy o ochronie ludności cywilnej. Przez lata był w prywatnej kolekcji, teraz ma zostać sprzedany. Zanim to się stanie, będzie go można zobaczyć. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza. Dzieło przedstawia żonę malarza ubraną w kimono. To absolutny unikat, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum w Warszawie.
16: Ten obraz był w swojej historii niezwykle rzadko pokazywany publicznie. Ostatni raz widziany był na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 20 lat temu. Poprzednia jeszcze okazja natrafiła się w 1946 roku. To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej.
0: To jeden z trzech obrazów Pankiewicza przedstawiających Japonkę. Drugie dzieło jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Trzeci obraz cyklu uznany jest za zaginiony.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zapadł prawomocny wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat na Górnym Śląsku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna